0: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Minęła druga, 10.

0: Minęła 2:35.
1: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w 2-godzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

What's up?

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: like a sleep twitch.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, ex.

0: Minęła 5:35.
1: Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

będzie podróż do mroku, do źródeł ciemnej istoty, do źródeł dobra, źródeł zła, źródeł zła, źródeł zła. Nad ranem byliśmy już w doku, mieliśmy wypłynąć o zmroku. Kapitan mówił, że jest mgła, że nie czas, że nie czas.

Cześć, tu Margaret. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiopraga.pl. I never knew that I could take it.

niczego nie nadajesz się. W szeregu stóp nie wychylaj się. Tego, bo to złe. W szkole zdolny, ale lej. W ławce grzecznie siedź. Cicho bądź. W ławce grzecznie siedź. Cicho bądź. Żyli w mroku.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

co mnie. Minęła 7:06.

Cześć, tutaj Kasia Lins, pozdrawiam słuchaczy radia Praga.pl.

0: Minęła 7:28.
1: Let me hear my frown and I wanna go down.

Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia. Ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych, bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion. Mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy, cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same, a przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego. Jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Inicjatywy wspierające kobiet są niezbędne, dlatego że te, które dominują w debacie publicznej, to te, które pokazują kobietę superbohatera. Kobieta, która przede wszystkim realizuje się zawodowo, która robi sobie eleganckie zdjęcia na Instagramie z tego czy innego zakątka na świecie, a w tym kulturowej infosferze bardzo mało jest bohaterek dnia codziennego, tych, bez których wspólnota się po prostu rozpadnie. Czyli mam, czyli dziewczyn młodych, które decydują się na to, że zanim kariera zawodowa, to może jednak macierzyństwo, że zanim indywidualny sukces, to może sukces w budowaniu stabilnego związku. A jak pokazują wszystkie badania ekonomiczne, silne gospodarki i silne społeczeństwa, to te, które opierają się na silnej wspólnocie rodzinnej. Tej obecności dzisiaj w debacie publicznej o kobietach zdecydowanie brakuje. Patrząc na to, czego dzisiaj pragną kobiety w swym rozwoju zawodowym, myślę, że brakuje systemowego wsparcia dla kobiet, które decydują się na powrót na rynek pracy bądź na wejście na rynek pracy po dłuższym okresie związanym z opieką nad swoimi dziećmi. Musimy nauczyć rynek i opowiedzieć to rynkowi, że kobieta, która zarządzała domem, w którym jest jedno, dwójka czy trójka dzieci, naprawdę nie różni się niczym od kobiety prowadzącej średniej wielkości firmę. Dowartościowanie tego wyboru, traktowanie tej kobiety 35-40-letniej wchodzącej na rynek zawodowy jako kogoś mniej wartościowego jest dzisiaj jednym z głównych wyzwań. I ono powinno znaleźć swoją odpowiedź w politykach publicznych. To zachęty dla pracodawców do tego, aby te kobiety zatrudniać i to wreszcie programy ułatwiające powrót na rynek pracy. A w nauce ja się cieszę tym, że na scenie Polki XXI wieku możemy dzisiaj gościć kobiety mikrobiolog, kobiety zajmujące się cybernetyką. To są te, które naprawdę przełamują granice wiedzy, dla których Maria Skłodowska-Curie jest ciągle wielką inspiracją. Ich miejsce w nauce, one dzisiaj mają swoje miejsce. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu Polka została redaktor naczelną największego czasopisma naukowego na świecie, Nature. Takich przykładów nam dzisiaj więcej, myślę, potrzeba, aby być może mniej na Instagramie, mniej na TikToku, a więcej w tym realnym życiu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Kilka tygodni temu miałam przyjemność rozmawiać z grupą studentek i rozmawialiśmy o tym, jak one się dzisiaj czują, wyjeżdżając na Erasmusy, na różne programy, czy też na wakacje do innych miejsc na świecie, w Europie. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsze pokolenie Polaków, nie tylko dziewczyn, ale Polaków, które nie ma żadnych kompleksów, które nie czuje się gorzej. Co więcej, one powiedziały, że one tutaj dzisiaj czują się lepiej, one się czują bezpieczniej, one się czują w pełni, że mogą korzystać i rozwijać się w bardzo dobry sposób. Powiedziałabym, że Polska to dzisiaj takim benchmarkiem może być doskonałego miejsca do życia i do rozwoju. Więc to jest dobre miejsce do życia i do rozwoju z całą pewnością i warto o tym mówić częściej, bo my Polacy często narzekamy, a młode pokolenie dziewczyn często nam mówi, nie jest tak źle. One oczywiście mierzą się z ogromnym problemem, z epidemią depresji, z epidemią samotności, której pewnie ogromnych przyczyn możemy szukać w czymś, co nie jest polskie, w czymś, co jest globalne, czyli przywiązaniem do mediów społecznościowych, wychowywaniem zamiast w kontakcie z drugim człowiekiem, to w kontakcie z ekranem swojego smartfona. To jest epidemia, która naprawdę toczy to młode pokolenie i z którą powinniśmy się spróbować jakoś w bardziej odważny sposób mierzyć.

czekam. Uciekam i czekam. Kasą nadęty, dumą przeklęty, myślę, że jestem lepszy niż męty. Wszyscy tak patrzą, ślina z ust cieknie, a dziecko we mnie jest wciąż nieletnie. Czy zmierzam donikąd, nikt mi nie powie, nie umiem zaufać na chlanej głowie. Mapy nie znałem, od kiedy pamiętam, za każdym znakiem. Wciąż się lękam i pękam. Miałem kobiety, zadenne szalety, to w nich szukałem.

0: Minęła 8:27.
1: Radio Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
4: Mm-hmm. Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
3: No, tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no, w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
4: Mhm. Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
3: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później się rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem. No, ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
4: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
3: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce. No i te braki są uzupełniane właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce, no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no, można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Voice zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no, korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk. To do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie, tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsów. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów GUS-u poprzez jakiś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Znaczy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? No z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych pięć największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe, a więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. To absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Robert Dofhan, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Ustawa, jeżeli wejdzie w tym kształcie, w którym jest procedowana, to na pewno odbije się, jeżeli chodzi o kondycję chociażby klubów sportowych. Ja przez wiele lat prowadziłem klub sportowy i byłem finansowany przez browary. Czy one miały jakąkolwiek później zwrot z tego, to tego nie wiemy, chociaż w większości mówili, że żadnego, oprócz tego, żeby marka była rozpoznawalna. Natomiast czy to przekładało się na samo picie, to myślę, że takich badań nie ma. W całym świecie alkohol jest dopuszczony. Oczywiście wszystko trzeba robić z głową. Nie wiem, dlaczego u nas w Polsce ciągle jesteśmy w takiej sferze absurdu, nakazów, zakazów, ograniczeń. Ja jeżdżę po arenach światowych. Mam do czynienia z różnymi stadionami, arenami, nie tylko piłki nożnej, ale też speedwaya czy innych imprez. I ten alkohol jest dostępny w normalnych, zdrowych relacjach. Można usiąść, kupić, wypić, jeżeli ktoś ma ochotę. Jeżeli coś jest dostępne, jeżeli coś jest otwarte, to sam wiem po sobie, że to nie przyciąga. Nie trzeba tego alkoholu przemycać, nie trzeba gdzieś tam na siłę kombinować. Ja prowadząc klub sportowy mogłem sprzedawać piwo 3,5%. To praktycznie żadna zawartość alkoholu, bo taka jest norma w Polsce, jeżeli chodzi o obiekty sportowe. Natomiast na lożach VIP, w pokojach degustacyjnych podawaliśmy wszystko i to było normą, więc pewien alkohol był dla ludzi wybranych, których chcieli, a kibic musiał się tylko ograniczyć do piwa w plastikowym kubku, bo nie mógł wypić tego z butelki. Tych ograniczeń naprawdę było dużo. Ja jestem oczywiście za tym, aby prowadzić zdrowy tryb życia, a bardziej bym się tu nastawił na to, aby edukować, rozmawiać, pokazywać. I to myślę, że da efekty. Spożycie alkoholu w Polsce, jak i w Europie spada. Rok do roku, z tego co czytałem, jest to około 7% i nie potrzeba żadnych zakazów, nie potrzeba nakazów, nie potrzeba ograniczeń. Sprowadzamy czasami rzeczy proste do absurdu i mam nadzieję, że ta ustawa w tym kształcie nie przejdzie.
2: A jak to wpłynie właśnie na przedsiębiorczość, na małych producentów, na lokalnych producentów?
1: To jest kolejny aspekt, jeżeli chodzi o małych producentów, o winiarzy, o małe browary. Ja jestem człowiekiem, który wychował się i mieszka w Zielonej Górze. Wokoło mamy pełno winnic. Jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu wszyscy mówili: bierzcie w swoje ręce, uprawiajcie winorośla, produkujcie wino, odnawiajcie browary. Były dotacje, były różnego rodzaju akcje, a dzisiaj jest odwrotność. Tym ludziom się robi wszystko pod górkę, ogranicza im się sprzedaż, zamykają się pola manewru i tak naprawdę zostawia ich się na pastwę losu. W Zielonej Górze również rok do roku od wielu lat organizowane jest winobranie. Trwa przez tydzień święto wina, dlatego że Zielona Góra jest stolicą winiarstwa, stolicą wina. Jeżeli ta ustawa by przeszła, to możemy zapomnieć o tym, co było przez wiele lat w Zielonej Górze. Małe lokalne browary, małe lokalne winnice i tak mają ciężko. Nie mogą sprzedawać przez internet albo w sposób ograniczony, bo ustawa związana z alkoholem chyba była pisana, kiedy internetu nie było i do dzisiaj tak do końca nie wiemy, czy można komuś wysłać butelkę wina, bo ja będąc z Zielonej Góry, chcąc kupić wino produkowane chociażby pod Rzeszowem z winicy Półtorak, to bym musiał specjalnie jechać do Rzeszowa. Natomiast jeżeli będę chciał kupić to wino, to normalnie w cywilizowanym świecie dzisiaj stuka się i zamawia wino, jak i inne produkty. U nas jest wielki problem, bo ktoś rzucił hasło, że dzieci mogą kupować przez internet. Jak znam życie, to trzeba użyć dorosłej osoby karty, trzeba czekać 2-3 dni, aż paczka przyjdzie i ta paczka musi iść do rąk własnych, więc ciężko sobie wyobrazić, żeby jakieś dziecko 15, 13, 17-letnie zamawiało przez internet, jak myślę, że sobie dobrze poradzą, tak jak my też będąc młodzi radziliśmy sobie i chyba nikt tego nie ukrywa. Wpływ tej ustawy będzie miało taki skutek, że uderzy zarówno w dużych, jak i w małych. Ale ten mały ma bardzo ciężko, ma ograniczone pole manewru, ma ograniczone kanały sprzedaży, ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o produkcję. Ten duży sobie poradzi, jak nie na rynku polskim, to na rynku zagranicznym, bo duży jest w korporacji. Natomiast my powinniśmy szanować tych ludzi, którym kiedyś w jakiś sposób nakazaliśmy i pomogliśmy, aby wzięli się właśnie za winnice, za browary, bo dzisiaj od nich się odwracając,

0: no to tak naprawdę powstaje jakiś dom wariatów, za przeproszeniem.
1: Marek Wesoły, poseł na Sejm RP. Ustawa, którą proceduje się w Sejmie o zakazie reklamy alkoholu, może mieć ogromny wpływ na branżę browarniczą, na gospodarkę, bo to nie tylko na branżę browarniczą. Wiemy o tym, że tak duże przedsiębiorstwa zawsze, z takimi dużymi przedsiębiorstwami zawsze kooperują również inne firmy. Zakaz reklamy zawsze jest zagrożeniem tego, że te firmy będą miały mniejszy zasięg, mniejszą sprzedaż, mniejsze możliwości. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu, no te firmy będą szukały innych rozwiązań, być może poza granicami kraju, a więc straci na tym gospodarka polska, być może zyskają nasi sąsiedzi, Czesi, Niemcy, tam gdzie będzie można się reklamować, tam gdzie będzie można korzystać z nośników medialnych. Ta ustawa będzie miała ogromny wpływ na kwestię związaną z życiem społecznym. Dzisiaj wiemy o tym, że no browary są to firmy działające na rynku, do których zwracają się o sponsoring również kluby sportowe, ale nie tylko kluby sportowe, bo i samorządy współpracują z browarami. W wielu miastach te browary są rdzennie związane ze swoimi samorządami, z tymi miastami. Zakaz reklamy niejako zrywa ten kontakt. Nie pozwala się w jakiś sposób promować w ramach funkcjonowania w tym łączności ze społeczeństwem. Dlatego uważamy, że ta reklama jest zbyt daleko idąca, a przede wszystkim zniszczy to, co udało nam się przez wiele lat w ramach tego, co zawarliśmy w ustawie, która dzisiaj funkcjonuje, co udało nam się przez wiele lat wypracować. Wiemy o tym, że spożycie alkoholu spada, więc uważam, że dzisiejsze przepisy prawa skutkują dobrymi rozwiązaniami i być może nie trzeba wylewać dziecka dzisiaj z kąpielą. Oglądając telewizję, widzimy dzisiaj, że sport bardzo chętnie korzysta i to sport na wysokim poziomie, patrzmy Liga Mistrzów Piłce Nożnej, na bardzo wysokim poziomie, korzysta bardzo chętnie z pieniędzy sponsorskich pozyskiwanych z browarów i w niczym to nie przeszkadza, funkcjonuje to dzięki temu też. My oglądamy transmisje sportowe w telewizji, widzimy te reklamy. To też będzie się kłóciło. Nie możemy być samotną wyspą. Jesteśmy dzisiaj w świecie internetu, w świecie, w którym globalny świat staje się taki malutki. Nie można udawać, że się jest oderwanym od całej rzeczywistości. Nie wolno budować takiego prawa, które będzie stało w sprzeczności z tym, co nas otacza.
2: A czy to może mieć też wpływ na przykład na prawa do transmisji, do organizacji rozgrywek sportowych?
1: No jestem przekonany, że oczywiście gdzieś pośrednio w ramach umów może to mieć wpływ na takie rozwiązania, na prawa do transmisji, czy też na to, w jaki sposób są pozawierane umowy, no bo przecież też pamiętajmy o tym, że wiele klubów ma umowy sponsorskie i te umowy sponsorskie trzeba wypełniać. Poza tym pamiętajmy, że w sporcie to są organizacje międzynarodowe, to są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, rozgrywki międzynarodowe, Liga Mistrzów, Puchar UEFA i tak dalej. To też może rzutować na to, w jaki sposób te nasze kluby będą się tam musiały prezentować, czy też będą musiały realizować tamte zapisy, które są wymagane na przykład przez Ligę Mistrzów, więc będzie to również konfliktogenne, jeśli chodzi o przepisy prawa. Jeśli chodzi o piwo bezalkoholowe, to ja jestem przekonany, że udało nam się bardzo wiele zrobić. To, że dziś piwo bezalkoholowe stało się niejako pewnego rodzaju trendem, nie jest już niczym wstydliwym. Dzisiaj zarówno młodzi ludzie, jak i też kierowcy, starsi ludzie korzystają chętnie jako napój zastępczy zamiast alkoholu z piwa bezalkoholowego i to udało nam się to zrobić przez wiele lat właśnie też dzięki temu, że zmieniła się kiedyś ustawa, że browary szukały nowych rozwiązań i dzisiaj piwo bezalkoholowe jest niejako pewnego rodzaju modą. Szkoda byłoby spowodować, żeby ta rozwijająca się część browarnicza, żeby dzisiaj podupadła, no bo przecież bez reklamy będzie im zdecydowanie ciężej.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Halszka Witkowska, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Serwis Pomocowy Życie Warte Jest Rozmowy, ekspert Biura do Spraw Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
3: Jak obecnie wyglądają statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży? Jak one się zmieniają w ostatnich latach?
2: Każdego dnia w Polsce 6 dzieci próbuje odebrać sobie życie. Niestety każdego roku ponad 140 odbiera sobie życie. Musimy pamiętać, że pierwszy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży odnotowaliśmy już w roku 2021 i ten wzrost był ponad 70%, jeżeli chodzi w porównaniu do roku 2020. W roku 2023 w porównaniu do roku 2020 mamy już niewielki, ponad 2% wzrost. Natomiast nadal te statystyki są poważne, ponieważ nadal rocznie w Polsce ponad 2000 dzieci próbuje odebrać sobie życie.
3: Jakie są przyczyny, najczęstsze przyczyny samobójstw?
2: Przede wszystkim zwraca się uwagę na doznanie przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. Nie tylko na doznawanie, ale także na bycie świadkiem, oglądanie tego typu przemocy. Należy zwrócić uwagę także na zaniedbanie emocjonalne, na depresję oczywiście, ale także na przemoc rówieśniczą, która aż 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej.
3: Jak ważną rolę w zapobieganiu samobójstwom wśród dzieci i młodzieży spełnia szkoła?
2: W szkole spędzają dzieci bardzo dużo czasu, to w szkole pojawiają się także czynniki ryzyka, takie jak przemoc rówieśnicza chociażby. To nauczyciel jest tą osobą, która na pierwszym froncie może zauważyć kryzys emocjonalny dziecka. Dlatego wyszkolona kadra to podstawa do tego, aby móc młodzieży udzielać pomocy w pierwszym momencie, kiedy jest tego potrzeba.
3: Czy kadra nauczycielska ma odpowiednią wiedzę, która pozwalałaby jej diagnozować problemy i wspierać też dzieci po próbach samobójczych?
2: Pilotaż programu Wspierająca Szkoła pokazał nam, jak duże jest zapotrzebowanie na pogłębienie wiedzy z zakresu zarówno pierwszej pomocy emocjonalnej, jak i zauważenia kryzysu dziecka, ale także wsparcia ucznia po próbie samobójczej w szkole. To niezwykle ważne, aby nauczyciele potrafili zareagować w takiej sytuacji, ale także wtedy, kiedy niestety dojdzie już do próby samobójczej lub samobójstwa ucznia, po to, aby nie wystąpił efekt Wertera i naśladownictwo i inni młodzi ludzie nie byli zagrożeni zachowaniami samobójczymi.
3: Jak ważnym programem jest program Wspierająca Szkoła?
2: Program Wspierająca Szkoła to przede wszystkim program kompleksowy i tu należy zwrócić na to uwagę, ponieważ podstawą jest współpraca między nauczycielami, rodzicami, tak? Ponieważ chodzi o to, żeby dziecko było zaopiekowane z dwóch stron. Program Wspierająca Szkoła przede wszystkim zakłada bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym poszerzą swoją kompetencję dotyczącą zapobiegania samobójstwom, ale także pomocy w kryzysie na każdemu młodemu człowiekowi. Do tego jeszcze ważnym aspektem są spotkania edukacyjne dla rodziców oraz możliwość indywidualnych konsultacji zarówno dla nauczycieli i rodziców, a także wypracowanie procedury kryzysowej, do której dochodzi w momencie, kiedy jest próba samobójcza lub kryzys dziecka i wtedy szkoła wie, jak odpowiednio zareagować.
3: Czy szkoły mają procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i dlaczego ich posiadanie jest tak istotne?
2: Procedura kryzysowa w szkole jest czymś niesamowicie ważnym, ponieważ gdy dochodzisz do tragedii, do problemu, chodzi o to, żeby każdy wiedział, jak prawidłowo zareagować. Bo gdy jest pożar, musimy wiedzieć, co robić, aby młodym ludziom dać poczucie, że jest obok nich odpowiedzialna osoba dorosła, która wie, jak prawidłowo w tym momencie postępować. Niestety bywa różnie. W niektórych szkołach te procedury są opracowane, w niektórych nie ma ich zupełnie, a w jeszcze innych wymagają poprawy lub usprawnienia. I w ramach programu Wspierająca Szkoła pomagamy w odpowiedni sposób takie procedury przygotować, aby szkoły nie były bezbronne w tak trudnej sytuacji. Poza tym pozostajemy ze wszystkimi szkołami, które są w programie Wspierająca Szkoła w stałym kontakcie. W każdej chwili już po zakończeniu programu szkoła cały czas może nawiązywać kontakt z serwisem Życie Warte Jest Rozmowy, może korzystać z bezpłatnych konsultacji, więc to jest bardzo ważny etap, że nie tylko program zakłada przeszkolenie nauczycieli i rodziców, kontakt z uczniami, ale także po latach nawet cały czas pozostajemy w kontakcie i jesteśmy do dyspozycji szkół.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronwe i Smrtan.
2: Welcome to hell.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Anna Zachara Widła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
4: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
3: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
4: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce? Jak często wpływają one na te decyzje?
3: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników. Bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj no musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
4: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
3: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic no to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa planuje, bo musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
5: Hanna Milewska-Wilk, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
4: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
5: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
4: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
5: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
4: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
5: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Przeprowadziliśmy badanie wśród polskich przedsiębiorców, tak małych, średnich, jak i dużych, żeby właśnie ocenić, jak wygląda ich świadomość związana z cyberprzestępczością i z potrzebą ochrony przed cyberatakami. To, co nas jednak trochę zaskoczyło, to, że ta świadomość nie jest tak wysoka, jakbyśmy o tym marzyli. Jeżeli pomyślimy sobie, że w Polsce w zeszłym roku odnotowano przez CERT Polski 260 tysięcy ataków cyberprzestępców, to świadomość polskiego sektora wymaga jeszcze rozwoju. Natomiast małe firmy mają dużo mniejszą obawę. Tak naprawdę bardzo, bardzo boi się tylko 5% małych firm, że taki cyberatak może im się przytrafić. To się nieco zmienia w zależności od tego, czy dana firma była zaatakowana, czy nie. I w sytuacji, kiedy nawet właśnie mała firma została zaatakowana, to już 25% stwierdza, że jest to duże ryzyko również na przyszłość. W Polsce 1/4 małych firm, 44% średnich firm i ponad 50% dużych firm już doświadczyło takiego cyberataku. Małe firmy bardzo często myślą, że atak cyberprzestępców ich nie dotyczy, ponieważ są zbyt mali, że bardziej się opłaca zaatakować dużą firmę. To nie jest do końca prawda, ponieważ cyberprzestępcy mają bardzo prostą i ekonomiczną zasadę. Atakują tam, gdzie jest najtaniej. I oczywiście, gdzie jest taki najlepszy udział, stosunek korzyści z ataku do kosztu ataku. Widzimy, że w ogóle szkolenia pracownicze związane z cyberatakami są zbyt rzadkie. Tylko 64% firm dużych przeprowadza takie szkolenia regularnie, corocznie. A w przypadku małych firm to ponad 54% takich firm nie przeprowadziło takiego szkolenia nigdy. Więc tutaj jest ogromna luka edukacyjna, a w naszej ocenie edukacja pracowników mogłaby w dużej mierze bardzo, bardzo pomóc.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Coraz więcej kobiet zdaje dyplomy inżyniera, doktora inżynierii techniczne. W moim gronie spotykam się codziennie z kobietami, zarówno w branży zbrojeniowej, tej tutaj związanej z systemami przeciwlotniczymi, systemami radarowymi. Są to kobiety inżynierki, są to kobiety, które zajmują się implementacją systemów. Są to kobiety, które pracują w IT, zajmują się testami. Wcześniej moja praca polegała na zarządzaniu programami i projektami budowy okrętów dla marynarki wojennej, gdzie również spotykałam kobiety zarówno na poziomie automatyków, na poziomie menadżerek, na poziomie takim technologicznym w branży. Coraz więcej kobiet kończy kierunki związane z techniką, z technologią, więc mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej, a już dzisiaj widzimy sukces, że jest nas dużo. Kobiety nie wybierają łatwej ścieżki. Kobiety, jeżeli oczywiście mamy pełne wsparcie, nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, jesteśmy w stanie pokonywać bardzo duże przestrzenie, jesteśmy w stanie kończyć świetne doktoraty, jesteśmy naukowcami, zarządzamy dużymi projektami zbrojeniowymi. Ja przez swoją ścieżkę kariery odczułam to. Bez wsparcia

0: Radio Praga.
1: I zacznij rozwijać siebie i swoje zdolności, więc myślę, że wybieramy to dlatego, że te zawody są dla nas dostępne i są dla nas pewnym wyzwaniem i my potrafimy udowodnić światu, że możemy robić dużo i jeszcze więcej. Nowoczesne technologie, takie z jakimi tutaj współpracuję na co dzień, czyli systemy radarowe, systemy ochrony antydronowej, w prosty sposób budują odporność cywilną, a choćby dlatego, że wspieramy bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, która jest w naszym kraju. Wszystkie te dyrektywy, które dzisiaj, z którymi się spotykamy, czyli zarówno CER, jak i NIS-2, czyli bezpieczeństwo cybernetyczne, systemy obrony właśnie przeciwlotniczej, tego krótkiego zasięgu, takie jak program SAN, w którym jesteśmy uczestnikiem, jak najbardziej buduje naszą obronność, naszej Polski, obrony cywilnej. Warto też wspomnieć o tym, że dzisiaj słowo dron odmienia się przez wszystkie przypadki, więc warto wiedzieć, jak się chronić, warto budować tą odporność, warto inwestować w nowoczesne technologie, te, które będą chroniły nie tylko w tej chwili infrastrukturę krytyczną, ale przede wszystkim cywilną.

Ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. No, i szło mu dobrze, przynajmniej na początku. Polskie telewizory na podzespołach z Hongkongu. Dostał nawet nagrodę lokalnego biznesu. Jaśki wędrowniczki chroniły od stresu, różne małe, które znał jeszcze z handlu walutą. Polewały mu łyskacze i całowały suto. Z zysku otworzył jeszcze trochę second handów. Dla starych kobiet z Pragi nie trzeba nowych trendów. Takie to były lata, że się pieniądz gnatem spatał. Poznał mocnych ludzi za pośrednictwem brata. On trochę odpalał, oni go nie szturchali. Czasem musiał stawiać wszystkim po małej bani. Miał za duży brzuch i za małe serce. Ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch i za małe serce.

na takiej bańce, którejś nocy ją poznał. Była słodka jak Lukrecja, Lukrecja Borgia, więc jej stawiał Malibu i sam pił za dużo. Chyba pierwszy raz zakochany, powoli się zanurzał. Wprowadziła się po dwóch miesiącach przetańczonych. Jego małe serce biło jak gołota Riddicka Bowie. Czuł się jak myśliwy po safari w Nairobi. Nie kumał tego, że to ona jego łowi. I zainwestował za jej łóżkowym podszeptem. Z jednym jej starych kumpli zyski były pewne. W skrócie na paliwie, w wacie i celnikach zarabiali krocie, zły zegar cicho tykał. Miał za duży brzuch i za małe serce, ręce długie jak grzechy, oczy puste i zwięzłe. Miał za duży brzuch i za małe serce, ręce długie.

0: Jak wjechał prokurator w skulas za siódme morze, się przeniósł ciupasem, dostał cynę, może. A gruby poszedł siedzieć na dwa puste lata. Dwa lata, tratata dla głupszego brata. Jak wyszedł, się okazało, że wszystkim jest winny kolegą wspólnika, bo inaczej będzie zimny. W domu pod Warszawą z brzuchem opartym o lupę podpisał wszystko i tylko jako buchem dostał tym, że ona obok na długich szpilach stała, ktoś inny miał prawo już teraz do jej ciała. Dziś pije wódkę za moje w barze po gorszej rzeki stronie i mówi mi o oczach, w których powoli się tonie. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce. Miał za duży brzuch i za małe serce.
1: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2: Jak dziś wygląda system opieki długoterminowej i jakie są jego największe bolączki?
1: Tak jak już wspominałam, my nie tylko starzejemy się jako społeczeństwo, ale również seniorzy się starzeją, to znaczy przybywa ludzi późnej starości, 80, 90, 100 latków. Żyjemy dłużej, ale nie zawsze jest to życie w zdrowiu. Przeciętny mężczyzna w wieku 65 lat ma przed sobą jeszcze około 20 paru lat życia, statystycznie rzecz biorąc, ale w zdrowiu już tylko 11. A zatem problemem jest starzenie się i co za tym idzie utrata zdrowia i utrata sprawności przez coraz większą grupę ludzi. Tym ludziom trzeba zapewnić wsparcie, bywa, że już nawet całodobowe. W tej chwili systemowe wsparcia dla osób starszych tracących samodzielność jest dalece niewystarczające. Ta opieka w przeważającej mierze spoczywa na barkach bliskich, no ale ci bliscy to też już są często osoby w wieku zbliżonym do wieku senioralnego, przy czym opieka nad starszym chorym człowiekiem jest naprawdę bardzo wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie. Tym opiekunom również trzeba pomóc. Oczywiście są pewne kroki robione w tym kierunku, myślę tu na przykład o usługach sąsiedzkich, to jest nowy rodzaj usług takiego wsparcia społecznego wprowadzony ustawą. Weszło to w życie w listopadzie minionego roku. To są usługi, które mają być świadczone osobom, które skończyły 65 lat, mieszkają samodzielnie i potrzebują takiej pomocy w zakresie codziennych zakupów, drobnych spraw domowych. To jest na pewno krok w dobrym kierunku, no ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Poza tym to na pewno nie wyczerpie wszystkich potrzeb osób starszych. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, które uwzględniają to, że coraz więcej spośród nas starszych będzie wymagało opieki we wszystkich aspektach życia.
2: Jakich zmian wymaga polski system opieki długoterminowej?
1: System opieki długoterminowej powinien przede wszystkim umożliwiać osobom starszym jak najdłuższe przebywanie we własnym mieszkaniu, we własnym otoczeniu. To jest ważne dla starszego człowieka. Nie chcę się już odwoływać do starych przysłów, że się nie przesadza starych drzew, ale coś w tym jest. Ale to wymaga stworzenia systemu opieki takiej na miejscu, w domu, w miejscu zamieszkania seniora. Usługi sąsiedzkie, o których mówiłam, są jedną z takich form, ale na pewno one nie wyczerpują sprawy, bo takie usługi muszą być również zapewnione osobom już niesamodzielnym, osobom leżącym. To już wymaga wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, a zatem pomoc pielęgniarska, pomoc lekarska na miejscu w domu zamieszkania seniora. Niezależnie od takiej deinstytucjonalizacji usług, czyli rozszerzenia tej gamy usług w miejscu zamieszkania seniora, no nie unikniemy jednak rozmowy o domach opieki, o domach seniora. Też należy je trochę odczarować. To nie muszą być umieralnie, tak jak to się jeszcze kiedyś mówiło. To powinny być domy, które osobom ciężko chorym, ale pozbawionym bliskich, zapewnią w tych ostatnich miesiącach, może latach życia opiekę, empatię i poczucie, że takie, żeby nie odchodzili w samotności.
2: Jakiego rodzaju placówek potrzebujemy najbardziej w tym systemie?
1: Tak, naprawdę zważywszy tą rosnącą liczbę osób starych, należy powiedzieć, że potrzebujemy wszystkich placówek, zarówno domów opieki takich całodobowych, jak i domów wzorowanych na przykład na klubach seniora, czyli takich, w których osoby starsze mogą przyjść, spędzić parę godzin, zjeść gorący posiłek. Myślę, że tutaj liczba możliwych rozwiązań jest większa. Po prostu chyba samo życie będzie wymuszało nowe rozwiązania w tym zakresie.
2: Czy centra zdrowia 75+ to dobry pomysł i jak mają funkcjonować?
1: Usłyszałam kiedyś takie zdanie i to od jednego z profesorów medycyny, które często powtarzam. Brzmiało ono mniej więcej tak. Potrafimy leczyć choroby na poziomie europejskim, a może nawet światowym, ale ciągle jeszcze nie potrafimy leczyć pacjenta, zwłaszcza pacjenta starszego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie, a wynika ono z tego, że starszy pacjent nie ma takiej kompleksowej opieki. Nie ma lekarza geriatry, bo jest ich w skali całego kraju kilkuset przecież zaledwie, który by prowadził go. W istocie jest odsyłany od specjalisty do specjalisty. spędzając czas w kolejkach, wielomiesięcznych oczekiwaniach, jest takie bardzo dehumanizujące. Myślę, że Centrum Zdrowia 75+, czyli właśnie takie miejsce, gdzie starszy, a więc już często cierpiący na wielochorobowość człowiek, senior czy seniorka, znalazłby opiekę kompleksową, znalazłby takie pochylenie się nad nim, nie jako jednostką chorobową, ale jako nad człowiekiem, który cierpi na ileś tam schorzeń, to jest chyba pomysł, w którym powinniśmy iść.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy Radia Praga.pl.
0: Słuchacie Radia Praga.
3: Paweł Kozakiewicz, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński. Sztuczna inteligencja z całą pewnością może wspierać działania w obszarze PR-u, a przede wszystkim mam na myśli tutaj kwestię tworzenia treści, zarówno tych słownych, jak i tych ilustracji. Te obszary zostały przebadane w naszym instytucie i już wiemy, że o ile w obszarach słownych rzeczywiście jest to praktykowane, o tyle bardzo sceptycznie PR-owcy, przynajmniej w Polsce, podchodzą jeszcze do kwestii dotyczących generowania obrazu. Zdecydowanie nakładamy tutaj największy akcent na pracę człowieka, bardzo sobie to cenimy. Obserwujemy i widzimy rzeczywiście zjawiska polegające na tym, że tworzymy tego rodzaju treści, ale wskazując chociażby proste dane, to raptem 1/3 osób, które brały udział w badaniu, odpowiedziały, że w ogóle interesuje się tym, żeby generowane były przez sztuczną inteligencję obrazy.
4: Czy firmy PR wykorzystują sztuczną inteligencję i jakie są ich doświadczenia?
3: Sztuczna inteligencja w dzisiejszym PR-ze jest dosyć kontrowersyjna, przynajmniej w kontekście hipotez, które założyliśmy. Wydawało nam się, że to jest branża szczególnie podatna właśnie na tego rodzaju działania i właśnie w tej branży poznamy wyjątkowe obszary, wyjątkowe programy, które będą inspirowały inne branże, inne instytucje. I tutaj badania jednak sprowadzają nas bardzo twardo na ziemię, ponieważ okazuje się, że raptem 3 spośród kilkudziesięciu wymienionych przez respondentów programów opartych o sztuczną inteligencję jest używana przez wiele osób. I to jeszcze sprawdzaliśmy w kontekście tego, czy znamy obsługę tych programów bardzo dobrze, czy dobrze. Naturalnie wyszło, że te, które znamy bardzo dobrze, wykorzystujemy chętniej. Natomiast te, które znamy mniej, jesteśmy do nich bardziej sceptycznie nastawieni. A więc można byłoby podsumować, że pomimo hipotez i założeń, że mogliśmy obszary narzędzi AI-owych wprowadzić już teraz właśnie w PR Polski z bardzo głęboko, praktyka pokazuje inaczej. Polscy PR-owcy są sceptyczni.
4: Jakie są obawy firm PR związane z wykorzystaniem tej technologii?
3: Obawy PR-owców w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji czy narzędzi opartych o sztuczną inteligencję są bardzo interesujące, ponieważ z badań jednoznacznie wynika, że największą obawą nie jest obawa o swoją pracę. To jest znacznie dalej i u niewielkiej ilości osób, które odpowiadały na nasze pytania. Największa obawa to dehumanizacja procesu komunikowania się. Boimy się, że sztuczna inteligencja zastąpi naszą komunikację, że nie będziemy potrafili porozumiewać się językiem ludzkim, ale ktoś w jakiś sposób sztuczny, niekontrolowany będzie próbował kreować treści, których my jako ludzie nie bylibyśmy w stanie czy nie chcielibyśmy produkować.
4: Co musi się zmienić, aby ta technologia była powszechniejsza w branży?
3: Ktoś kiedyś powiedział, że to potrzeba jest matką wynalazków, więc patrząc na przyszłość PR-u i zmiany zachodzące w obszarach wdrożenia narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, to mocno wierzę jednak w rozsądek ludzi, którzy tym kierują. W chwili obecnej testujemy, sprawdzamy, patrzymy, w jakich obszarach może być wykorzystywana sztuczna inteligencja. Jeżeli chodzi o przyszłość, to rzeczywiście badania jednoznacznie pokazują, że jesteśmy bardzo otwarci, że mamy wysoką świadomość jako PR-owcy tego, jakie są zagrożenia ze sztucznej inteligencji, przynajmniej tak deklarujemy. Natomiast z samym wdrożeniem bezpośrednio jesteśmy bardzo ostrożni i sceptycznie do tego podchodzimy. Można byłoby powiedzieć, że jesteśmy na początku, a jaki będzie finał, myślę i mam nadzieję, że o tym to już ludzie zdecydują.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: W tej chwili w Polsce dyskusja na temat możliwości zastosowania zielonego amoniaku dopiero raczkuje. To jest wiedza, bym powiedział, ekspercka i dosyć wąska, natomiast to musi się zmienić. Uważam, że to jest wielka szansa i dla polskiej elektroenergetyki, i dla przemysłu chemicznego w szczególności.
3: Zielony amoniak przede wszystkim dzisiaj na świecie zaczyna być stosowany jako paliwo do współspalania w blokach węglowych. I to rzeczywiście się dzieje w Japonii bardzo intensywnie w tej chwili, ale też inne kraje Azji, szczególnie Tajwan, ale również Chiny, ale także Indie również rozważają wprowadzenie tego typu metody obniżania emisyjności energetyki węglowej. Emisyjność tych bloków może spaść poniżej limitu 550 kg na megawattogodzinę, co oznacza emisje niższe niż bloki gazowe, co też oznaczałoby, że spełniałyby unijne normy i to mogłoby przedłużyć życie naszym blokom węglowym. W Japonii firma JERA, to jest największa firma energetyczna japońska, realizuje taki projekt w bloku w miejscowości Hekinan. To jest blok klasy 1000 MW, mniej więcej taki jak w Jaworznie czy w Kozienicach. I w tej chwili już osiągnięto całkowicie stabilne 20% współspalania, a za rok do półtora będzie to 40 do 45%.
4: Problemem jest długość kontraktów. Na rynku wodoru szarego, na rynku amoniaku szarego, producenci amoniaku są skłonni kupować gaz w krótkim terminie, na kontraktach krótkoterminowych. Tymczasem projekty wytwarzania zielonego amoniaku wymagają długiej perspektywy kontraktowej, zakontraktowania dużych wolumenów na 10-15 lat do przodu. I rozerwanie tego węzła krótkoterminowych potrzeb przemysłu w Polsce z długoterminowymi potrzebami wytwórców za granicą jest system wsparcia, który może działać w oparciu o mechanizm aukcji dwustronnej, takim jaki jest wykorzystywany w tej chwili w Niemczech, gdzie publiczny pośrednik zawiera kontrakt długoterminowy z wytwórcą wodoru, z dostawą do portów w kraju docelowym, a odbiorca zabiera kontrakt krótkoterminowy i ponawia go w całym okresie trwania mechanizmu wsparcia. To pozwala na wyrównanie tych potrzeb długoterminowego zakupu od strony podażowej i krótkoterminowych potrzeb zakupowych ze strony popytowej, oczywiście wyrównując początkowo różnicę w cenie. Przy spodziewanym trendzie wzrostu kosztów uprawnień do emisji w Europie i spadku puli darmowych uprawnień do emisji dla przemysłu do zera w roku 34. Spodziewamy się, że koszt zielonego surowca może być nawet bardziej konkurencyjny. Innymi słowy, budżet państwa może na takim mechanizmie skorzystać.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga, wybija rytm.
2: Program Moja Woda, który pozwalał na to, żeby każdy Jan Kowalski w Polsce mógł retencjonować wodę i otrzymać 80% zwrotu z finansowania tej inwestycji. Są programy takie jak w Gdańsku czy w Gdyni, które finansują zarówno dla domów jednorodzinnych, jak i wspólnot mieszkaniowych zbiorniki retencyjne czy ogrody deszczowe. W Katowicach był program, który wspierał zielone dachy. Każdy obiekt, który posiadał zielony dach, był zwolniony z podatku od nieruchomości. Jeżeli dobrze pamiętam, to również był program Złap deszcz we Wrocławiu, który motywował do tego, żeby właśnie zainwestować w infrastrukturę, która zatrzyma wodę w miejscu jej powstawania, i przez ostatnie 2 lata ponad 400 takich wniosków zostało zaakceptowanych, więc widać, że te programy działają. Gorąco im kibicuję i też mam nadzieję, że tylko i wyłącznie jakby oferta tych programów będzie bogatsza i będzie więcej w najbliższych latach. Jeżeli by się odnosić do statystyk, to Wody Polskie raportują, że retencjonowanie w Polsce jest na poziomie 6-7%, z taką intencją, że średnia europejska jest na poziomie, wydaje mi się, że 15-20%, więc jakby wciąż jakaś tam droga przed nami. Natomiast my, bazując na naszej wiedzy związanej z pracą dla miast, wiemy, że retencja w miastach jest zdecydowanie mniejsza. Skąd to wynika? To przede wszystkim wynika z tego, że brakuje infrastruktury, czyli brakuje zbiorników retencyjnych. Te zbiorniki, najprościej mówiąc, są kosztownymi inwestycjami, więc proces wygląda w ten sposób, że poza tym, że jest pewna potrzeba, to w ślad za tym powinien być strumień finansowania, pewne programy, które będą wspierały to finansowanie, no i przede wszystkim większa świadomość u decydentów, ale na końcu tego procesu również u każdego z nas, u Jana Kowalskiego, do tego, żeby również tymi małymi ruchami związanymi z tą mikroretencją mógł się przyłożyć do, że tak powiem, wielkiej retencji. Zresztą bardzo ciekawe sformułowanie właśnie, że miliony mikroretencji tworzą tą dużą retencję, więc postarajmy się w tym kluczu myśleć. Najprostsze rozwiązania są jakby związane z zebraniem jej, po prostu z dachu, po prostu z parkingu, z rozszczelnieniem pewnej powierzchni, którą mamy w obrębie naszego miejsca zamieszkania. Więc wydaje mi się, że to są takie działania czysto techniczne, które możemy realizować, ale ważniejsze jest to, co się dzieje jeden krok wcześniej, a może kilka kroków wcześniej, czyli budowanie świadomości. Wydaje mi się, że tą świadomość powinniśmy budować już od samego początku, od najmłodszych lat, już od poziomu przedszkolnego, szkolnego, żebyśmy my, wchodząc, czy przyszłe pokolenie wchodząc jakby w dorosłe życie, miały świadomość pewnych konsekwencji, które wynikają ze zmian klimatycznych, ale też, żeby te pokolenia przyszłe były wzbogacone w narzędzia, które właśnie w prosty sposób pozwolą odpowiadać na takie potrzeby związane chociażby z zebraniem wody opadowej. Jedno to jest taka edukacja w taki czysto komunikacyjny sposób. Znam szereg miast, łącznie z, myślę, że przodującą w tym obszarze, Górnośląsko-Zagłębiowską metropolią, która wydaje po prostu katalogi.

0: Radio Praga.
1: Internetowe, czy w formie instruktaża, jak każdy z nas może w ten proces wspierania gromadzenia deszczówki się włączyć. I to jest jedno. Natomiast drugi aspekt to jest ten taki aspekt trochę bardziej techniczny, czyli danie narzędzi. Jeżeli chcemy, żeby projektanci dobrze projektowali nasze miasta, żeby deweloperzy projektowali w taki sposób, żeby tą wodę, którą osiedle złapie, mogło zatrzymać i potem ją na przykład ponownie wykorzystać, chociażby do celów przeciwpożarowych czy podlewania zieleni, no to ważnym jest, żebyśmy dali narzędzia i stworzyli przestrzeń do tego, żeby ci projektanci mogli odpowiednio policzyć te zbiorniki retencyjne czy systemy rozsączające. I tutaj tak samo mogę odpowiedzieć w tym duchu, że znam szereg miast, które coraz śmielej wdraża takie proste narzędzia, proste kalkulatory, które właśnie dla każdego z obywateli, ale też dla projektantów, dla różnych grup, różnych segmentów rynku pozwalają na właściwe oszacowanie tego opadu, zaznajomienie się właśnie z danymi, a w konsekwencji dobranie chociażby małego zbiornika retencyjnego, który będzie odpowiadał realnym potrzebom. Powiem tak, jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby ten podatek był formą motywacji do tego, żeby retencjonować. Oczywiście taką prostą odpowiedzią jest no, na infrastrukturę. Natomiast tutaj od razu mam w skojarzeniu przykład miasta Rumi, która to przygotowała, czy była na etapie wdrażania opłat za wody opadowe, tak zwanego podatku od deszczu, ale również przygotowała katalog różnych rozwiązań, które do 100% redukują tą opłatę. Właśnie po to, żeby zachęcić każdego z mieszkańców do tego, żeby wdrażał te błękitno-zielone rozwiązania. Czyli musisz zapłacić X, ale jeżeli masz beczkę, to płacisz o X mniej. Jeżeli masz swoją nieckę lub ogród deszczowy, znowu trochę ci zdejmujemy. A jeżeli masz jeszcze to, to i to i jeszcze drzewo, to zupełnie redukujemy.
2: A jeżeli mieszkam w bloku?
1: No, dla, już tak powiem, każdy samorząd zupełnie indywidualnie ustawia sobie swoje jakby reguły gry czy te formy rekompensaty. Natomiast miasto Rumia było takim przykładem, czy jest takim przykładem, które pozwala zredukować tą wartość do zupełnego zera, więc wydaje mi się, że intencja tego podatku powinna być taka, żeby nas wszystkich zachęcić do retencjonowania i zatrzymania wody opadowej w miejscu jej powstawania i tego jestem dużym zwolennikiem.
3: Radio Praga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mirosław Szczepański, jestem laryngologiem, chirurgiem głowy i szyi. Jednocześnie jestem właścicielem Centrum Medycznego Almimed i pracuję jako nauczyciel akademicki.
2: Ilu Polaków może mieć bezdech, a ilu jest zdiagnozowanych? Czy te statystyki się zmieniają?
1: Bezdech senny to sytuacja, która objawia się głównie chrapaniem, bo z tym pacjenci trafiają. Natomiast bezdech senny to jest sytuacja, gdy pacjent przestaje w nocy oddychać, czyli przestaje nabierać powietrza, czyli de facto się nie dotlenia. Tak? Czyli najczęściej się to odbywa w pozycji na plecach, kiedy drogi oddechowe się zapadają. Mamy dwa rodzaje bezdechów, tak zwane centralne, które najczęściej dotyczą osób starszych, no i tak zwane bezdechy obwodowe, które dotyczą głównie obturacji dróg oddechowych, czyli tak jak można byłoby to porównać, że drogi oddechowe są trochę za wąskie albo za ciasne do tego, żeby powietrze bez problemu przepływało, żeby pacjent się natleniał. Jakie objawy mają pacjenci z bezdechami? No, przede wszystkim rano się budzą zmęczeni, w ciągu dnia źle funkcjonują, boli głowa, po jakimś czasie mogą rozwinąć nadciśnienie i wszystkie efekty związane, czy powikłania związane z nadciśnieniem są senni, tak jak już wspomniałem. Często u pacjentów obniża się również libido. Część pacjentów rozwija cukrzycę, więc jest szereg takich objawów z małego chrapania, te objawy związane z chrapaniem wikłają się objawami internistycznymi. Więc bezdechy i chrapanie najczęściej są kojarzone z osobami z nadwagą bądź z otyłością, ale jest to mitem, ponieważ wielokrotnie trafiają do mnie, do gabinetu, osoby obu płci, i mężczyźni, i kobiety, a i też niekoniecznie z nadwagą. Bezdech jest chorobą cywilizacyjną. Szacuje się, że mniej więcej od 1,5 miliona do 2 milionów osób w Polsce cierpi na bezdechy, ale niestety jest tylko około 20% osób zdiagnozowanych. Często jest to choroba, która jest takim, my to nazywamy skrytym zabójcą. Osoby aktywne zawodowo często ignorują objawy bezdechów. Wynika to często z faktu takiego, że zrzucają to na karb pośpiechu, stresu, bo nie jest to wcale choroba bezdechy i chrapanie, to nie jest wcale choroba starszych panów, więc często to są osoby, które są bardzo aktywne zawodowo, niekoniecznie z dużą nadwagą.
2: Czym grozi nieleczony bezdech senny?
1: Nieleczony bezdech senny to nie tylko objawy laryngologiczne, jak chrapanie i wynikające z tego problemy wokół pacjenta w nocy, kiedy śpi, ale to są problemy bardzo poważne, ponieważ są to problemy internistyczne. Proszę sobie wyobrazić, że pacjent przecież jest stale niedotleniony w ciągu nocy. Są różne stopnie bezdechów, do ciężkiego, czyli tego największego włącznie. I pacjenci po jakimś czasie mogą rozwinąć problemy kardiologiczne. Mówi się, że około 2 do 3 razy częstsze jest prawdopodobieństwo zachorowania na choroby, na nadciśnienie tętnicze, na niewydolność krążenia, czy też na rozwój cukrzycy, ale co bardzo ważne, również udar niedokrwienny. Bardzo często też ta choroba dotyczy kierowców, którzy mogą w czasie jazdy samochodem niestety zasypiać, co może spowodować też oczywiście wypadki, może powodować wypadki na drodze.
2: Jakie są nowoczesne metody leczenia bezdechu sennego?
1: Nowoczesne metody leczenia bezdechów sennych to przede wszystkim na początku sami musimy powiedzieć o diagnostyce. Diagnostyka obejmuje tak zwane badanie w trakcie snu. Dzisiaj mamy sytuację taką, że takie badanie pacjent może wykonywać w domu, czyli to jest takie badanie poligraficzne, które pozwoli nam określić tak zwany współczynnik bezdechu, czyli w skrócie AHI, które powinno być poniżej 5. Wszystko, co jest powyżej, jest już patologią i mamy oczywiście, jeśli okaże się, że pacjent ma bezdechy, to możemy włączyć leczenie. Leczenie obejmuje zarówno leczenie tak zwanym CPAP-em, czyli to jest taka maszyna, która, to jest skrót CPAP, maszyna, która pomaga pacjentowi w nocy w zasadzie nabrać powietrze, tak? Czyli pacjent ma bezdechy, nie może tego powietrza nabrać, ta maszyna mu pomaga. Leczeniem jest również unormowanie wagi ciała. I tym zajmują się lekarze interniści. No i my jako laryngolodzy oczywiście chcemy takiego pacjenta również leczyć w sytuacji, kiedy bezdechy wynikają z obturacji dróg oddechowych, czyli można powiedzieć tak obrazowo, że za ciasne są drogi oddechowe. Chcemy je poszerzyć i zarówno w zakresie nosa i drożności nosa, a także gardła i podniebienia miękkiego czy też języka.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, z tej strony Nadia Cichocka i właśnie słuchasz Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Andrzej Fal, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.
4: Jak pan profesor ocenia obecny sposób finansowania ochrony zdrowia?
3: Finansowanie ochrony zdrowia, jeśli chodzi o wartość bezwzględną środków, oczywiście, że wzrosło. Natomiast jeżeli popatrzymy na inflację medyczną i rosnące potrzeby, to te środki zawsze będą niewystarczające. Szczególnie jak za tym idzie konieczność obsługi dodatkowych świadczeń, regulacji płac i tym podobne czynniki, bo to zżera, i o tym już nie mówimy, 80% dodatkowych kwot przekazanych NFZ-owi, czyli de facto jesteśmy na poziomie sprzed tej istotnej, prawie dwukrotnej podwyżki.
4: Jakie są główne wnioski z raportu przygotowanego przez ekspertów SGH w zakresie finansowania systemu ochrony zdrowia?
3: Z przedstawianego dzisiaj raportu SGH wypływa kilka wniosków. Myślę, że szczególnie dwa są bardzo ciekawe, być może powtarzające wnioski już wcześniejsze, ale jakby na najnowszych danych. Po pierwsze, jeżeli nie możemy zwiększyć przychodu do jakiegoś wydatkowania, to powinniśmy zmniejszyć koszty. I tym zmniejszeniem kosztów według ekspertów przedstawiających dzisiejszy raport jest po pierwsze przesunięcie środków do profilaktyki jako najtańszej metody w medycynie. Po drugie przesunięcie środków do dających się wycenić procedur jednodniowych. I to wydaje się rzeczą mogącą zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej o mniej więcej 15-25%. Rzecz niebanalna.
4: Jakie zmiany są niezbędne w systemie finansowania ochrony zdrowia?
3: W ochronie zdrowia już próbowaliśmy trenować różne systemy finansowania. Hasło pieniądze idą za pacjentem zawsze było niestety tylko hasłem. Myślę, że w tej chwili jest to kolejny krok, który trzeba zrobić, bo jest to rzeczywiście też i oszczędność pokazania, że finansowanie serwisu na rzecz pacjenta jest wykonalne. To dotyczy szczególnie na przykład szpitali, w których obłożenia są tak niskie. Te szpitale się nie finansują, bo pacjenci ich nie wybierają, do nich nie przychodzą. Jeśli byłaby reguła ścisła, pacjent dostaje finansowanie tam, gdzie idzie, to nie byłoby teraz dyskusji o likwidacji szpitali. Te szpitale same by się przebranżowiły bądź zmieniły w zależności od wyboru pacjenta. To jest jedna rzecz. Druga rzecz w finansowaniu, wydaje się, że muszą być dwa elementy, stały i zmienny element finansowania, bo stałe elementy finansowania dają NFZ-owi możliwość planowania z roku na rok. Natomiast zmienne, takie jak no, nie wiem, chociażby wskaźnik urodzeń, takie jak konfiguracja płac w opiece zdrowotnej, to są zmienne, które pozostają poza regulacjami, na które wpływ ma NFZ, i myślę, że one powinny być finansowane jakby odrębnym strumieniem pieniężnym.
4: Czy uczestnicy systemu ochrony zdrowia są gotowi na zmianę jego finansowania?
3: Uczestnicy systemu opieki zdrowotnej nigdy nie będą w pełni gotowi na zmiany finansowania, chyba że ci, którzy nie byli finansowani, a teraz dostaną. O tak, ci są zawsze gotowi. Natomiast ci uczestnicy, którzy by mieli troszkę stracić na tym finansowaniu, zawsze powiedzą, że nie jesteśmy gotowi i potrzebujemy wakacje legis 10-letnie. No niestety, tak wygląda problem zawsze z systemem. System zawsze stanowi 100%, w związku z tym, jeżeli ktoś dostanie o 1% tego systemu więcej, to znaczy, że ktoś dostanie 1% systemu tego mniej. Chodzi o to, żeby system, który opiera się w dużej mierze, w zasadniczej mierze na środkach publicznych, był no bardziej wydajny, bo to, co już powiedzieliśmy i to, co mówią eksperci w tym raporcie, tu chodzi nie tylko o to, że i czy pieniędzy jest za mało, ale tu chodzi również o to, że te dotychczas wydatkowane nie zawsze są wydatkowane racjonalnie.
4: A czego potrzebuje, może jakiego uzdrowienia potrzebuje nasza ochrona zdrowia, żeby działała lepiej? Czy właśnie tych dodatkowych środków, czy może właśnie przebudowy tego systemu finansowania, może jednego i drugiego?
3: Tak, oczywiście, że jeżeli tak postawimy zagadnienie, czy ochrona zdrowia potrzebuje dodatkowych pieniędzy, czy restrukturyzacji wewnętrznej, to odpowiedź będzie jasna, potrzebuje jednego i drugiego. Natomiast uważam, że dokładanie pieniędzy bez zmian ćwiczymy od wielu lat i jest to skuteczne. Wręcz przeciwnie, umacnia to niektóre patologie. W związku z tym myślę, że w końcu zamiast gładzenia powinniśmy się zdecydować na gigantyczną jakąś rewolucję, typu chociażby ustawy o świadczeniach publicznych, czy zwanej ustawą o NFZ-cie sprzed już prawie 2 dekad i zmienić system w sposób przemyślany, poświęcić na to rok, zrobić rewolucję, ale rewolucja, która poprawi sytuację zarówno organizacyjną, jak i finansową na następne, powiedzmy, 20-25 lat.
0: Monika Raulina-Cysk-Grzybek, Think Tank SGH dla Ochrony Zdrowia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
4: I zacznijmy od raportu i tak właściwie tej diagnozy, która pojawiła się na początku naszego spotkania. To co jest właśnie w diagnozie na temat systemu ochrony zdrowia?
0: Dziś opublikowany raport zespołu międzyuczelnianego ekspertów dotyczący finansowania ochrony zdrowia rozpoczyna się diagnozą. Trudno mówić o rozwiązaniach, jeśli nie wiemy, gdzie tak naprawdę leży problem i z czym on jest związany. Wskazujemy, że w kontekście finansowania przede wszystkim problem dotyczy tego, że nasz system jest niesolidarny, zachęca do unikania oskładkowania, unikania tego płacenia na zdrowie, nie myślenia w sposób całościowy o roli obywatela w kontekście dostępności do ochrony zdrowia całego społeczeństwa.
4: I tutaj na tym punkcie chciałabym się zatrzymać właśnie tego nierównego oskładkowania. Jak to wygląda, jak wiele osób, procent społeczeństwa odprowadza składki i dlaczego pozostali tego nie robią?
0: Dzisiaj w systemie ochrony zdrowia składki płaci około 70% obywateli. Wydaje się, że to jest bardzo mało, natomiast pamiętajmy, że spora grupa to są dzieci. Oczywiście to jest grupa w pewien sposób szczególnie traktowana, natomiast generująca wydatki. My w raporcie mówimy o tym, że oczywiście nie chcemy obciążać ani dzieci, ani też ich rodziców, bo byłoby to sprzeczne z polityką prorodzinną, którą realizujemy. Natomiast uważamy, że ten wpływ za dzieci jako uczestników sektora ochrony zdrowia powinien się odbywać i takie finansowanie mogłoby być wspólnym finansowaniem z budżetu państwa.
4: A czy w Polsce mamy problem z takim brakiem albo nawet unikaniem płacenia składek?
0: W Polsce występuje zjawisko arbitrażu, to znaczy rzeczywiście mamy tak dużo złożoności, jeśli chodzi o system podatkowy, system również naliczania składki zdrowotnej, że stwarza to pewne zachęty do szukania rozwiązań. Czy mówimy o rolnikach, czy mówimy tutaj o różnych formach prowadzenia działalności gospodarczej, czy też różnych formach naliczania składek zdrowotnych, one mogą mieć różne obciążenie w zależności od tego właśnie, z jaką formą mamy do czynienia. I to skutkuje takim niekorzystnym zjawiskiem właśnie optymalizacji podatkowej, która w kontekście podatku dochodowego ma miejsce i też występuje, obserwujemy ją właśnie w kontekście składki na ubezpieczenie zdrowotne.
4: W tym zakresie jakie są Wasze rekomendacje?
0: Jeśli chodzi o solidaryzm sektora ochrony zdrowia, uważamy, że zdecydowanie powinien on być oparty na mechanizmach płacenia przez wszystkich, bądź też finansowania ze środków publicznych dotyczącego wszystkich obywateli, tak żeby każdy właśnie leczący się w Polsce miał poczucie, że to leczenie, koszty, które generuje, są równoważne z wkładem do systemu, ze składką, która jest za to leczenie odprowadzane.
4: Tutaj mam jeszcze taki punkt o niskiej jakości świadczeń i tej przyszłości, tej demografii. To jeszcze jak moglibyśmy te dwa punkty z diagnozy omówić.
0: Zmiany demograficzne, z którymi boryka się Polska, tak jak zresztą cała Europa Zachodnia, to jest starzenie się społeczeństwa. I tylko wyciągając ten jeden element, w perspektywie najbliższych kilku lat będziemy mieli do czynienia ze spadkiem wpływu z tytułu składek o 1/5. Co powoduje, że jeśli nie chcemy takiej luki w systemie, a przecież jej nie chcemy, to musimy redefiniować system tak, żeby odpowiedzieć na ten brak.
4: Czy trzeba to robić teraz, czy jeszcze mamy czas na to, czy system może się po prostu załamać?
0: Zmiany demograficzne dzieją się od lat. To nie jest sytuacja, przed którą stoimy, ale to jest proces, w którym już jesteśmy, który jest głęboko zaawansowany. Natomiast no, niezrobienie pierwszego kroku będzie skutkowało na przyszłość, więc zdecydowanie jest to zmiana, którą powinniśmy wdrożyć już dziś.
4: I na koniec inne rekomendacje, które Państwo też macie.
0: Wiele mówi się o tym, że system ochrony zdrowia płaci za leczenie, za realizowane procedury i na to też zwracamy uwagę. Sądzimy, że on powinien promować przede wszystkim efekty zdrowotne, ale także promować zdrową postawę, zdrowotne zachowania wśród obywateli, wśród świadczeniodawców, tak żebyśmy te działania profilaktycznie również odzwierciedlali w mechanizmach finansowania.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: This is Debbie Harry and you are listening to Radio Praga.

0: To jest audycja Jazz w południe.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

jak piachu w dziecięcej garści nad rzeką. Zbieram powieki zatrzymać obraz, co z moich wspomnień wycieka.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

A gdy się czasem w życiu uda, kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach, kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie.

0: so ben Gesù.
1: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.

0: skulony w jakiejś ciemnej jamie smaczkiem sobie spał. I spały małe wilczki dwa, zupełnie ślepe jeszcze. Ten stary wilk, przewodnik, co życie dobrze znał. Łeb podniósł, warknął groźnie, aż mną szarpnęły dreszcze. Poczułem nagle wokół siebie nienawistną woń. Woń, która tłumi wszelki spokój, zrywa wszystkie sny. Z daleka ktoś gdzieś krzyknął nagle krótki rozkaz. Goń! I z czterech stron wypadły na nas cztery gończe psy.
1: Obława, obława, a młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, chłami gończych psów szarpane.
0: Ten, który rzucił na mnie się, niewiele szczęścia miał, bo wypadł prosto mi na kły i krew trysnęła z rany. Tym teraz ile w łapach sił przed siebie prosto rwał. Ujrzałem małe wilczki dwa, na strzępy rozszarpane. Zginęły ślepe, ufne tak, puszyste kłębki dwa. Bezradny na tym świecie złym, nie wiedząc kto je zdławił. I zginie także stary wilk, choć życie dobrze zna, bo z trzema naraz walczy psami i z ran trzech naraz krwawi.
1: Obława, obława, na młode wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
0: Wypadłem na otwartą przestrzeń, pianę spryska tocząc. Lecz tutaj też ze wszystkich stron zła mnie otacza woń. A myśliwemu, co mnie dojrzał, już się śmieją oczy. I ręka pewna, niezawodna, podnosi w górę broń. Rzucam się w bok na oślep, gnam, aż ziemia spod ław tryska. I wtedy pada pierwszy strzał, co kark mi rozszarpuje. Wciąż pędzę, słyszę jak on klnie, krew mi płynie z pryska. On strzela po raz drugi, lecz teraz już pudłuje.
1: Obława, obława, na młody wilki obława. Te dzikie zapalczywe w gęstym lesie wychowane. Krąg śniegu wydeptany, w tym kręgu plama krwawa. Ciała wilcze, kłami gończych psów szarpane.
0: Wyrwałem się z obławy tej, schowałem w jakiś las. Lecz ile szczęścia miałem w tym, to każdy chyba przyzna. Leżałem w śniegu jak nieżywy, długi, długi czas. Po strzale zaś na zawsze mi została krwawa blizna. Lecz nie skończyła się obława i nie śpią gończe psy. I giną ciągle wilki młode na całym wielkim

codziennie. W godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

chociażby zdradził cię jak faszysta, choć jego grzechów straszliwa lista, i choćby żył bez nieba, to krzyczeć nie trzeba, człowiek

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki. Radio Praga,
1: wybija rytm. Pozdrawiam serdecznie Radio Praga, mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
2: Radio Praga.

pokazy szpy. Zboszyły się ptaki, wrogie wojska weszły na ojczyste szlaki, miażdżąc polską ziemię czołgami ze stali, niosąc śmierć, niszczenie.

coraz bliżej. Przyszłość jest pewna, obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia, pragniemy jak jasny gwint.

0: dobry wieczór, drodzy słuchacze, Radia Praga, poniedziałek, maj, miasto trochę już opadło po dzisiejszym dniu, ale nie do końca. I my dzisiaj spotykamy się, mam gościa, gościnię, którą za chwilę przedstawię, ale dzisiejszego wieczoru weźmiemy na warsztat, na słowa, kolejną historię, która oscyluje wokół emocji, wokół muzyki, wokół sztuki i wokół człowieka. I ten pretekst jest chyba najbardziej istotny i najbardziej wdzięczny do tego, żeby poruszyć ten temat, no bo o człowieku z różnej strony i z wielu perspektyw można rozmawiać. My widzimy się z moją gościnią ponownie i minął, tak jak przed chwilą wspominałyśmy, prawie rok od naszego ostatniego spotkania tutaj w tym samym miejscu. Freska, czyli Aleksandra Hałat. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Fajnie, że jesteś.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Ja już was wprowadzam w nasze spotkanie, bo my spotkałyśmy się nie pod pretekstem w sumie, bo to za małe słowo, a z powodu kontynuacji projektu, który ma wiele swoich odnóg i wiele swoich serc tak naprawdę, bo teraz książka się wydarzyła, wcześniej były obrazy, zaraz to jeszcze bardziej zgłębimy, wszystko wchodzące w kulturę hip-hopową, wchodzące w człowieka, zbiór portretów, ile tych portretów zostało namalowanych?
1: Blisko 20.
0: No to jest piekielnie duża liczba, jeszcze patrząc na wielkość tych dzieł. I zanim przejdziemy do książki, to zróbmy właśnie to wprowadzenie, jeszcze przypominając temat obrazów, bo rozmawiałyśmy rok temu o obrazach i ten temat, oprócz tego, że one zostały namalowane, a wtedy jeszcze chyba nawet nie do końca, no nie? Tak, to się jeszcze wydarzało. I ta historia potoczyła się, mam wrażenie, że bardzo dynamicznie, no nie? Że od projektu, który wyrastał ze studiów, jakby z chęci stworzenia czegoś, teraz są wystawy, jest zainteresowanie, mówisz o tym w różnym gronie, pojawiasz się na eventach hip-hopowych ze swoją wystawą. No właśnie. Czy ty w ogóle zdajesz sobie sprawę, albo zdawałaś sobie sprawę, gdzie i jak to może pójść, albo kiedy w ogóle zdałaś sobie sprawę, że kurde, to nabiera już jakiejś szybszej zupełnie drogi?
1: Ojej, dużo wątków się pojawiło. Pierwszy, który mnie zatrzymał, to słowo klucz, dynamika, bo z mojej perspektywy jednak to są te 2 lata ciężkiej pracy, czasami żmudnej w pracowni, czasami takiej, kiedy nic się nie dzieje, nikt nie jest jakoś szczególnie zainteresowany, po prostu robisz te swoje takie robocze godziny, ale też po drodze były różne kłody, były różne wypadki niezaplanowane, więc czasami to było takie też przebijanie głową ściany, więc ta dynamika z mojej perspektywy jest taka bardzo różnorodna, natomiast pewnie patrząc ze strony jakichś social mediów, no to wszystko wygląda fajnie, jesteśmy uśmiechnięci i wszystko idzie tak jak należy. Natomiast odnosząc się do tego pytania właśnie, czy spodziewałam się albo kiedy, to no na początku ja nawet nie spodziewałam się, że w ogóle uda mi się dotrzeć do artystów takiego formatu, a że te spotkania, jak już do nich dojdzie, będą wyglądały tak, że będą się nadawały po prostu na książkę, no to tego chyba nie spodziewałam się w ogóle, kiedy zaczynałam. Więc no przeobraziło się to w taką dosyć dużą przygodę. A to, że teraz udaje mi się gdzieś o tym szerzej mówić, że w ogóle też jest zainteresowanie, gdzie no wydaje mi się, że sztuka nie jest dzisiaj w takim mainstreamie, żeby o tym rozmawiać, o technice, o przedstawieniach, o jakichś zmaganiach, o procesie twórczym, no to wydaje mi się, że jest to coś przełomowego jednak, że w tej takiej, nie wiem, kulturze mainstreamowej, w popkulturze w ogóle znajduje się przestrzeń na to, żeby poruszać takie tematy.
0: Tak, to prawda, ja też zwróciłam na to uwagę, a nawet zwróciłam uwagę na to w kontekście wystawy ostatnio na Gali Popkillerów, gdzie te obrazy i ta wystawa była. I drodzy słuchacze, tak jeszcze wygłębiając was w temat, bo zaczęłyśmy rozmawiać, wystawa właśnie, Ludzie Koty i zbiór tych 20 portretów, to są portrety osobowości z polskiego rapu, z przeróżnych pokoleń, od Erosa po Szpaka, więc przekrój jest tutaj duży, tak, i Żabsona i wielu, wielu innych. I właśnie na tej gali, gdzie było około 1000 osób, rzeczy działy się na scenie, i po prawej stronie sceny, jakby na końcu tej hali były te obrazy i ja chodząc tam, spacerując, widziałam, że to zainteresowanie było, że ludzie zatrzymywali się, nie tylko ci, co byli na tych obrazach, ale w ogóle ludzie zatrzymywali się, dyskutowali o tym, rozmawiali. I to jest chyba taki niespodziewany dla mnie też, w tych też no, czasach, punkt, że człowiek zatrzyma się przy opcji wizualnej i o niej dyskutuje, że ma na to chęć, czas i to go ciekawi.
1: Oj tak, i że to nie musi być wiralowy TikTok, tylko po prostu obraz. No, to była ogromna radość. W ogóle też takie moje małe marzenie, wystawić się na Popkillerach. Tym bardziej, że po raz kolejny musiałam przejść przez jakieś zamknięte drzwi i zmierzyć się z odpowiedzią, że coś jest nierealne do zrealizowania. Nie dlatego, że nie ma chęci, tylko były na przykład duże obawy, czy na takiej masowej imprezie to będzie bezpieczne dla obrazów, czy one przeżyją. Tym bardziej, że wiadomo, kto był partnerem i sponsorem głównym wydarzenia, więc po prostu lekko zakrapiana impreza też niesie za sobą jakieś konsekwencje. Ale okazało się, że jest to irrealne i udało się to zrealizować.
0: Nikt nie ucierpiał.
1: Żadna z twarzy portretowanych, ani żywych, ani zobrazowanych, że tak powiem.
0: I też co jest niesamowite, i też o tym wspomnę, że oprócz tego, że ta wystawa się tam odbyła, no to byłaś też jedną wśród nominowanych w kategorii
1: Do What Moves You.
0: Tak, dokładnie. I tak. W tej piątce był Kosma jeszcze z Kubą Więckiem, była wystawa Mac Millera, nie pamiętam jakie
1: DJ
0: były.
1: DJ Ike?
0: Chyba też w tej ścisłej piątce, ale no to jest niesamowita sprawa, bo w środowisku hip-hopowym w końcu docenienie sztuki wizualnej, sztuki obrazu. Co się nie działo, no ewentualnie były honorowane okładki bądź teledyski, ale taka forma, przynajmniej od czasu, kiedy ja gdzieś obracam się i co do mnie dociera, była chyba pierwszy raz zauważona.
1: Nie no, jaram się bardzo i też nie jestem za jakimiś tam feministycznymi ruchami, ale zwróciłam uwagę, że chyba jestem pierwszą kobietą, która też była nominowana w tej kategorii.
0: A to może właśnie, to była dziewiąta gala już.
1: Tak, no. Ja nawet nie wiedziałam, szczerze mówiąc, że od samego początku ta kategoria istniała, bo pamiętam, że właśnie rok temu, jak byłam na Popkillerach po raz pierwszy wraz z mężem i wtedy wygrał Pat za zdjęcie raperów, to wtedy miałam taką myśl, że co by było, gdybym za rok ja była nominowana w tej kategorii.
0: Kurde,
1: z tym
0: trzeba
1: projektem.
0: Myśleć, faktycznie, może te myśli mają
1: Ale wiesz o co chodzi? To było w momencie, kiedy ja byłam tam jak taki zupełny no-name i te obrazy jeszcze nawet nie zaczęły ujrzewać światła dziennego, bo to był kwiecień. W kwietniu ja miałam już domkniętą listę gości, których zaprosiłam do projektu, artystów, no ale nie było o tym w żaden sposób głośno, więc to była taka
0: rok czasu i
1: kiełkująca myśl.
0: No, bardzo szybko dorodne drzewo z niej powstało, tak naprawdę. I super.
1: Szybko, nie szybko. Nie wiem, jak dzisiaj to tempo wygląda, ale mam trochę takie poczucie, że w świecie w ogóle influencerów, jakichś takich, powiedzmy, w showbiznesie, że to kwitnienie jest szybkie, ale też jest szybkie przekwitanie. Nie? Że
0: tak,
1: często
0: bo za chwilę jest bardzo dużo następców.
1: Tak, że te osoby też są takie, może one też nie mają jakby na tyle do wniesienia treści, przekazu i wpływu rzeczywistego, tylko może to się bardziej opiera właśnie na bodźcach, na jakiejś anegdotce albo skandalu, że ktoś po prostu wypływa, zaistnieje i tak dalej. Ale no dało się poczuć ten rok, że to był długi rok.
0: No. A teraz właśnie już przejdziemy do tego od obrazów do książki. Bo to jest kontynuacja też tej myśli, tych projektów, tych obrazów, ale w zupełnie innym wydaniu. I czy od razu zacznę może od różnicy między pędzlem a słowem? I czy ty pisząc, a malując, miałaś dwa zupełnie różne światy odczuwania tego tworzenia, tej historii? To było nowe doświadczenie, czy coś tutaj to spajało i było podobne?
1: Tak, myślę, że zupełnie dwa różne światy, natomiast gdzieś tam pióro też nie jest mi bardzo obce. Swoją drogą też to nie jest tak, że ja po roku wpadłam na to, napiszę książkę. Tylko przez to, że cykl obrazów był podstawą do mojej obrony magisterskiej, to też obok tego cyklu musiała powstać jakaś praca pisemna, bo na tym polega obrona, że też trzeba coś napisać. Co prawda niektóre magisterki na ASP mogą być nawet na dwie strony i to może być wiersz albo jakiś manifest, coś takiego, ale ja od początku miałam takie założenie, że chciałam troszkę dłuższą formę wypowiedzi, pozwolić sobie na takową, skoro mogę. I bardzo szybko zaczął się krystalizować ten pomysł właśnie, żeby opisać i te spotkania z raperami, z osobami ze środowiska. I ten rozdział nazywa się Wyprawy, bo to rzeczywiście były często wyprawy do tych spotkań. Więc gdzieś tam to też jest, myślę, jakiś mój środek ekspresji, że ja dobrze się czuję w pisaniu i może to też nie jest takie częste, bo rzeczywiście dużo częściej artyści wizualni wolą się wypowiadać po prostu poprzez swoją twórczość i nawet widziałam to na uczelni, że dla wielu osób to jest bardzo duży trud, że muszą coś napisać albo jeszcze na przykład odczytać coś publicznie, że to zupełnie nie jest ich medium
0: komunikacji. A miałaś tak, że brakowało ci słów, że tym, że pędzlem, obrazem byłaś w stanie wyrazić więcej, przedstawić to, o co ci chodzi wewnętrznie, a gdy przyszło złapać za pióro, to miałaś takie, o kurde, brakuje mi właśnie słowa, że tutaj mogłam to wyrazić kolorem, nie wiem, światłem, ekspresją na buzi, a teraz mam, powiedzmy, jakiś niedobór do odtworzenia.
1: Kurczę, chyba nie.
0: Super.
1: Ale też myślę, że dlatego, właściwie nawet powiedziałabym, że te opisy, bo też w książce opisuję obrazy i nawet intencje, które się za tym kryją, albo inspiracje, że to jest uzupełnienie, które dla odbiorcy może nie być tak czytelne, szczególnie dla odbiorcy, który no, nie ma co ukrywać. Jakby ja nie stargetowałam tego projektu pod osoby stricte zajmujące się sztuką, tylko właśnie bardziej pod odbiorcę hip-hopowego. Także to są osoby, które często nie znają tych wątków, nie znają języka sztuki, więc wydaje mi się, że książka właśnie jest dla takich osób fajnym takim uzupełnieniem, dopowiedzeniem tych kontekstów. Choćby nawet już parę razy gdzieś tam na jakimś vlogu czy w jakiejś wypowiedzi na przykład tłumaczyłam obraz Tomba. I chociaż w świecie sztuki, w moim środowisku artystycznym, gdzie wszyscy studiowali, mieli
0: patrzą
1: wykłady z historii sztuki,
0: nie?
1: Jakby doskonale potrafią od razu skorelować ten portret z portretem autorstwa Velázqueza i przez to potrafią odczytać, jakby jakie symbole tam są ukryte. A osoba, która na przykład na takich popkillerach z drineczkiem sobie podeszła do tego portretu, powie, o, Tomb! Nie? I czasami się na tym kończy odbiór sztuki i nie ma, dlaczego on trzyma nogi liści? Albo dlaczego on siedzi na takim tronie, a nie na innym, no nie? Więc tutaj wydaje mi się, że nawet to słowo pomaga rozwinąć jeszcze ten obraz.
0: Tak, i zrozumieć właśnie osobie stojącej z boku, która nie do końca musi mieć warsztat i umiejętności. A opowiedz o samej książce i o ważnych rzeczach. Kiedy ona się pojawi, jak można ją uzyskać i jak można sprawić, żeby była w rękach. I też trochę streścić, jak ona będzie wyglądać i co w sobie zawierać. Bo wiemy, że opisy i trochę wyjaśnienie tego, co się na tym obrazie dzieje. Ale czy to jest bardziej właśnie taki zin i album ze zdjęciami, czy też jest trochę tam odsłonięcia emocjonalnego samego procesu, albo na przykład ciekawości człowieka, jego charyzmy, który na tym obrazie jest?
1: No na pewno nie jest to zin, na pewno nie jest to krótka forma, bo tam no, będzie to oscylować gdzieś w granicach 200 stron
0: A4. A4 jeszcze.
1: Tak, format jest A4, bo też chcieliśmy wyeksponować reprodukcję, bo też to nie jest tylko książka, ale też książka z tymi reprodukcjami, ze zbliżeniami, z detalami obrazów. Coś, czego, nie wiem, na przykład na Instagramie nie da się zobaczyć, czy też jakieś zdjęcia podczas pracy w mojej pracowni malarskiej. Więc bardzo tutaj zależało mi na jakościowym wydaniu, więc no niestety jakościowe wydanie niesie za sobą też pewne koszty, ale nie chciałam, żeby to było na takim, wiecie, papierze toaletowym do czytania, jak można wydać na przykład jakąś powieść czy jakiś inny gatunek literacki. Bardzo mi zależało na tym, żeby oprawa była jakościowa, żeby tam się pojawiły fajne takie smaczki, cukiereczki, tłuczenia. No i to są, więc wydaje mi się, że to jest bardziej taka pozycja kolekcjonerska pod tym względem, że po prostu postawiłam na jakość i stwierdziłam, że tutaj nie jestem w stanie pójść na taki kompromis, że po prostu to będzie tanio wydana książka, którą będzie można zwielokrotnić i tanio sprzedać, żeby dotarła do szerszej grupy odbiorców.
0: Czyli sama książka też może być trochę obrazem, jak mówisz, tutaj struktura, tu faktura, tu papier, więc to...
1: Ale we współpracy z innym artystą, bo tutaj muszę nadmienić, że Paweł Ryszko, wybitny dla mnie artysta, designer, którego logotypy, w ogóle jego sposób myślenia, to jak on konstruuje swoje wypowiedzi poprzez właśnie design, poprzez jakby jego wyrazy takiej no, form różnych ekspresji twórczych są dla mnie wyśmienite i to, że udało mi się go namówić do tego, żeby on stworzył w ogóle layout dla książki, okładkę i też zajął się tymi smaczkami, to już dla mnie traktuje o wybitności tej formy i tego, jak do tego podeszliśmy, więc z tego bardzo, bardzo się cieszę. No i tutaj muszę oddać, że nie jestem jakby autorką tego wyglądu, no tego, jak wizualnie będzie książka wyglądać, tylko tutaj zaprzęgnięto, że tak powiem, siły twórcze innego artysty genialnego zresztą. Także to tak pod względem wizualnym. Natomiast jeśli chodzi o zawartość, o treść, no to tak, rzeczywiście to, co nadmieniłaś o tej intymności, to jest tam też rozdział właśnie o Powiedziałabym nawet, że tak mocno ekshibicjonistycznie się odsłoniłam przed odbiorcą. Nawet zastanawiałam się, czy nie usunąć tego rozdziału, bo bardzo mocno dotknęłam jakby też gdzieś tam tego swojego artystycznego jestestwa i musiałam podjąć taką refleksję nad tym, dlaczego obrałam taki kierunek, dlaczego tak mocno przeciwstawiłam się obecnym nurtom w sztuce. Dlaczego mimo tego, że na przykład na Akademii panują inne trendy, albo byłam nawet namawiana do tego, żeby inaczej traktować obraz, ja jednak uparłam się przy tym, że chcę ten obraz prowadzić do końca, że chcę, żeby on był bardzo rozbudowany, bardzo też realistyczny, postawiłam na jakieś akcenty i doszłam do tego, z czego to wynika w mojej osobowości.
0: Terapeutyczne wręcz.
1: Bardzo, nawet z tezą troszkę i z taką wykrzyczaną tezą, bo tam mam jeden taki właśnie akapit, gdzie można go przeczytać w sposób krzyczany, że tak powiem, i to jest dla mnie bardzo, bardzo intymny fragment książki, ale wydaje mi się, że dużo szerszą i chyba ciekawszą też dla odbiorcy takiego właśnie hip-hopowego będą te fragmenty o spotkaniach z raperów. Zresztą też taki z raperami dostałam też taki feedback od ludzi, że nie mogą się doczekać, żeby przeczytać o tym czy o tym raperze, że o, to jak malowałaś palucha, to ciekawe jak to wyglądało, albo a jak to było z tym Louis Villainem, a jak z Ero, a z kim najlepiej. I też często widzę, że w innych rozmowach jakichś audycjach czy w wywiadach zawsze pada to pytanie właśnie, które spotkanie było najfajniejsze. Zresztą nawet pamiętam, że rok temu, jak my się widziałyśmy, to...
0: Tak, rozmawiałyśmy tak, też, które też zaskakiwało, że tak, nagle tak. To nie jest już tylko ten człowiek, którego się słyszy i ma stworzony się jakiś obraz, tylko jest normalny, fajny, zaskakująco prosty, otwarty człowiek. To było odnośnie chyba kilku gości, nie pamiętam których, ale powiedziałaś jedną ważną rzecz i chcę się na niej trochę zatrzymać, odnośnie nie godzenia się na to, żeby pójść na jakiś kompromis, który ktoś ci podpowiada. Więc tak spodziewam się, że tutaj twardo powiedziałaś, idę tak jak czuję i nie łamię się, ale czy miałaś takie poczucie w całym tym projekcie i w książce i w kontynuacji całej wystawy obrazów, że w pewnym momencie poczułaś, może i tak zrobiłaś, albo miałaś moment zawahania, żeby przekroczyć jakąś swoją granicę po to właśnie, żeby osiągnąć kompromis i na przykład dotrzeć do większej ilości ludzi albo trochę, wiesz, nagiąć się do samego odbiorcy, przy tym trochę gubiąc prawdę o sobie. Co jest chyba dość ciężką pułapką i dość częstą i myślę, że wielu twórców no łapie się na nią, nie? Bo jednak chce się być słyszanym, widzianym. I czy ty miałaś taką walkę ze sobą, żeby jakąś granicę swoją złamać albo zastanowienie nad tym, że może kurde porzucę tę myśl, która mnie buduje na rzecz czegoś.
1: Masz na myśli bardziej sam proces twórczy i obrazy? Czy w ogóle całą drogę
0: i nawet sam proces, wiesz, wydawania, czy nawet tak jak książkę mówisz, że nie oddałaś tego w ręce żadnego, wiesz, wydawnictwa, żeby to było jakościowe i prowadzone od początku do końca, tak jak ty to czujesz. I czy na przykład, wiesz, nawet w całej drodze promowania tego, czy myślenia o tym, jak dotrzeć do ludzi, no nie? No bo to jest dość niewdzięczna droga i proces tego, żeby się wybić. I czy miałaś taką myśl, że dobra, to ja zrobię coś inaczej niż czuję, żeby na przykład to mogło dojść do szerszego grona odbiorców, że może się ugnę?
1: Szukam tak w głowie takiego momentu, żeby być zupełnie szczerą. I szczerze mówiąc, nie bardzo przychodzi mi coś do głowy, przychodzą mi za to odwrotne sytuacje. Nawet zaczynając od końca właśnie o książce, ja dostałam propozycję wydania książki w wydawnictwie i to takim wydawnictwie, o którym rok temu marzyłam, żeby móc tam wydać. Natomiast później zdałam sobie sprawę, że to nie będzie wydane tak, jak ja marzę. Co prawda na pewno odniosłoby większy sukces komercyjny, tak myślę. Natomiast musiałabym zrezygnować właśnie z tych wszystkich smaczków obudowy, która też niestety sprawia, że ten nakład i sama książka w druku jest dużo, dużo droższa, więc nieopłacalna. Ale też na samym początku drogi miałam taki moment, że nawet w grupie bliskich mi osób, z którymi dzieliłam się w ogóle z samym zamysłem na projekt, który właściwie no razem z mężem, z pan Fresco podjęliśmy, że idziemy w to i będziemy to robić.
0: Za chwilę usłyszycie numer, się wtrącę tak. Właśnie od męża.
1: Tak, i nawet w tych swoich numerach on często gdzieś tam nadmienia i mówi o tym, że usłyszeliśmy różne trudne słowa. No to nawet usłyszeliśmy, że nam to nie wyjdzie, że stracimy wszystko, bo po prostu to, żeby zdecydować się na ten projekt, żeby go odpalić, żeby to zrobić, żeby się przeprowadzić do innego miasta, żeby zainwestować te pieniądze, wiązało się z bardzo dużym ryzykiem, jakie podjęliśmy. I to była małżeńska decyzja. Trudna, szalona i właściwie raczej większość osób mówiło nam, że nigdy by czegoś takiego nie zrobiło, że nie radzą nam tego, że jest to głupi pomysł i że nam nie wyjdzie. Więc no nie ukrywam, że w całym tym procesie niejednokrotnie jak taka zmora po prostu wracają te słowa, które ktoś nad nami wypowiedział, właśnie to, że stracicie wszystko, że się nie uda. Więc jest to jakaś trudność, którą się niesie na barach, ale myślę, że po prostu wierzymy w to, czego się podjęliśmy.
0: No żeby... i właśnie w zgodzie ze sobą, więc chyba to jest w tym najpiękniejsze i najbardziej wyjątkowe. A my słuchajcie, bo tak jak zanim zaczęłyśmy rozmawiać, ja mówię, że nasze spotkanie będzie trwało godzinę. No i Ola mówi, o matko, długo, no to minęło już 20 minut, nie puściliśmy żadnego numeru. I nie przebrnęłam nawet przez przygotowanych sobie 20 wątków, które zanotowałam, które chcę poruszyć, bo chyba zaczepiłam dopiero...
1: To jest pani redaktor.
0: Tak, zaczepiłam dopiero dwa. My idziemy, słuchajcie, do pierwszego numeru dzisiaj przy naszym poniedziałkowym spotkaniu na Stykach. Moją gościnią Aleksandra Hałat, czyli Freska. Rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty, który teraz ma etap książki, którą niedługo będziecie mogli zamówić w formie preorderu.
1: Już możecie
0: zamówić. A gdzie?
1: Strona ludziekoty.pl. Zapomniałam powiedzieć w ogóle. Tak, widzisz, jaki ze mnie jest PR-owiec?
0: Tak, to słuchajcie, teraz będziemy o tym mówić częściej, bo to jest wyjątkowa rzecz. A my teraz idziemy do wyjątkowego numeru pana Freska.

0: Radio Praga.
1: Mowy i tego, co powiedziałaś, podjęcia ryzyka, że tutaj były głosy, że wam nie wyjdzie, nie róbcie tego. I w tym numerze pada w pewnym momencie taki wers, że już te wszystkie życia, tak, wykorzystałem i zostało mi teraz to jedno, nie?
0: Tak
1: I
0: jest.
1: właśnie stawiamy na to jedno życie, które faktycznie jest tu i teraz, więc albo się boimy, albo idziemy po swoje. Dziewięć żyć, pan Fresko, ludzie koty.

0: Dzień żyć pan Fresko. Ola, moja gościni Aleksandra Chałat mnie upomniała, więc ja wam też powiem, no bo intuicyjnie możemy odmienić pseudonim, a to jest nieodmienialne i nie ma tu żadnych przypadków. Jest pan Fresko w każdej formie i tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że to nie jest Mister Fresko, tylko jakby tak. Cała budowa tego pochodzi od słowa
1: hiszpańskiego. Sprawdźcie sobie, ale no nie jest to po prostu polskie słowo i tam jest taki ukryty przekaz.
0: Tak, więc wszyscy, którzy lubią jakieś gry słowne i zagadki, to zapraszamy do zgłębienia tego faktu. W mojej audycji dzisiejszej na stykach goszczę Freskę i rozmawiamy o projekcie Ludzie Koty z różnej strony i z różnych wymiarów. I w tym momencie rozmawiamy o książce, rozmawiamy o procesie, o tym, co się za tym kryje i jakby całej emocjonalności, bo jestem ciekawa, czy ten projekt, jakby, czyli już książka, czyli kolejny etap całej tej historii, on coś domknął w tym projekcie całościowym Ludzie Koty, czy masz wrażenie, że ta książka to jest wrota do otworzenia kolejnej inicjatywy w związku z całą tą sprawą?
1: Kurczę, no tak z mojej perspektywy to w ogóle książka jest nieodłącznym elementem, dlatego że ona też powstawała równolegle z procesem malowania obrazów, jako właśnie ta praca magisterska, to troszkę ja sobie nie wyobrażam właśnie tego oddzielenia i nawet staram się o tę spójność, kiedy obrazy są wystawiane, to przy nich pojawiają się kody QR, które odnoszą do wywiadów z tymi raperami, z osobami, które portretowałam i to też się przenosi do książki, więc jest to dla mnie taka, troszkę jak taka

0: taka podróż po różnych obszarach, żeby sobie to scalić w jedno, jak taki, powiedzmy, namiastka takiego dzieła totalnego, bo to jest idea, która zawsze mi była bliska, żeby właśnie różne takie płaszczyzny, przestrzenie łączyć, tak jak dawniej, nie wiem, w czasach kontrreformacji, gdzie na przykład obraz malowany przenikał się, przechodził na rzeźbę, na scenerię, na teatr, te wszystkie wątki się gdzieś tam łączyły, więc dla mnie i spotkanie, i ten człowiek, i namalowanie tego człowieka, i opis tego, co się za tym kryło, jest taką jedną całością.
1: A propos ludzi, jak malowałaś, czy teraz opisujesz i opisywałaś to równolegle z tworzeniem płótna, to czy człowiek wizualnie jest na przykład dla ciebie z twojej perspektywy bardziej ciekawy, jego grymas, jego mimika, czy dalej poszukiwanie właśnie, wiesz, takie słowem i rozmowa, która opisuje, co jest dla ciebie bardziej takie catchy i zwraca twoją uwagę. To jak zobaczysz chwilę zatrzymania w oku, czy refleksję na czymś, ból, radość, czy chcesz go rozebrać słowem?
0: Spotkanie jest dla mnie zawsze bardziej catchy, bo to jest po prostu coś, co się dzieje na żywo. W tym jest ten przepływ, tu i teraz. Obraz i samo malarstwo jest dla mnie zawsze trudne w pewnym stopniu, bo to jest jakby używanie narzędzia, którym chcę coś powiedzieć, pokazać, ale jest to proces, w którym ja się też zmagam. To jakby może wybitni artyści tak nie mają, ale ja tak mam. I też nieraz jak słyszałam właśnie jak osoby, które mówią, że nie wiem, coś sobie malują hobbystycznie, one się tak relaksują przy tym malarstwie. Ja w ogóle nie znam tego uczucia, kiedy maluję. Szczerze mówiąc, mam. To jest dla mnie trudna praca. Więc na przykład praca fizyczna albo praca gdzieś na etacie jest dla mnie zawsze czymś łatwiejszym niż ten proces malarski. Więc pod tym względem to nie jest catchy, że nasz chyba mózg zawsze chce uciekać od tego, co jest trudne i chce iść na łatwiznę albo szuka po prostu przyjemności i dopaminy. No to ja w malarstwie mam takie tylko momenty albo przebłyski, gdzie coś się wydarzy na płótnie i mam wtedy takie wow, co tu się stało?
1: A miałaś takie sytuacje, właśnie, że malujesz, oddajesz jakąś emocję i ty, mimo że malujesz kogoś innego, w trakcie tworzenia tego było to spotkanie ciebie z sobą samą, z jakimś twoim obszarem, który w tym momencie na przykład został poruszony.
0: Miałam takie doświadczenie przy portrecie Szpaka. Wydaje mi się, że przez to ten portret jest mi naprawdę bardzo bliski i jest też dla mnie bardzo cenny. Ale powiedziałabym bardziej, że tam nie wydarzyło się coś związanego, nie wiem, z projekcją moich emocji albo jakiejś czegoś z mojego wnętrza, ale bardziej w obszarze przekroczenia siebie, jakby swoich umiejętności. I ja czułam, że tam się wydarzył jakiś taki milowy kroczek, który sprawił, że przekroczyłam siebie i dla mnie to było niesamowite.
1: Wow, duża, duża, duża rzecz. A właśnie przekroczenie siebie od razu teraz powędrowałam, bo jak o tym mówiłaś, starałam się wyobrazić sobie ciebie jako małą dziewczynę, kilkuletnią dziewczynkę, przedszkole, ten okres pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo wtedy już na pewno kredka czy cokolwiek innego było w ręku i coś powstawało.
0: Oj tak.
1: Co ty wtedy, nie wiem czy już było, ale. Co ty wtedy malowałaś? Miałaś jakąś taką swoją charakterystyczną rzecz? Nie wiem, że częściej to były kwiaty, budynki, ludzie. Gdzie cię ciągnęło i
0: Tak, w
1: niosło?
0: ogóle piszę też o tym w książce, bo wstęp książki zaczyna się od takiej genezy w ogóle, dlaczego ja, dlaczego hip-hop, jak to się stało, że te rzeczywistości się gdzieś przeplotły. Takie troszkę wytłumaczenie się, skąd ja jestem, jakie są moje korzenie. Pokazuje to, co prawda, w taki anegdotyczny sposób. Może dla niektórych osób, które opisywałam, tam akurat to w ogóle nie było śmieszne, tylko przykre, ale taki sobie wstęp poczyniłam i tam właśnie piszę o tym, kiedy zaczęła się moja przygoda z malarstwem, bo sztuka to chyba zbyt górnolotnie. I właśnie troszkę przez moją mamę, która jest nauczycielką i pewnie chciała wypatrzeć, co jest dla mnie fascynującym obszarem jakiejś tam czynności, okazało się, że lubię rysować, ale też właśnie jeden z pierwszych takich rysunków, który pamiętam, to były zwierzątka różnorodne i jako dziecko uwielbiałam zwierzątka, więc ciągle rysowałam jakieś króliczki, koniki,
1: A
0: coś takiego.
1: gady? A pytam o gady, no bo jesteście posiadaczami, jesteś posiadaczką różnych zwierząt, gadowatych,
0: Tak.
1: jaszczurki, węże. To jak byłaś mała, to one się pojawiały, czy
0: Nie, no to jest w
1: bardziej?
0: ogóle jakiś taki plot twist, że jakby to jest tak, że rok temu w ogóle przy okazji kręcenia teledysku Pan Fresco OG Rap Gra. Tam na klipie pojawiają się węże i różne inne gadziska. I to doświadczenie i to spotkanie wtedy z gadami wyzwoliło we mnie coś, co sprawiło, jakby otworzyło jakąś taką tęsknotę nieuświadomioną i dopiero później, jak analizowałam to, bo nie wiedziałam, o co mi chodziło, że ja po prostu nagle miałam taką fazę właśnie na węże i w tym momencie ich kilka posiadamy, i jaszczurek, i różnych takich. I zdałam sobie sprawę, że jako dziecko, ja w ogóle uwielbiałam zwierzęta wszystkie. I jako dziewczynka byłam taka, że jakbym szła, nawet na przykład szłam do lasu, bo mieliśmy i mamy dalej taki domek na wsi, w rodzinnych naszych stronach, i ja sobie szłam przez las i na przykład w kałuży zobaczyłam traszki. To są takie moje jaszczurki, płazy. I ja potrafiłam to brać wszystko do rąk, przynosiłam sobie jakieś wiadereczko, brałam je na przykład gdzieś, albo jechał traktor i ja po prostu przerażona, że one zginą, wyciągałam je wszystkie z kałuży, przenosiłam gdzieś do innej i po prostu zawsze bardzo mnie ciągnęło do tego świata zwierząt. I przypomniałam sobie w pewnym momencie, że jako dziecko po szkole często chodziłam do sklepu zoologicznego i tam pewnego dnia zobaczyłam węża w terrarium. I po prostu zwariowałam, że ten wąż to moje największe marzenie. No i oczywiście skończyło się tak, że rodzice się nie zgodzili absolutnie na tego węża. I ja nawet miałam jakieś zabawkowe wężyki w domu. I totalnie,
1: duchowe zwierzę.
0: Totalnie o tym zapomniałam. Jakby zupełnie nie zdawałam sobie sprawy, o co mi chodzi, że nagle po tylu latach po prostu wskakuje mi taka faza na terraria, na te zwierzaki. I wydaje mi się, że jednak to było jakieś takie nieutulone marzenie małej Oli.
1: I już tych węży teraz więcej niż jeden zobaczymy, w którym
0: tak,
1: kierunku to zmierzy.
0: Bo teraz jestem dorosła i mogę. No. Ale druga sprawa była też taka, i to też sobie uświadomiłam, że właśnie podczas kręcenia tego klipu wydarzyło się tyle nieprzewidzianych okoliczności i to był jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. Wtedy jeszcze miałam spotkanie z Żabsonem i to trzeba było jeszcze wcisnąć gdzieś między te klipy. Ja musiałam podowozić wszystko, wszystkie umowy, rekwizyty, wszystko, wszystko. I po prostu ten wąż tak jakby był taką ostoją jakiejś takiego relaksu, że po prostu, ja wiem, że dla ludzi, którzy nie mieli do czynienia nigdy z gadami, one są obrzydliwe, obślizgłe i w ogóle, ale widzę, że też nawet znajomi, którzy już się odważą i wezmą na ręce tego węża, to chcą z nim siedzieć czasami nawet godzinami i nawet na Sylwestrze, gdzie byliście, niektórzy z naszych znajomych po prostu zaszyli się w pracowni, gdzie mam terraria i siedzieli po prostu z tymi wężami i napawali się obecnością i kontaktem z nimi,
1: no,
0: więc
1: jest
0: w tym coś takiego.
1: To jest niesamowity rodzaj energii. A tak mnie natchnęła myśl właśnie o zwierzęta. Tak mówisz, że duża wrażliwość, no i uosabiam się z tym na bardzo, bardzo, bo zwierzęta dotykają mnie, a przede wszystkim ich krzywda, ich bezbronność i bezwarunkowość i czystość uczuć.
0: No i tak.
1: I czy masz tak w obecnym świecie, bo ja ostatnio sobie z tego zdałam sprawę i było to dla mnie trochę szokujące, może nie druzgocące, ale szokujące, bo przyznałam przed sobą, że ja mam chyba w obecnych czasach o wiele większą empatię do zwierząt niż do ludzi. O wiele bardziej jakoś wewnętrznie się o nie troszczę, chcę w jakiś sposób zaopiekować się i wewnętrznie bardzo mnie boli to, jak wiem, czego doświadczają, a na krzywdę człowieka też dalej ona mnie dotyka, ale mam wrażenie, że to jest przepaść między empatią na zwierzęta, a na ludzi.
0: No, trafiłaś chyba w jeden z najtrudniejszych tematów, jaki gdzieś noszę w sobie. I ja tak lubię funkcjonować, że po prostu chodzę i mam jakieś tam swoje rozkminki. I to jest dla mnie bardzo, bardzo trudny temat. W ogóle krzywda zwierząt jest dla mnie jedną z największych niesprawiedliwości, bo jeśli chodzi o ludzi, to oczywiście nie jestem tutaj ekspertem, więc jeśli ma się później pojawić wysyp komentarzy, że dlaczego ktoś mnie o to zapytał, bo tak miałam ostatnio po wizycie w Kanale Zero, że ktoś się do mnie spłuł, dlaczego ja mówię o sztucznej inteligencji. No bo mnie ktoś, że to zapytał. Nie powiedziałam, że jestem ekspertem. Tutaj też nie jestem, ale to są moje osobiste refleksje, że człowiek często potrafi na coś wpłynąć. No nie? Jeśli gdzieś jest jakaś wojna i tak dalej, jest to bezpośredni wpływ człowieka, który się nawzajem krzywdzi. I myślę, że też jakby obcowanie ze zwierzętami, pomaganie zwierzętom jest po prostu łatwiejsze. Można doświadczyć tony wdzięczności ze strony zwierząt i to jest bardzo trudne, bo człowiek w swojej wolnej woli ma mnóstwo wyborów i najczęściej, bardzo często to nie są dobre wybory, więc to jest po prostu trudne. Nie wiem, wyjście do ludzi bezdomnych, którym towarzyszą różne nieprzyjemne objawy, z którymi nie chcemy obcować, jest dużo trudniejsze niż wejście do schroniska, gdzie te zwierzęta też mogą być chore, śmierdzące i tak dalej, ale masz to poczucie, że ty przygarniesz tego zwierzaka, dasz mu to wszystko, czego on potrzebuje i on startuje
1: jakby od zera.
0: I nie wraca do starych śmieci, no nie? Więc to jest bardzo, bardzo dużo takich wątków trudnych i nie rozumiem niezawinionego cierpienia zwierząt. To jest dla mnie bardzo przytłaczające. Natomiast jeśli chodzi o tą wdzięczność, to tutaj akurat mogę taką anegdotkę rzucić, że z wężami się uczę właśnie takich czasami odruchów ludzkich, bo węże nie są wdzięczne. One nie są jak kotek albo piesek, który zamerda ogonkiem i on ci jakoś podziękuje za to, co dla niego robisz. Wąż ci raczej nie podziękuje.
1: No to też jest niesamowite. To jest niesamowite w ogóle właśnie w perspektywie tego, żeby dawać, ale tak bezpośrednio i namacalnie nie widzisz tego zwrotu tej energii. Mm. Więc dalej musisz wykrzesać z siebie, żeby dalej dawać. No ale da się. I to też mnie bardzo fascynuje, ale na zwierzęta to innym razem, bo to jest po prostu temat, o którym mogłabym rozmawiać i mogłabym
0: rozmawiać. Ja też. Dla mnie to jest wręcz w ogóle duchowy temat, który też pokazuje różne duchowe prawa i też myślę, że wyzwala w nas pewne rzeczy, z których możemy się uczyć, nie? Jakby co nas to robi, właśnie to, o czym mówisz, brak wdzięczności albo te wydobywanie nowych pokładów bezinteresownej miłości. To jest coś, co jest mi bardzo bliskim tematem, bo łatwiej się daje miłość, kiedy się miłość otrzymuje w zamian, a kiedy dajesz ją za darmo i nie dostajesz nic, to jest no to jest taki altruizm, który...
1: Tak.
0: Ja wierzę, że my to mamy w sobie, ale to jest trudne po prostu.
1: Trudne do odkopania i do wyzwolenia i słuchajcie, może właśnie obcowanie ze zwierzętami, na przykład z wężami czy z gadami, które nie są bezpośrednio rozanielone, z kręcącym ogonem jest, myślę, że bardzo dużą lekcją. My, słuchajcie, wrócimy do projektu Ludzie Koty, do całej
0: ludzie
1: historii
0: węża.
1: Tak naprawdę Ludzie Węży, Zaklinacze Węży, po numerze, bo chcę zagrać jeszcze kolejny numer, pan Fresco Najnaj. O, to jest chyba najnowszy.
0: Jest dużo nowszych, ale w sieci ten jest najnowszy.
1: No,
0: tak.
1: Bo ja
0: taki majówkowy bardzo.
1: Tak, ja się zatrzymałam nad nim na dłużej, na kilka razy i właśnie taka dobra... Mogłabym nawet ją określić, czasami bezinteresowna energia się w nim kryje z takim przesłaniem, hej ludzie, w ogóle takie przesłanie wam dzisiaj na stykach ślemy, że hej ludzie, zauważmy się po prostu z takiej tej lepszej bezinteresownej strony. Pan Fresco Najnaj, najnowsza rzecz, którą możecie odsłuchać, która jest dostępna w sieci, w streamingach i na YouTubie.

słów nie użył, domofonu w trawie paska, skanta. Jak u molesty w 9-8, nie ma koperty, przyszedł, poszedł. Robię postępy, bo brat nie może. Zobrazowałem ostatnie noce, zoptymalizowałem swe ostatnie grosze.

0: Nas tak wciągnął temat zwierząt, ich dobroci i tego, czego doświadczają z wyborów człowieka i nie tylko, że gdzieś na chwilę odsunęłyśmy temat główny naszego dzisiejszego spotkania, ale ja myślę, że w ogóle emocjonalność, że sztukę w jakimkolwiek wymiarze, jakby ona ma wiele wspólnego ze zwierzętami, może teraz bardzo odfrunęłam, ale nie będę tego zagłębiać. W ogóle zostańcie sobie z tą myślą i zobaczcie, czy też macie w głowie taką rozkminkę, czy to wam gdzieś się po drodze połączy. My powoli, no bo minęło nam już 40 minut, leci to piekielnie szybko.
1: No nie.
0: Widzimy się dzisiaj ja się widzę, a wy się usłyszycie z freską. No i wracając do projektu Ludzie Koty, teraz w formie książki, w formie wydania już takiego, nie tylko z pędzlem, nie tylko z płótnem. I czy jak właśnie to wszystko zaczęłaś przekładać w słowo, zaczęłaś to pokazywać z myślą, żeby człowiek mógł to zrozumieć, miałaś takie momenty, że czułaś na przykład, że ten proces i powstawanie danej pracy jest dla ciebie intymne w jakiś sposób, mimo że nie wiadomo, docelowo to było po to, żeby człowiek to zobaczył, ale na przykład miałaś w sobie takie małe uczucie, że tym się nie podzielę, to jest tylko moje przeżycie, ja chcę, żebym to tylko ja poczuła, więc na przykład tego nie wyjaśnię, bo to moje.
1: Tak się zastanawiam, ale chyba jestem otwarta na to, żeby się dzielić tymi rzeczami, które tam się wydarzyły. Być może trochę podświadomie nawet przetwarzałam te obrazy, czy konstruowałam je już z myślą o tym, że one ujrzą światło dzienne. I miałam taką refleksję, że bardzo możliwe, że gdyby nie ta myśl, to na przykład poprowadziłabym niektóre obrazy inaczej, na przykład w bardziej szalony sposób. Ale dosyć bliskie było mi to, że ten konkretny odbiorca, którego portretuje, on o tym wie, bo się ze mną spotkał i w pewnym sensie bardziej lub mniej czeka na to, żeby zobaczyć swój obraz i jak ja bym tam za bardzo na przykład odleciała, to mógłby być bardzo niezadowolony. I myślę, że to jest może ten jedyny punkt, w którym właśnie może poszłam na jakiś taki delikatny kompromis ze względu na dobro drugiego człowieka.
0: Tak, właśnie z ciekawości teraz zapytam, że jak już powstał ten obraz, to faktycznie ci, którzy są na nich przedstawieni, autoryzowali to, musieli wyrazić akceptację do tego, żeby to było szerzej pokazane, czy już oddali się w twoje ręce z zaufaniem i no i nie było tutaj chęć, dobra, bo może tutaj mam za dużo zmarszczek w tym świetle, na tym płótnie, więc ja w ogóle banuję ten finalny wydźwięk i nie wolno tego pokazać.
1: Były osoby, które powiedziały, że chciałyby zobaczyć w trakcie, przed publikacją i też wysyłałam takim osobom. Nie było ani jednej osoby, która by mi zbanowała obraz, ale mam takie przeczucie, że nie każdy na przykład może być do końca zadowolony z tego, jak wyszedł. Na pewno Wini wprost wyraził, że o, szpaku jest lepiej namalowany niż ja, ale tutaj mu nie chodziło o sam jego wyraz twarzy czy coś, tylko jak on to ujął, jakby dopracowanie tego obrazu, że na przykład u szpaka jest więcej takich szczegółów i tak dalej, a z kolei dla mnie to było teraz zaskoczeniem, bo uważam, że Wini jest bardzo otwartą osobą, z dużym dystansem i też bardzo kreatywnym. Ale tutaj chodziło mi o to, że akurat jak malowałam jego, to poczułam jakąś taką lekkość w tym świetle, w tych plamach i to było dla mnie bardzo przyjemne malarstwo i podjęłam decyzję, że nie chcę wchodzić głębiej, żeby zachować właśnie tą lekkość. I to z perspektywy osób, które malują, czy gdzieś tam z ASP, jest większą wartością niż taki obraz, powiedzmy, wylizany.
0: Okej, czyli takie less is more czasami.
1: Tak, więc na przykład osoby, które same malują, widziały ten obraz, mówiły, że jest dużo lepszy od innych, a właśnie osoby, które nie siedzą tak w sztuce, od strony takiej technicznej, technologicznej, no to mogą powiedzieć, że no, rzeczywiście, to oczko nie jest takie wyraziste. Ale to jest jakby istota malarstwa, troszkę się osadza na czymś innym niż super realizm, nie?
0: No, i tak jak mówisz, bo to też ciekawe, czy nosiłaś w sobie jakąś frustrację albo miałaś oczekiwania, które nie zostały spełnione tak w ogóle, nie? W związku z tym projektem, z tą historią, czy jakąś inną, która poszła do odbioru ludzi, że ty malując właśnie wiedziałaś, że to w sobie ma taką i taką wartość ze względów też technicznych, pracy, poświęconego czasu i ty jakby rozumiesz pewną symbolikę, którą ukazałaś za pomocą danego zabiegu, a właśnie odbiorca, no bo się na tym nie zna, tego nie kuma i jeszcze będzie tutaj kręcił nosem? Czy to rosło w tobie takie, że no jak ty kurde tego nie kumasz? Jak nie kumasz, to w ogóle lepiej na to nie patrz, bo się nie znasz.
1: Nie, to tak, to pod tym względem nie mam, bo ja też nie oczekuję od ludzi, że będą w każdej bańce super obrotni, bo po prostu mamy świat zbyt zaawansowany i skomplikowany i ja się nie znam na fizyce kwantowej i nie chciałabym, żeby ktoś miał do mnie o to pretensje. Natomiast bardzo chętnie służę słowem. Jeżeli ktoś chciałby wiedzieć, to bardzo chętnie o tym opowiem. No nie, więc chyba bardziej by mnie frustrowało, gdyby ktoś sam zamykał się w innej bańce, mówiąc, a to jest tak i tak, nie otwierając głowy na to, że można mu wytłumaczyć, że jest inna perspektywa. Natomiast pod względem ceny obrazów i wartości w ogóle dzieł sztuki, myślę, że to jest trudny temat, ale też sama sobie zgotowałam ten los, tak myślę, właśnie dlatego, że wyszłam z tymi obrazami do ludzi, którzy nie są kolekcjonerami sztuki w większości, niektórzy z portretujących coś kolekcjonują i właśnie jeśli chodzi o wartość tych obrazów, myślę, że dużo osób spodziewało się, że one będą, nie wiem, mniej więcej w cenie plakatu z Ikei. To tak nie działa. Więc czasami tłumaczenie się z tego, dlaczego coś tyle kosztuje, jest frustrujące. Z drugiej strony trochę to rozumiem, ale niestety nie pójdę na kompromis i nie sprzedam obrazów w cenie takiej, która po prostu w żaden sposób jest nieadekwatna.
0: Tak jak mówiłaś wielokrotnie, raz, że to jest poświęcony czas, to nie powstaje w tydzień, to nie powstaje w miesiąc. Raz, że same materiały, narzędzia, to też kosztuje i jakby przekładając to na godziny, jakby ktoś, no raczej nie, ale jakby nawet takiemu takiej osobie, która zupełnie nie ma o tym pojęcia, chcąc zobrazować i przekładając to na ilość godzin, ile na przykład wiesz, na etacie za godzinę byś dostała za taką i taką cenę, bo to jest piekielnie długa droga.
1: Ale też bardzo wielowątkowa, bo ja też nie chcę jakby właśnie osadzać na tego punktu ciężkości, na tym, ile ktoś pracował, no bo powiedzmy sobie szczerze, że ktoś, kto nie potrafi malować, pracowałby dłużej nad tym obrazem, bo by mu po prostu nie wychodził. I Picasso, jak robił rysuneczek, to robił go w parę sekund, a jest warty miliony dzisiaj, nie dlatego, że się tak napracował, tylko dlatego, że on przeszedł tą drogę, ma ten sznyt, tą markę, to nazwisko i jakby naprawdę w tym coś takiego było, nie? Czy akwareliści, którzy muszą mieć tak dobrą znajomość tego narzędzia, żeby to wyglądało w taki sposób i to jest wartość. Inna sprawa to jest to, że no też się śmiałam ostatnio, że na przykład jak ktoś sobie chce wykończyć mieszkanie, bierze malarza ściennego i malarz ścienny mówi 3000 za pomalowanie ścian na biało. Dla wszystkich to jest okej, na metrażu 50 metrów kwadratowych na przykład, ale obraz za 3000 to jest za dużo. Dla mnie to jest po prostu szok, że ludzie nie mają takiego przełożenia. Nawet w tej materii jakby ile osób jest w stanie zrobić coś takiego. Nie? No powiedzmy, właśnie. Weźmy sobie Warszawę, ile w Warszawie jest osób, które namalują taki obraz, a ile w Warszawie jest dentystów, a ilu jest budowlańców i jakie oni mają stawki.
0: Unikatowość jednak jest
1: tak, i że ludzie rzeczywiście nie myślą o tym. Ja też się spotkałam już z komentarzami, że moja książka jest za droga, tylko właśnie tam są wszystkie reprodukcje, a reprodukcje też sprzedaję w jakichś cenach, więc one i tak są taniej w książce, a inna sprawa jest taka, że no nie wiem, ostatnio zlecałam komuś koszenie trawnika i za 15 minut roboty ktoś bierze stówę. Dla każdego to jest normalne, no nie? Że ktoś skosił trawę, no bo wiadomo, żeby mu się nie chciało wstać z łóżka za 50 zł czy za 20, ale to, że ktoś pisze przez 2 lata książkę i chce za to więcej jak 100 zł, to już jest dziwne, no nie?
0: To jest chyba właśnie uwrażliwienie na to i na całą sztukę, na cały ten proces. Może ma na to wpływ dostępność, teraz nie wiem, teraz po prostu się zastanawiam. Dostępność wielu rzeczy, wielu głosów, wielu formatów, wielu obrazów po prostu w sieci za darmo, więc jak komuś przyjdzie, żeby mieć na posiadanie własne w swojej kolekcji zapłacenie jakiejś sumy, to może trochę już to boli. Nie wiem, tak po prostu się zastanawiam. Słuchajcie, my się powoli zbliżamy do końca, ale zanim zbliżymy, ja przygotowałam w ogóle na dzisiaj 8 numerów, zagramy 3. I teraz chcę dać, zastanawiam się, którą propozycje ode mnie w odpowiedzi i chyba polecimy na polskich twórców, tak, bo miałam teraz zastanowienie między Gabrielem Jacobem, polecam w ogóle sprawdzić gość z Karoliny Południowej, który robi takie szorstko miękkie R&B z odważnym takim hollywoodzkim funkiem, jest to genialne, ale polecimy sobie z naszym podwórkiem warszawskim, bo kolektyw Grupa Trio w składzie Tony, Mieszko i cholera, muszę sobie uzupełnić, bo zapomniałam w tym momencie imienia. I ZNWP, które akurat tu się zreaktywowało do tego numeru po wielu latach niedziałania. Wspólnie ZNWP, czyli Mada i Kajetan, na refrenie Natalia Bajera. Jest to numer Detox od Detoxu. Bardzo mi się podoba, jakby w obecnych też czasach sfokusowania na to, żeby trzymać się w ryzach i tutaj zdrowy sen, zdrowe wszystko i jakby to też potrafi w takie zamknięte koło nas wbić, że to napędzanie na ruch, na generowanie wartościowych rzeczy już może być po prostu męczące i czasami detoks od detoksu powinien wjechać. Także to będzie ostatni numer, a my po numerze wracamy jeszcze do końcówki rozmowy z Freską.
2: Okej.
3: Okay. A yeah.
2: Legendarna sytuacja.
3: Co jest?
2: Triozyny Pypy, babo. Ha.
3: What?
2: Nie liczyłaś na to nawet. Ja.

0: przed nami.
1: Chciałam ten numer zakończyć, bo mamy jeszcze jedną ważną rzecz do powiedzenia, a zostało nam kilka minut spotkania. W najbliższą sobotę nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów 16 maja, przypominam, i to jest turbo ważne i turbo też niesamowite, bo wyjściówki są za darmo i tak jak powiedziałaś, ostry paluch w tym roku, nie sprawdzałam jeszcze line-upu całościowego.
2: Ale zaraz jest dobry line-up.
1: Tak, Marta, zaraz sprawdzę, ale oprócz tego i oprócz koncertów opowiedz z perspektywy projektu Ludzie Koty.
2: Będzie tam moja wystawa, także można wpaść, zobaczyć na żywo, bo na Popkillery nie każdy mógł wejść. Tutaj może wejść każdy.
1: Za darmo.
2: Za darmo, czyli uczciwa cena. Zapraszam serdecznie. Tutaj dzięki uprzejmości Kafara z Dixonów. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, dozgonna wdzięczność, bo też rok temu po raz pierwszy można było tam zobaczyć parę moich obrazów. Teraz będzie też parę obrazów i parę nowych, które jeszcze nie były odsłaniane dla publiczności, także myślę, że warto. Bardzo fajny projekt, bardzo fajna inicjatywa i też taka, powiedzmy, charytatywna, bo jest dlatego za darmo, żeby można było przekazać jakieś pieniążki po prostu na szczytne
1: tak,
2: cele
1: więc
2: charytatywne.
1: Więc nie bądźcie dziady i jako, że za darmo to coś...
0: Bierzcie hajs, proszę.
1: Tak. Odłóżcie, już mam line-up paluch, ostry, gramatik, polska wersja, Bonson, Boogie, Macięty, zwycięzca konkursu młodych talentów. Także słuchajcie, przyszła sobota, rezerwujcie czas i sprawdzajcie, co się dzieje. Tam będzie też wystawa.
2: I będę ja. Możemy zrobić piąteczkę.
1: Właśnie, możecie zrobić zdjęcie pod obrazem i zapytać na przykład o technikę albo o co tylko zechcecie. A czy wystawa, będzie można przyjść przed samym wydarzeniem, żeby obserwować, zobaczyć, a potem się pochłonąć muzyką, czy to równolegle jakoś? Nie wiadomo.
2: Wydaje mi się, że tam jest otwarcie bramek o konkretnej godzinie, ale to otwarcie bramek nie jest równoznaczne z
1: tak,
2: rozpoczęciem
1: no,
2: koncertów.
1: No, zawsze, bo gdzie ktoś przyjdzie tak, na czas tak. na koncert. To
2: tak,
1: jest
2: także myślę, że... Zresztą to jest właśnie na wejściu, że tam, gdzie są bramki, to się wychodzi prosto na to miejsce, gdzie będą obrazy eksponowane, więc ciężko będzie je przeoczyć.
1: No, czyli już, kochani, kto jest na miejscu, a kto może dojechać, wiecie, co będziecie robić w najbliższym sobotę, 16 maja, nasz hip-hop festiwal Arena Ursynów. Dobry line-up, a oprócz samej muzyki też wizualne doświadczenie. I teraz na koniec jeszcze powiedz, gdzie dokładnie dla tych, którzy dopiero na przykład doszli do słuchania albo tego nie zarejestrowali, gdzie można zgłębić wiedzę ogólnie o projekcie, który tworzycie i też jak można nabyć książkę.
2: Najbliżej dla wszystkich Instagramowiczów zapraszam na mój profil Freska Podłoga Maluje. Również mojego

0: dobry wieczór. Nazywam się Luiza Poreda i jak co tydzień zabieram Was w podróż do świata polskiej sztuki. A zanim zacznę swoją kolejną rozmowę, chciałam Was również zaprosić na wernisaż mojej wystawy o tytule Rzeczy w mojej głowie, która odbędzie się we wtorek 16 czerwca o godzinie 19 w praskiej kawiarni 4 pokoje na ulicy Wileńskiej 19. Szykuję dużo atrakcji, m.in. wspólne malowanie po krążkach drewna. Także zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że pojawicie się i będziemy mieli okazję się poznać. Dziś odwiedzam pracownię Upcycled Underground na ulicy Brzeskiej 24. A gośćmi audycji jest dwójka praskich artystów, Kalina Murawska i Kamil Jaczyński. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
0: Spotykamy się tutaj przy okazji tematu Parady Syrenek, który niedługo odbędzie się w Warszawie. Powiedzcie coś więcej na ten temat.
1: Parada Syrenki to jest super inicjatywa. Ja już brałam udział jako widz do tej pory, więc właśnie patrzyłam sobie na to i tak śmiesznie kiedyś sobie pomyślałam, że też bym chciała coś takiego zrobić. Zrobiłabym wypas taką syrenkę, nie? No i Kamil, mój kolega tutaj z góry, przyszedł do mnie i mówi, że ty Kali, słuchaj, jest taki projekt, trzeba zrobić platformę z syrenką. Ja mówię, co ty, na paradę? A to ty wiesz o tym w ogóle? Ja mówię, tak, wiem. Więc 6 czerwca pod Palmą spotykają się platformy różne. Każda dzielnica i różne instytucje będą miały swoje instalacje. W tym wystąpi nasza wspaniała upcyclingowa syrenka, robiona dla Ursynowa i dla Ursynotek. Jesteśmy bardzo dumni z Kamilem z tego projektu.
0: A jak dużo będzie tych syrenek w sumie?
1: Wiecie? 20.
0: Fajnie. A jak duże one będą? Jaka wasza? Jak duża będzie wasza?
1: Dwumetrowe około.
0: Także prawie naturalnych rozmiarów.
1: Spore to są instalacje. Minimum w ogóle tej platformy to jest 2 metry wzrostu, żeby ona była fajnie widoczna, więc to jest bardzo duże wyzwanie zbudować coś takiego.
0: Na pewno.
1: Szczególnie, że to są przyczepki takie, wiesz, dwu- albo czterokołowe, ale cały... To są te pochylne takie, wiesz, a nie na 4 kółkach, takich na oddzielnych osiach, więc no tutaj mamy spore designerskie też wyzwanie z tym, żeby ten stelaż to wszystko fajnie stało i w sumie płynęło po tej ulicy tak, jak powinna płynąć sobie syrenka w wodzie.
0: Kalina, jesteśmy w miejscu w twojej pracowni i ty zajmujesz się upcyclingiem.
1: Tak jest.
0: I też w takim duchu właśnie powstanie ta syrenka, prawda?
1: Tak jest. Zgadza się. Nie wzięłabym tego projektu, gdybym miała teraz jeździć do Obi i kupować płyty i deski, jeżeli mam dostępne materiały tutaj w naszym budynku na przykład za darmo, ze względu na to, że wiele osób tworzy, robi różne dostawy. Mamy materiał, wystarczy wziąć młotek i rozbić go na części.
0: Jasne.
1: Mamy dużo, dużo materiałów, dzięki czemu możemy też włożyć większą część budżetu w samo wykończenie, w jakość materiałów, których będziemy używać, w media, które w to wejdą, no i w ogóle roboczo godzin, czas, tak?
0: Właśnie.
1: Bo mamy te rzeczy dostępne, one sobie stały tutaj na korytarzu już od 3 tygodni w zasadzie, a teraz deski już schną, bo się impregnują, bo stelaż jest drewniany z palet, więc chcemy też, żeby ona była wielokrotnego użytku. I syrenka po paradzie zostanie potem oddana do Urzędu Gminy Ursynowa i będzie używana na różne ich wydarzenia lokalne i nie tylko. Możliwe też, że w duchu tego upcyclingu na przykład na przyszłą paradę, bo też już troszeczkę o tym rozmawialiśmy, możliwe, że przerobią naszą już gotową syrenkę i zapcyklingują jeszcze bardziej na przykład. Więc projekt cały idzie w takim kierunku, żeby to było dalej używalne, żeby to był mobilny kawałek sztuki zgodny z tym, jak tutaj wymyśliliśmy to sobie razem z Ursynoteką.
0: A Kamil, powiedz, to była wasza inicjatywa, czy też jakby dzielnica Ursynów miała taki pomysł na to, żeby to właśnie było dzieło upcyclingowe?
2: Wszystko zaczęło się od warsztatów, które miałem okazję robić dla dzielnicy, dla Ursynoteki właśnie. I to były maski kartonowe. I tak naprawdę chyba od tego zaczęły się rozmowy na temat tworzenia z rzeczy z kartonu, rzeczy z towarów z drugiego obiegu. Od słowa do słowa zacząłem tam opowiadać o tym, że tworzę też z książek, że często wklejam, oklejam nimi płótna. I jakoś tak padł temat zrobienia syrenki. Po pewnym czasie Ursynoteka wróciła do nas, do mnie z tym tematem. Ja przyszedłem z tym tematem do Kali i tak od słowa do słowa powstał projekt bardzo fajnej upcyklingowej syrenki, w której będziemy wykorzystywali grzbiety książek, które dostaliśmy w takich zniszczonych egzemplarzy wycofanych z obiegu, z Ursynoteki. I oczywiście dużo różnych innych materiałów z upcyklingu. To będą jakieś tam stare palety, deski i tego typu rzeczy. I tak jak Kali słusznie powiedziała, one będą zamontowane na palecie, więc ta konstrukcja będzie sobie bardzo sympatycznie płynęła ulicami Warszawy.
3: Brzmi to bardzo malowniczo, już sobie to wyobrażam. Mam nadzieję, że będzie super pogoda i że one będą tak sobie w słońcu płynęły.
2: No jeżeli nawet nie będzie super pogody, to pamiętajmy o tym, że to jest jednak Nowy Świat i krakowskie przedmieście, więc tam i tak zawsze będzie dużo ludzi, a że syrenki jednak są stworzeniami wodnymi, to nawet jak będzie bardzo padało, na pewno sobie dobrze poradzą.
3: Dokładnie. Ja tu się martwię o dobrą pogodę, a przecież dobrą pogodą dla syrenki może być też pogoda deszczowa.
2: No oczywiście, szczególnie, że jednak przyroda bardzo potrzebuje tego deszczu.
3: Tak, dokładnie.
1: No, ale jest to fantastyczny projekt też, bo Ursynoteka ogólnie dała nam wolną rękę co do tego projektu w bardzo wielu polach. Oczywiście mieli swoje elementy, które musieliśmy włączyć w ten projekt i one były nienaruszalne absolutnie, tak jak sobie tutaj Ursynoteka wymyśliła, zaprojektowała w swoich głowach, tak musieliśmy tutaj z niektórymi naszymi artystycznymi, bardziej odjechanymi pomysłami pójść na kompromisy, ale jest to dla nas też super doświadczenie, jak robić upcycling inaczej niż na co dzień jako artyści. I to jest dla nas świetne doświadczenie też, jak planować sobie takie duże przedsięwzięcie na przyszłość, bo to się potem fajnie przekłada też na różne inne inicjatywy i pozwala nam fajniej, efektowniej korzystać ze swojego czasu w pracowniach. No, jesteśmy dorosłymi ludźmi, mamy też poza naszą sztuką życie, więc, więc wiesz, trzeba ten czas fajnie wykorzystać, zamiast siedzieć i w pracowni 3 godziny się zastanawiać, co się robi, nie? Więc fajnie jest mieć to rozpisane w ten sposób. No i cieszymy się też z tego, że mamy naprawdę bardzo oryginalny pomysł, naszym zdaniem, że to jest, na pewno będzie przykuwał uwagę ze względu na totalnie inne podejście niż reszta platform, przynajmniej względem tego, co widziałam przez ostatnich 5 lat na paradach. Tutaj też jest fajne to, że mamy pełen przekrój, bo tutaj pojawiają się właśnie i artyści, i lokalni, i wypożyczeni, tak jak my, powiedzmy.
2: I rzemieślnicy.
1: I rzemieślnicy, i projekty ze szkół podstawowych, tak, i różne fajne instytucje.
2: Bardzo różne.
1: Seniorzy mają swoją platformę.
2: Chodzi o wspólną zabawę i prezentowanie syrenki i podkreślanie tego fantastycznego symbolu Warszawy, który naszym zdaniem jest bardzo niedoceniony i jakby to, że dzieje się ta parada syrenek, to jest już fajnym elementem do tego, żeby tą syrenkę w jakiś sposób pokazywać i bardziej dbać o nią i pokazywać, jakby eksplorować ten symbol Warszawy na wiele różnych sposobów, niekoniecznie w ten ikoniczny, w którym ona występuje w herbie, bo przecież syrenek, jak się okazuje, co mamy już 5. paradę teraz, tak?
1: Tak.
2: Czyli co paradę było 20 różnych.
1: Nie wiem, czy zawsze tyle samo.
2: Jeszcze
1: dużo,
2: są te wszystkie, jest jeszcze na przykład wzór, który miasto zrobiło do kolorowanki, można go pobrać z Urzędu Miasta, który jest w ogóle abstrakcyjny. Czyli tych syrenek jest coraz więcej, ale dalej za mało i można ten temat eksplorować.
1: Tak, w ogóle ruszyliśmy kiedyś tego temat z Kamilem tutaj, że Warszawa nie ma jakby swojej takiej, powiedzmy, maskotki. Ma bardzo wzniosłe symbole, ale nie ma swojej maskotki. I wprawdzie syrenki nie możemy w ten sposób traktować, ale my tutaj sobie kminimy już kolejny taki warszawsko-mityczny temat, ale to może nas jeszcze zaprosisz jako team.
3: Pewnie już nie chcecie zdradzać więcej szczegółów dotyczących syrenki, bo najfajniej będzie, jeżeli wszyscy po prostu pojawią się na paradzie syrenek. Zapraszamy.
2: Tak, przypomnijmy, wszystkich. To jest 6 czerwca, czyli w sobotę. Zaczynamy o godzinie 13 na rondzie De Gaulle pod Palmą. i stamtąd krakowskim Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem na Plac Zamkowy idą wszystkie syrenki, więc zapraszamy zarówno w miejscu, tam na placu, znaczy na Rondzie de Gaulle'a, ale można też się ustawiać na całej trasie parady. Dzięki temu można po prostu uczestniczyć w paradzie w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu, no co jednak powinno być wygodne dla warszawiaków.
1: Tak, dodatkowo ci, którzy są tam na początku i zobaczą od samego początku te syrenki, mogą dołączyć do kolorowego korowodu i razem z tancerkami samby przetańczyć całą drogę za syrenkami. Mhm. Tam jest fantastycznie, są bębny, w ogóle ludzie śpiewają, gwiżdżą, bomba jest. Jest naprawdę super. Mam ciary, jak o tym mówię, bo ja uwielbiam takie happeningi.
2: No, pokazuje, że Polacy potrafią się też radośnie jednak jednoczyć i spacerować radośnie. To dobrze.
1: No, tak.
2: Zapraszamy.
1: Będzie ekstra.
3: Nie od dzisiaj zajmujecie się upcyclingiem, prawda? Oboje. Kali, jesteśmy w miejscu, w którym jest bardzo dużo różnych rzeczy.
1: No, masz upcycling w nazwie, nie?
3: Jakby, tak, dokładnie. Tak. To widać też po twojej pracowni. Mm-hmm. Właśnie opowiedz trochę o swojej pracowni.
1: Wiesz co, moja pracownia powstała tak trochę na dziko, trochę z potrzeby, trochę z desperacji. Długa to jest historia, ale no, jest to takie moje trochę spełnienie marzeń. To jest moja bezpieczna przestrzeń, gdzie rzeczy, które może w tym momencie i obecnym stanie niekoniecznie nadają się do użytku, to wystarczy trochę pomyśleć i zrobić z tego naprawdę dobry projekt, naprawdę dobry design. Wiesz, ja nie patrzę na swój upcycling jako na sztukę jako taką, chyba że sztuką nazwiemy właśnie design. I w sumie sztuka designu to jedna moim zdaniem z najtrudniejszych sztuk w dowolnym medium. Czy to są gry wideo, czy to jest muzyka, czy to jest malowanie, czy to jest rysowanie, czy to jest projektowanie ciuchów, wiesz. Każdy może raz na jakiś czas nagrać świetną piosenkę albo napisać ładny wiersz, wiesz. Każdemu taki przypływ może się zdarzyć, ale dowozić to za każdym razem jako nie wiem, właśnie artysta, no to tutaj wjeżdża gruba sztuka designu moim zdaniem i widzenie potencjału i piękna w rzeczach, które wiele osób uznałoby za śmieci albo po prostu rzeczy, z którymi no, trudno się rozstać, ale nie wiadomo co zrobić, nie? Mhm. Przynieś mi dowolną rzecz, a ja ci z tego wymyślę 10 różnych projektów, które możemy wspólnie wykonać. Prawdopodobnie mogłabyś wykonać je sama i większość ludzi w domu też, gdyby się trochę zaparli i przyszli do mnie po plan i listę zakupów. Tak w skrócie, nie?
3: Daliby radę sami sobie coś zrobić.
1: Tak, większość ludzi dałaby radę wykonać większość z tych rzeczy, które ja wykonuję, przynajmniej technicznie, może nie. Wiadomo, estetyka to jest osobista bardzo rzecz i bardzo subiektywna taka, wiesz, ale no, na poziomie takim właśnie estetycznym, dobrze wykonanym, żeby to się wszystko trzymało, żeby to było trwałe, bo ta sztuka, ona ma być w moim przypadku przede wszystkim jak najbardziej użytkowa. Mhm. Tak, ja robię obrazki, na przykład jakieś tam mniejsze obrazy czy coś, ale to są pojedyncze sztuki jakichś tam moich rzeczy, kiedy muszę odpocząć od tego, co robię na co dzień. A na co dzień biorę rzeczy, z których no, ciężko jest w obecnym stanie cokolwiek wykrzesać, ale ja potrafię i biorę takich kilka i z nich powstaje jeden nowy, bardzo ciekawy Frankenstein, który najczęściej prototyp, na którym ćwiczę jakby nowe techniki. I potem przychodzą do mnie klienci, którzy widzą moje prace na przykład na Instagramie, oni wtedy zamawiają swoje customy, swoje wyjątkowe jakieś tam rzeczy i z tych moich prac, które są dostępne, wybieramy techniki, kolory, materiały i tworzymy rzeczy na zamówienie.
3: Kamil, ty też, mimo że jesteś przede wszystkim malarzem, nie jest ci tak daleko do tego upcyclingu, bo nieraz pokazujesz mi rzeczy, które tworzysz albo z kartonów, które są jakimś odpadem, albo w ogóle przynosisz dziwne rzeczy do pracowni, obklejasz je, malujesz i tworzysz specyficzne artefakty. Opowiedz więcej
2: to,
3: o tym.
2: Tak, to u mnie jest trochę w drugą stronę niż u Kaliny, bo Kalina robi rzeczy użytkowe, ja robię głównie sztukę, która mam małą wartość użytkową oprócz dekoracyjnej i oprócz informacyjnej, tak na dobrą sprawę, bo w mojej sztuce często jest jakiś taki przekaz, który gdzieś tam jest ukryty. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystywanie materiałów, to głównym moim materiałem, który uwielbiam, który w zasadzie wywodzi się z tego, co Kalina powiedziała, czyli z rzeczy, której ciężko się pozbyć. Ja tak miałem z książkami. Uwielbiam książki. Moi rodzice to z zawodu są poligrafowie, więc jakby książki zawsze budziły u mnie respekt, szacunek. Uwielbiam ich zapach, zapach świeżego druku, zapach starych książek. Oczywiście nie tych spleśniałych, tylko takich fajnie zachowanych. Więc książki są dla mnie niesamowite. I tak bardzo długo miałem pewien problem, co zrobić z pewnymi starymi, zepsutymi książkami. A chciałem je zachować w jakiś sposób, dać im nowe życie. No i wpadłem na pomysł, żeby książkami, gazetami i innymi rzeczami oklejać płótna i dopiero na tym malować. Oklejać je nie tylko po to, żeby dać im nowe życie, żeby je zachować, chociaż to jakby było takim głównym przyczynkiem do tego, ale też po to, żeby można było nadać tym obrazom jakąś taką warstwę fabularną, bo staram się tą malaturą nie zakrywać tego, co jest pod spodem, a dodatkowo, jeżeli jest to warstwowe oklejane, to wtedy przecieram papierem ściernym i zrywam fragmenty tych gazet, tych tekstów, tak żeby później przechodził jeden w drugi. Często dzięki temu mamy teksty z jednego kraju, które się przechodzą płynnie, nie wiem, w Polską Encyklopedię PWN, która jest tak naprawdę moim ulubionym medium, bo nikt jej nie chce już, no nie chcą jej antykwariusze, nie chcą jej ludzie w domach. Ale tam są dwie linijki na temat, którym można pisać 20 prac doktorskich. I kiedyś te encyklopedie rzeczywiście zdawały egzamin i to było sensowne, no ale to było przed internetem. Teraz jakby to nie wystarcza, delikatnie mówiąc. No i tym samym te książki stały się bardzo niepotrzebne, a ja im daję nowe życie. Zrobiłem parę obrazów, gdzie są tylko obrazki wycięte z encyklopedii, ale w większości to są te części tekstowe. Bardzo lubię różne fonty, więc często z gazet też wycinam fonty i często proszę też znajomych, żeby przywozili z różnych krajów, z wycieczek i wyjazdów różne gazety, bo co kraj to inne fonty, to inne liternictwo i to wtedy fajnie wygląda. No i oczywiście im gazeta bliżej bruku, tym te nagłówki bardziej krzyczą i są większe litery i to wtedy jest jeszcze bardziej zabawne, bo często towarzyszą tym literom jeszcze absurdalne tytuły. Więc nie żebym zachęcał do czytania prasy brukowej, ale do cięcia jak najbardziej. Do oglądania i do cięcia, tak, bo to jest fantastyczne narzędzie dla artystów. I jeszcze teraz jakby puentując moją wypowiedź na temat samego upcyclingu, również zdarza mi się przerabiać jakieś używane płótna, tego typu media, które nadają się jeszcze do użytku, no a zwykły człowiek potraktowałby je jako odpad, bo po prostu można takie rzeczy robić i fajnie je uratować, tylko po prostu trzeba wiedzieć jak i co trzeba z nimi zrobić. No ale to już jest takie know-how artystyczne, które wymaga odpowiedniej wprawy.
3: Ale chciałam też wam powiedzieć, że ludzie wyrzucają też absurdalne rzeczy. Ja na osiedlu, już ci kiedyś mówiłam, Kamil, znalazłam w ogóle złotą ramę rzeźbioną. Ktoś po prostu jakiś stary obraz wystawił razem z taką ramą i jak tu nie wziąć takiej ramy i w ogóle dlaczego?
4: Ale ramy, ale ja bym to wzięła razem z obrazem i wzięłabym oba.
3: Ja wzięłam też oba, oczywiście. No,
4: przerobiłaś ten obraz?
3: Nie przerobiłam, jeszcze nie wiem co z nim zrobię, ale nawet myślałam, żeby je z powrotem odnieść to na śmietnik, ale nie mogę. Nie mogę, bo to jednak ktoś namalował ręcznie i to widać. No i jakoś zostało po prostu.
4: Dawaj, zrobimy z tego remiks. Cztery osoby, oryginalny artysta i nasza trójka.
3: Słuchajcie, fajny pomysł, zrobimy.
4: Dawaj, zrobimy remiks tego, ekstra. Bomba.
3: Ale chciałam też powiedzieć, że...
2: Drodzy Państwo, jesteście świadkami.
4: Tak, zostało uwiecznione. No,
3: zostało uwiecznione, już musimy teraz to zrobić.
4: No koniecznie. No ale tak. No,
3: ale chciałam też powiedzieć, że ludzie wynajdują na śmietnikach niesamowite rzeczy. Ja swego czasu pomagałam znajomym organizować pewien festiwal recyklingowy i oni znajdowali w śmietnikach, na przykład przy teatrze, niesamowite instalacje, z którymi nie wiadomo co zrobić, bo one są wielkie, nie można ich przechowywać. Nie ma gdzie ich przechowywać, oni nie mają magazynu, więc oni to wyrzucają. My to wszystko ściągnęliśmy na festiwal, jakieś, wiecie, kilkumetrowe meduzy, no piękne, fajnie, nie wiem, czy głowę smoka, taką dwumetrową. Ale są też na przykład takie miejsca, teraz na Bemowie powstała podzielnia i dziewczyna, która to miejsce otworzyła, ona jeździ po różnych miejscach, ona kilogramy ubrań wynajduje i to takich, że potem do przerabiania to jest na wieczność przecież, podobno na cztery pokolenia do przodu po prostu.
4: Tak, co najmniej cztery do przodu. To jest w ogóle straszne, co się dzieje. I nawet te wielkie marki, które tak się bardzo chwalą teraz, że mają rzeczy z recyklingu i że coś tam. Ten recykling to po pierwsze, to jest bullshit, niestety. To jest bajka, w którą chcemy wierzyć. To nawet nie... A to jest zupełnie co innego od upcyklingu, o którym my w ogóle mówimy, a często pojęcia są mocno mylone w ogóle, nie? I ludzie też myślą, że my recyklujemy rzeczy. Nie, my nie jesteśmy recyklerami, nie mamy prasy do przerabiania materiałów na nowe, nie mamy rozpruwaczek, które wyciągają wszystkie nowe, stare nici i je w motki klepią. Ja wiem, jak ten proces wygląda. To nie jest to, co my robimy. Upcycling to jest zupełnie co innego niż recykling, aczkolwiek mamy wiele wspólnych punktów. Ja na przykład kocham second handowe rzeczy, zbieram od ludzi koszulki z nadrukami, nawet jeżeli są w tragicznym stanie. I tutaj nasz wspólny punkt, który nas połączył z Kamilem w ogóle, to miłość do literek. I to, że Kamil używa właśnie tych napisów, tych literek, tego wszystkiego w swojej sztuce, a wpadł do mnie do pracowni, akurat układałam sobie napisy z literek wyciętych ze starych koszulek. I jak on to zobaczył, to po prostu stracił rozum i pokazał mi swoją sztukę i ja straciłam rozum. I w ten sposób staliśmy się tutaj ziomeczkami od sztuki szeroko pojętej, wszelakiej.
2: Ziomeczkami od literek, można by powiedzieć. Ale rzeczywiście tak to się stało, no bo faktycznie ja do dzisiaj pamiętam tę sytuację, ja się pytam Kalino, to ja muszę iść teraz do sklepów i szukać takich literek, takich ubrań, a Kali mówi, no nie, zobacz, i wyciąga takie odpowiednie segregatory już z wyciętymi literkami. I na tym to właśnie polega, drodzy Państwo, że no, że wiadomo, tak jak Kali powiedziała, można to zrobić samemu, można też przyjść do niej albo do takich miejsc, które się zajmują upcyklingiem, ale generalnie jest to nadawanie właśnie nowej wartości tym rzeczom bez konieczności ich gruntownego przerabiania do cna, co się dzieje w recyklingu, tak? No i tutaj rzeczywiście tych rzeczy upcyklingowych, poza tym pamiętajmy o tym, że upcykling wymaga zdecydowanie mniej energii, bo to nie jest recykling, który jest wysokoenergetyczny, który wymaga procesów technologicznych. To jest tworzenie unikatowych rzeczy, które później można przekazywać, jak dziewczyny powiedziały słusznie, przez kilka pokoleń, jeżeli to są rzeczy noszone, a jeżeli to są rzeczy użytkowe, no to też mogą przecież wiele lat służyć. Zresztą to widać, bo przecież jest renesans w tej chwili we wszystkich sklepach takich z używanymi rzeczami, na przykład porcelany, czy też zastaw stołowych, które wracają po latach, bo nagle wpada moda na jakiś design z PRL-u, tak? A przecież design z tamtych czasów był naprawdę niesamowity momentami.

0: Kalina, a dlaczego zajęłaś się upcyclingiem?
1: U mnie to się zaczęło już w szkole. Babunia moja w ogóle była krawcową i piękne rzeczy szyła i nauczyła mnie podstaw. Ja jestem rocznik orwellowski, 84. Dorastałam w latach 90. jako mały metaluch, ponieważ rodzice to punki, więc jakoś trzeba było, wiesz, mocniej, głębiej w to wejść, w tą muzykę, w to wszystko, no bo ja punk to miałam śpiewany do kołyski, jakby do spania. I nie było wtedy ani koszulek dla dziewczyn, ani bojówek dla dziewczyn, dla kobiet. Nie było takich alternatywnych strojów. Jeżeli były stroje alternatywne, to bardzo takie, wiesz, gotyckie czy coś, albo bardziej punkowe w stylu Vivian Westwood. A ja lubiłam najpierw thrash metal, a potem odkryłam death metal i black metal i naprawdę takie najbardziej ekstremalne gatunki. Tam, nie wiem, może w 2006-2007 pierwszy raz doświadczyłam na koncertach merch dla lasek. Wiesz, także ja od dzieciaka siedziałam i przerabiałam te za duże koszulki, obszywałam moją kurtkę jeansową, a potem katanę moją jeansową właśnie naszywkami z nazwami zespołów, które tam kolekcjonowałam na koncertach, na wyjazdach czy coś, tak? Albo dawaliśmy sobie, w ekipie tam się wymienialiśmy. No to wiesz, jedni wymieniali karteczki w szkole w segregatorach, a inni grali w pogi, a jeszcze inni już mieli zajawę na muzykę i wymieniali się rzeczami z tym związanymi. Albo komiksami, wiesz, w latach 90. nie wszyscy mieli hajs na wszystko.

0: wszystko. Więc się wymieniali. I w ten sposób ja też dostawałam, a to po czyimś starszym bracie koszulkę Metaliki, a to po kimś coś tam. No i tak siedziałam i to przerabiałam po prostu, nauczyłam się i całe życie tak naprawdę to robiłam. Dla mnie to nie był problem, że coś, nie wiem, jest przy duże. Jak było przy małe, to większy problem, no bo to trzeba było zupełnie zmienić projekt. Ja dopiero od półtora roku zajmuję się tym na tyle profesjonalnie, mogę to teraz stwierdzić, że profesjonalnie tak, że rzeczy, które robiłam jako dzieciak, to dla mnie byłyby niepojęte w ogóle, wiesz, ale no to też sytuacja moja taka zawodowa mocno się zmieniła, bo weszłam w upcycling w ogóle, wyobraź sobie, z testowania i projektowania gier wideo. I prawda jest taka, że dobry designer zaprojektuje wszystko, bo on nie projektuje konkretnej rzeczy, on projektuje doświadczenie i wybiera medium, przez które da komuś to doświadczenie, prawda? Więc w grze wideo wybierasz styl gry, w jakim przekażesz doświadczenie postaci, którą gra gracz. Wiesz, tak samo nawet w reklamie odbiorca musi mieć jakieś doświadczenie, do którego ta reklama się odnosi, żeby poczuć, że potrzebuje danego produktu. Tutaj jest dokładnie to samo. Ja projektuję doświadczenie, tylko różnica u mnie jest taka, że już mam dosyć miałkości. Ja się przepaliłam zawodowo. Wiele moich pomysłów, designów i innych rzeczy zostało przypisanych innym osobom. Bardzo dużo cierpiałam z tego powodu, bo nie zdawałam sobie sprawy i nie dawałam sobie tytułu artystki. Ale to się bardzo zmieniło, odnalazłam w tym swoją przeogromną wartość i teraz ja nie daję sobie mówić, że coś jest nie dla mnie, że nie powinnam czegoś robić, że powinnam coś zrobić inaczej, że może ten design nie będzie działał w taki, a nie inny sposób. Tutaj umawiamy się trochę tak jak w pracowni Witkacego. Ty mi mówisz, jakie chcesz doświadczenie, i jakie są tego główne elementy składowe i referencje, a ja z tego robię dla ciebie swój kawałek sztuki. Więc no mój artystyczny świat jest taki zupełnie, jakby wydawało mi się, oderwany, ale to towarzyszy mi całe moje życie, tak samo jak to przeszywanie rzeczy. Poza tym no w latach 90. dorastałam w na tyle dużej biedzie, że nauczyłam się dbać o swoje rzeczy, nauczyłam się je naprawiać, nauczyłam się je przerabiać i potrafiłam mieć parę bojówek z demobilu przez 20 lat. Więc po grach przyszedł moment, gdzie chciałam otworzyć jakoś swoją małą pracownię i robić w niej ogólnie moje rzeczy. Jak widzisz, robię dużo różnych rzeczy. I tutaj moja mama przyszła z pomysłem, żebyśmy wspólnie tutaj podziałały trochę właśnie w temacie second handu, trochę w temacie upcyclingu, zobaczyły co, której siedzi, która w czym się lepiej znajduje. Moja mama zdecydowanie bardziej woli grzebać konkretne, bardzo fajne takie, wiesz, high fashion kawałki i naprawiać je po zjedzeniu przez mole, przez swoją kreatywną pracę. No ja jestem, mnie można porównać jak w muzyce The Prodigy. Wiesz, oni nie są ani punkiem, ani elektroniką, ani techno, ani drum and bassem. Oni są tym wszystkim naraz w zależności od tego, jaki mieli pomysł. I dokładnie taką artystką jestem ja i dlatego robię tyle różnych rzeczy. One wszystkie dają mi przeogromną radość i jestem w stanie włożyć w nie wszystkie swoje emocje, które nie zawsze do końca rozumiem. Ale tworzenie pozwala mi zrozumieć siebie i świat wokół siebie znacznie lepiej. I też otwieram się mocno na ludzi i fajnie jest pracować z ludźmi, z ich szalonymi pomysłami. I kiedy ktoś ci zaufa i powie, słuchaj, tu masz te 3 punkty wyjściowe, baw się dobrze, do zobaczenia za 2 tygodnie. To miny ludzi, kiedy odbierają te rzeczy, są absolutnie bezcenne i każda godzina na kminie, na kłuciu się w ręce, na, wiesz, no nie wiem, na wszystkich tych nieprzyjemnych aspektach tworzenia, no one są tak bardzo tego warte, kiedy właśnie widzisz osobę, która przychodzi po swój kawałek i mówi, to jest takie jak w mojej głowie, albo jeszcze lepsze, nie? To jest to, co ja robię tutaj w mojej pracowni. I czy to jest muzyka, czy to jest obrazek, czy to jest ciuch, co by to nie było, w tym jest zawsze jakiś naprawdę ogromny kawałek mojej duszy i mojej kminy, która w to wchodzi. I ja ci to wytłumaczę krok po kroku, jak to zreplikować, żebyś nie musiała mi płacić za to drugi raz. Ale ludzie najczęściej mówią, nie, no wiesz co, bo ja tu mam kolejny projekt, tu masz zaliczkę, do zobaczenia za 2 tygodnie, baw się dobrze.
1: Zdaje się, że to oznacza, że masz świetną intuicję do ludzi, których poznajesz.
0: Wiesz co, po pierwsze ludzie głównie mnie znajdują przez ludzi innych. Dużo ludzi mnie promuje jako bardzo niszowego artystę dla artystów, bardzo często. A potem odbiorcy tych artystów bardzo często gdzieś tam, wiesz, w tym 6 stopniu separacji trafiają do mnie i mówią, bo wiesz co, bo ty wymyślisz, jak to zrobić. Tak, żeby w tym się dało chodzić, tak, żeby w tym było wygodnie, żeby, wiesz, jakby każdy ma swoje jakieś tam punkty, które są dla niego ważne. A ja w drugą stronę nigdy nie wezmę projektu, który nie przynosi mi dzikiej, dziecięcej radości tworzenia. Dla mnie każdy ten projekt to jest nowy worek Lego, bez książeczki, gdzie mówisz, masz te klocki, użyj wszystkich i zbuduj mi coś. Do zobaczenia za 2 tygodnie, wiesz, serio.
1: Fajnie to brzmi.
0: No wiesz, jakby wypracowałam to sobie też. To jest system, w którym mi jest wygodnie. Ja nie mówię, że innym ludziom będzie w tym dobrze, ale to działa dla mnie. To działa dla mnie jako terapia, jako takie, wiesz, taki oddech od tego, co mnie dusi tam za każdym razem, kiedy gdzieś muszę wyjść na zewnątrz, poza mój mały, hermetyczny bąbelek, bo świat bardzo, bardzo mnie rani i poranił i ja do tej pory nie do końca mu ufam, więc staram się mieć tutaj bezpieczną przestrzeń, gdzie krytyka to nie jest narzędzie zbrodni, tylko to jest pomoc, to jest drabinka, zamiast obcinania ci nóg przy kolanach. Wiesz, to jest moja przestrzeń tu. To jest dla mnie najważniejsze, więc ja nie wezmę projektu, którego ja nie widzę od razu, kiedy klient zaczyna do mnie o nim mówić. Na przykład, wiesz, jak ktoś mówi, że no mam taki pomysł, ale no nie jestem sam przekonany. Wróć, jak będziesz przekonany i będziesz miał co najmniej 3 obrazki, żeby mi pokazać, co byś chciał. Bo inaczej ja będę pracować w frustracji, w nieskończoność, a ty nigdy nie dostaniesz tego, co chcesz. Wiadomo, są też tematyki takie, których nie do końca chcę ruszać. I odmawiam absolutnie. Każdy ma swoje tematy, których nie dotknie ich sztuki. Nie chcę tym kalać jakby, wiesz, o czym tak, mówię. Jasne. Podróżuję w małym bąbelku, nie będę do niego wymiotować do środka. Nie po to go budowałam, żeby teraz go zanieczyszczać. Wiesz, o co chodzi? Mój bąbelek to nie toj. I dokładnie taką przestrzeń tutaj mam i dzielę się nią z ludźmi, którzy do mnie przychodzą, niezależnie od tego, z czym do mnie przychodzą. Punkt jeden jest wspólny wśród tych ludzi. Wszyscy przychodzą do mnie z potrzebą stworzenia czegoś wyjątkowego. I cieszę się, że mi z tym ufają. I coraz więcej tych ludzi regularnie do mnie wraca. I wiesz, to jest wspaniałe. Mnie to bardzo cieszy.
1: Wiesz, brzmi w ogóle jak bardzo fajne doświadczenie dla obu stron.
0: Wiesz, tutaj musiałabyś też drugą stronę zapytać, ale poczekaj. Druga strona.
2: Ja przyznam szczerze, byłem trochę upierdliwym klientem, bo przyszedłem ze swoją wizją, którą Kali ubrała w swoje techniki. I oto razem pojawił się bananowy rakietochłopiec, na przykład z mojej kurtki, którą miałem z mojej. Jednych z moich ulubionych malarzy.
1: Bananowy rakietochłopiec.
2: Tak, to jest remiks chyba 4 czy 5 obrazów Basquiata, którego miałem kurtkę. Tak. I ta kurtka się troszeczkę zniszczyła, więc została pocięta w kawałki i remiks jego postaci został uwieczniony na plecach teraz tej kurtki. I to jest obraz, którego on nie namalował, ponieważ no, nie istniał taki obraz.
0: Nie, ja zrobiłam kolaż Basquiata.
2: Dokładnie. Fajnie. I takie to coś powstało. Jestem bardzo zadowolony. Mam jeszcze kilka innych rzeczy, z których też jestem zadowolony, więc no słuchajcie, no co będę dużo namawiał, przychodźcie i sprawdzajcie to sami.
1: Tak, zdecydowanie zapraszamy tu. Zapraszasz, prawda, Kali, tutaj do pracowni?
0: Tak, tylko uprzedzam tutaj, że proszę bardzo ładnie ustawić się w kolejkę, najlepiej na zapisy. Wpadanie do mnie w wirze mojej pracy i robienia rzeczy najczęściej skutkuje takimi no, śmiesznymi, czasami niezręcznymi sytuacjami, tak, więc więc jeżeli ktoś chce mnie odwiedzić albo obczaić moją sztukę, to zapraszam na mój Instagram, tam jestem najbardziej aktywna. Tam można mnie dopaść większość pór dnia i nocy, w zależności od tego, co tam mi w głowie tyka i jakie mam, że tak powiem, zewnętrzne okoliczności przyrody. Tak, więc zapraszam na Instagram Upcycled Underground. Znajdziecie mnie tam, mam takie fajne zielono-żółte logo, oczywiście, że zapcyklowane. I to jest
1: zapcyklowane z czego?
0: Słuchaj, z londyńskiego metra. Wzięłam kształty, tylko dodałam tam żółty i zielony. Dodałam parę swoich elementów, użyłam tej samej czcionki do nazwy. No bo moja dusza taka jest, połowa to z Łodzi, a połowa to z Wielkiej Brytanii, a urodziłam się w Warszawie. To jest bardzo dziwny w ogóle temat, ale to może nie antenowy do końca.
1: To teraz zapytam Kamila. Kamil, a w ogóle dla ciebie to czym jest upcycling?
2: Zachowywaniem pewnego rodzaju, taką konserwacją dokonań ludzkich i utrwalaniem ich dla następnych pokoleń, bo właśnie tak jak już wcześniej wspomniałem, Kalina to traktuje użytkowo, ja traktuję bardziej artystycznie, w sensie, znaczy jedno drugiego nie wyklucza, tylko chodziło mi o to, że że nie użytkowo, tylko po prostu ja w ten sposób zachowuję coś dla następnych pokoleń i chcę, żeby to ludzie na to później mogli spojrzeć i zobaczyć, że na przykład kiedyś tak wyglądały książki, wiesz, albo tak wyglądało pismo, albo gdzieś tam dostrzegli na przykład zapisy z jakichś innych lat i też zastanowili się, co one oznaczały. Jakby wiele takich aspektów, które powodują to, że no wiesz, ludzie po coś pisali te książki. To jakby to jest w ogóle punktem wyjścia, więc one coś oznaczają, niosą jakieś znaczenie i to znaczenie często pojawia się też w moim obrazie w ten czy inny sposób. Nie zawsze w sposób oczywisty jest to do rozszyfrowania. Czasami właśnie te napisy pomagają rozszyfrować. Zresztą to jest dosyć specyficzne dla moich obrazów, że często tytuł pojawia się w treści obrazu, właśnie wkolażowany z różnych wyciętych liter właśnie z książek i gazet. No i to jest tak, że dla mnie to jest po prostu zachowywanie świadectwa ludzkości. A po co? Świat pokaże. No nie wiem, to już mam nadzieję, że po naszej śmierci się okaże.
1: No wiesz, mówi się tak, że my jesteśmy tą cywilizacją, która zostawi po sobie głównie śmieci, to przynajmniej część tych śmieci będzie przerobiona na sztukę. Może dobrze, że nie tylko jakieś po prostu grube tony wysypiska zostaną.
2: No, to bardzo dobrze powiedziałaś, bo tak naprawdę cała ta era antropocenu powoduje to, że w ogóle widać w złożach, zresztą widziałem ostatnio taki świetny przekrój gdzieś przez plażę, no i było ewidentnie widać tą warstwę, która jest już zaczęła się w XX wieku, bo tam widać plastik, tak? A przecież to jest dopiero lata 50. XX wieku. No właśnie, więc to się zmieniło bardzo. Są też artyści, którzy na przykład wykorzystują, tak skoro już mówimy o plażach, tylko i wyłącznie rzeczy, które są znalezione na plaży, kolorowy plastik, segregują go w ogóle kolorystycznie i układają z tego niesamowite obrazy. To jest też ciekawa rzecz. To są też artyści, którzy wykorzystują tylko driftwood, czyli te drwienka, które są dokładnie wyrzeźbione przez morskie fale. Ale wracając jeszcze do tego zachowywania tej ludzkości, no to wiesz, my wszyscy wychowujemy się w tej chwili w czasach troszeczkę innych od tych wielkich malarzy, których mamy szansę oglądać w muzeach. Ich było kilkunastu. Teraz tych ludzi malujących, tworzących jest znacznie więcej. Stąd też zmieniły się troszeczkę warunki zarówno tego, jak się tworzy sztukę, jak i tego, jak się ją odbiera. Więc idąc tropem tego upcyclingu i tej ilości rzeczy, którą mamy w tej nadkonsumpcji rzeczy, to my pokazujemy, że każdy z nas, takich zwykłych obywateli, prawda, planety naszej, może zrobić coś z rzeczami, które go otaczają, z rzeczami, które zostały wykorzystane w jakiś tam pierwotny sposób i może właśnie nadać im nowe znaczenie, czy użytkowe, czy też artystyczne.
1: Tak, ozdobne nawet po prostu.
2: Dokładnie tak. I jak to się dzieje, słuchajcie, każdy na pewno w życiu raz przynajmniej widział, a może nawet miał okazję wykonać wazonik z pomalowanej po prostu butelki. tak? I to jest taka pierwsza, najprostsza rzecz, którą można zrobić i to pokazuje, jak ten upcycling jest namacalny i towarzyszy nam wszystkim.
1: Piękne, no, to też świecznik jest z butelek po prostu z zielonego szkła. Albo
2: oczywiście, no, słuchajcie, no, tych metod jest naprawdę mnóstwo, a ludzie są naprawdę pomysłowym gatunkiem i odkryli już tak niesamowite rzeczy, jak można przerabiać to wszystko, że chciałoby się powiedzieć sky is the limit, ale ja bym powiedział, że niebo już nam nie wystarcza i ten limit po prostu jest jakiś kosmiczny, no. Kurde,
1: nie ma
2: limitu, bo ludzie nawet właśnie a propos kosmicznych rzeczy, od razu mi się skojarzyło.
1: No właśnie,
2: poczekaj, bo chciałem powiedzieć, tylko dokończyć tą myśl, że nie ma już limitu, bo kosmos też nie jest limitem, ponieważ są ludzie, którzy robią z meteorytów biżuterię. Szukają ich specjalnie, tną.
0: Nie, bo ja mam naszyjnik z meteorytu.
2: No to...
0: Mam kosmiczny naszyjnik z meteorytu. Moja koleżanka przywiozła mi z któryś... Nie, słuchaj, z jakiegoś muzeum historii naturalnej gdzieś we Włoszech chyba. Można było w gift shopie, normalnie w tym, wiesz, sklepiku, kupić różne pamiątki i tam właśnie były takie kawałeczki meteorytu. I ja to oprawiłam w taki srebrny koszyczek i mam na rzemyku jako, jako ten. No, także tak.
2: Mhm. Fajne to jest, bo wyobraź sobie, że masz na sobie coś, co przebyło.
0: Nie musisz
2: sobie wyobrażać. No, ja też mam w domu kawałek. Też mam meteoryt w domu, ale chodzi o coś, że zawsze za każdym razem dla mnie to jest ogromne wrażenie, że to przebyło tak ogromną drogę przez cały wszechświat.
0: Nie wiesz, skąd to przeleciało.
2: No, to jest niesamowite po prostu.
0: Czasu by ci w życiu nie starczyło, żeby wykminić, skąd to kurde przyleciało w ogóle, jak długą drogę przeleciało.

0: Jest jeden ważny wątek, też myślę, w upcyclingu. Powiedzmy, że są ludzie, którzy narzekają na brak funduszy, na to, żeby uprawiać sztukę, żeby na przykład zbudować jakąś ogromną instalację, rzeźbę. I wychodzi na to, że wiele odpadów może być tak naprawdę wspaniałym materiałem na produkowanie sztuki, nawet wielowymiarowej. Szczególnie, że ja też pamiętam bardzo dobrze z danych gdzieś tam znalezionych na stronie Unii Europejskiej, że mniej więcej 30% tych odpadów, które się nie nadają do recyklingu albo które nie trafiają do recyklingu, to są odpady budowlane. I to są różne rzeczy, jakieś przecież różne płyty, jakieś różne metalowe konstrukcje. To jest świetny i często darmowy, bądź bardzo niskokosztowy materiał do tworzenia niesamowitych rzeczy, co tylko tam wyobraźnia podpowie.
1: Bardzo dobrze to, że o tym wspomniałaś, natomiast zwróć uwagę, że mówiłaś w tym momencie o materiałach, które są dosyć twarde w obróbce i wymagają, powiedzmy, no, w miarę umiejętności i warsztatu do obróbki. Ale ja na przykład, moim ulubionym, oprócz papieru oczywiście, jest tektura falista, której mamy nadprodukcję w ogromnych ilościach. W każdym gospodarstwie domowym możemy znaleźć opakowania kartonowe w ogromnych ilościach i je też możemy przerabiać na dzieła sztuki. Od małych masek kartonowych, kończąc na w dużych rzeźbach. No a teraz odpowiadając na twoje pytanie już bardziej technicznie i tego, jak można łączyć i jakby jak można robić wielkowymiarowe, no to tutaj uśmiecham się już do Kaliny, bo to jest specjalistka, jeśli chodzi o takie, wiesz, konstrukcje większe. I ja wiem dobrze, że już ją korci, ponieważ właśnie będziemy to teraz robić, tak? Pracujemy nad syrenką, która będzie dokładnie realizacją takiego projektu. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, to znowu przypomnę, 6 czerwca spod Ronda de Gaulle startuje parada syrenek, na której będzie jechała piękna upcyklingowa syrenka.
0: No tak, ale tak w ogóle mówiąc, wracając do tych materiałów budowlanych, to wszyscy też właśnie wzięliśmy udział w bardzo fajnej inicjatywie Bogdana, prawda? Tak, może chcesz przedstawić, bo ty lepiej znasz tą inicjatywę Bogdana, jak to tam działa, nie?
2: Inicjatywa Bogdana jest rzeczywiście ciekawa.
0: Jest fantastyczna, nie?
2: Ja poznałam Bogdana na targowisku sztuki. Nie wiem, czy ty mnie w ogóle, Kamilu, z nim nie poznałeś, prawda? Tak mi się wydaje. Bogdan przynosił artystom stare aparaty firmy Druch. To są w ogóle aparaty, które były kiedyś produkowane w Warszawie. I Bogdan przynosił je artystom, żeby je przerobili po swojemu, pomalowali, zrobili z tego jakąś rzeźbę, cokolwiek. A to dlatego, że wymyślił wystawę. Chcesz coś powiedzieć,
1: Kamil? Projekt 100 druchów, tak.
2: Tak, projekt 100 druchów. Tych druchów chyba nawet już wyszło dużo więcej niż ponad 100 w którymś 200. Momencie. Ponad 200, jak to mówi Kalina.
1: Bogdan sam sobie zrobił w pewnym momencie konkurencję w Polsce, ponieważ nagle okazało się, że jest jakiś człowiek, który skupuje aparaty Druch. No i cena tych aparatów na rynku wtórnym, no bo wiadomo, że to są stare aparaty, skoczyła w górę, bo zobaczyli, że jest na nie popyt i sam sobie zrobił konkurencję, ponieważ nie ma drugiego człowieka w Polsce, który skupuje aparaty Druch.
0: Ja też dostałam Drucha do pomalowania, więc kozacko, bardzo dobrze się bawię przy tym projekcie, już zaczęłam.
2: Cała
0: nasza trójka w ogóle wzięła w tym udział i mnóstwo innych fantastycznych ludzi, to nie tylko z Polski, tutaj ludzie z całej Europy w ogóle biorą w tym udział. I w ramach dni fotografii właśnie teraz w Działdowie, poza druchami jeszcze, Bogdan rozdał ludziom cegły. To tak, wracając właśnie do tego tematu, który poruszyłaś o materiałach budowlanych, że przyszedł jeszcze chłop i mówi, no dobra, no to teraz proszę jeszcze zróbcie mi, każdy z takiej samej cegły, zróbcie mi sztukę, żeby ludzie mieli co na tych dniach fotografii fotografować. Więc no możesz zrobić sztukę na wszystkim, możesz to zrobić na cegle, możesz to zrobić na papierze toaletowym albo na chusteczce w barze, tak jak to robił David Lynch. Jakby to wszystko jest totalnie tylko i wyłącznie ograniczone twoimi dwoma czynnikami, czasem i wyobraźnią.
1: Jeszcze co ważne, Bogdan nie chciał jakichkolwiek cegieł, tylko ja się pytam, bo u nas przed pracownią leży sterta cegieł. Ja mówię, Bogdan, to ja mam tutaj taką stertę cegieł. On mówi, nie, to musi być cegła szamotowa. I w tym momencie ja po prostu padłem, bo ja sobie... I on pyta się mnie, czy on może mi ją wysłać paczkomatem. Cegłę. I ja po prostu już kisnę ze śmiechu, kiedy wiem dobrze, że Bogdan mieszka na Pradze Południe. Tak. My jesteśmy na Pradze Północ.
2: Tak.
1: I naprawdę fajnie jest się spotkać z człowiekiem, uścisnąć, zrobić sobie zdjęcie, cokolwiek, co oczywiście zrobiliśmy i tak też się to odbyło. Ale kiedy Bogdan zaproponował wysłanie, bo on doceniał po prostu mój brak czasu. Ja to rozumiem, jakby totalnie jakby, wiesz, jestem w stanie to zrozumieć. Natomiast oczywiście umówiliśmy się i to było miłe, no, ale wiesz, cegła i konkretnie cegła szamotowa. Dlaczego? Ponieważ cegła szamotowa jest na tyle spiekiem, że nie chłonie wody. Natomiast ja i tak swoją cegłę odpowiednio przygotowałem, tak żeby ona była odporna na warunki, ale coś, co jeszcze nie padło i chciałbym, żebyśmy skończyli wątek cegieł, to słuchajcie, miasto Działdowo z tych cegieł będzie tworzyło szlak artystycznych cegieł i tak jak są miasta, w których są krasnale czy też inne bajkowe stwory, tak w Działdowie będzie szlak artystycznych cegieł.
2: Mi się też udało z Bogdanem spotkać, bo ja miałam mu swoją już gotową cegłę wysłać i już nawet ją bardzo ładnie zapakowałam, żeby wysłać, ale też się bardzo śmiałam, że pierwszy raz, że pakuję cegłę.
0: Ale chodziłaś z nią w ogóle na wernisażu chyba, nie?
2: Chodziłam z nią na wernisażu. Tak. Bogdan nie dotarł w końcu, ale spotkałam się z nim na placu Szembeka, bo okazało się, że mieszkamy bardzo blisko siebie, bo on właśnie na tym krańcu już Pragi Południa, a ja na Wawrze, także mogliśmy się spotkać. To powiedzcie, gdzie można was spotkać i w jaki sposób się z wami umówić, żeby odwiedzić wasze pracownie, bo już na pewno wiemy, że odwiedzić te pracownie można. Powiedzcie.
1: To tak, przede wszystkim zapraszamy do nas na Brzeską 24. Ja zapraszam w ogóle serdecznie na taki serwis mapasztuki.pl, gdzie można zobaczyć nie tylko moją pracownię, ale można zobaczyć w ogóle, gdzie są pracownie artystyczne różnych artystów w Polsce. Głównie w Warszawie, ale nie oszukujmy się, w Polsce też już się pojawiają. I tam między innymi jest moja pracownia. Ktoś by chciał sobie zobaczyć i się umówić. Można też oczywiście znaleźć nas, tak jak mówiłem, na tej Brzeskiej. Można znaleźć nas na Instagramie, bo to wiadomo, media społecznościowe w dzisiejszych czasach są kluczowe, więc Upcycled Underground na Instagramie i Kamil Jakuza-Jaczyński, to my. Poza tym co? No słuchajcie, można znaleźć nas na Pradze. Generalnie. To jest tak, że my się tutaj pojawiamy się na różnego rodzaju praskich eventach i nie tylko praskich. Pojawiamy się również na różnego rodzaju wydarzeniach muzycznych. Kali niedługo będzie sędziowała WLW, czyli Warszawską Ligę Wolnostylową. Ja niedługo jadę do Poznania z moją wystawą, zresztą, której jesteś też współtwórczynią, więc jedziemy do Poznania, później do Wrocławia. Także można nas spotkać w różnych miejscach i w różnych rolach w całej Polsce, ale na pewno najłatwiej kontaktować się z nami przy pomocy mediów społecznościowych, do czego oczywiście was bardzo serdecznie zachęcamy.
0: Tak jest. No tutaj z tym moim undergroundem, to ja mam underground chyba w sumie tylko w nazwie już tak naprawdę i ta nisza gdzieś tam jest mi bliska serduszku, robię dużo fajnych rzeczy, więc mnie można spotkać zarówno w mojej pracowni, jak i można spotkać moje street arty tutaj w różnych miejscach w Polsce całej. Można posłuchać, jak gram muzykę ze starych winyli, więc dużo różnych fajnych rzeczy. No potem mamy właśnie tą paradę Syrenki 6, a potem będziemy się zastanawiać, co dalej. No a potem chyba należy nam się chwilę oddechu, a potem zastanowimy się, co będziemy robić dalej. No, przyjdą wakacje, przyjdą nowe inspiracje. Po tych wszystkich wielkich wydarzeniach przyjdzie chwila na refleksję i na pewno każdy z tego, bogatszy o nowe, wspaniałe doświadczenia, wyskoczy z fantastyczną, nową, unikatową sztuką. No i tak to się będzie kręcić. No.
2: Nie wątpię, że tak właśnie będzie. Bardzo dziękuję. To była Kalina Murawska i Kamil Jaczyński.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
1: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Do zobaczenia.
0: Pa!
3: Radio Praga. Radio Praga. Radio Praga.
4: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo, bardzo serdecznie Damian Sawicki. Zapraszam do audycji Życie na Pradze. Co dziś w programie, drodzy Państwo? Przede wszystkim odwiedzą nas dwie gościnie. Pierwszą z nich już jest obecna w studio, Emilia Chmurska, studentka, social media i marketingu cyfrowego na Uniwersytecie Wizja. A drugą osobą, która do nas zajrzy, tu dziś do nas, i to już jest potwierdzone, będzie pani Katarzyna Myszko-Rowska, z którą porozmawiam o jej najnowszej książce pod tytułem Bezsenność. Tam sporo wątków praskich. No i nie zabraknie, rzecz jasna, także muzyki, i od takiej muzycznej propozycji spróbujemy w tej chwili zacząć, bo po pierwsze Emilia o muzyce przyszła ze mną rozmawiać, a po drugie zagra właśnie w tym kawałku na gitarze basowej. Posłuchajcie, Zwierz mi się, formacja Kruczysen, gramy.

0: Drodzy słuchacze, troszkę chochlików podczas początków tej mojej audycji, a wynika to z tego, że no niezwyczajny jestem obsługiwać takich mądrych rzeczy jak na przykład SoundCloud albo inne możliwości grania z chmury i przez to pomieszanie z poplątaniem związane z tym, jak to wprowadzić, byście i wy usłyszeli, dlatego przepraszam za moją pomyłkę, za ciszę wstęp na samym początku utworu, jak się okazuje, przepiórka, a nie utworu Zwierz mi się, bo to płyta, która nazywa Zwierz mi się, jak tutaj już Emilia kiwa głową. A utwór nazywał się Przepiórka. Te fragmenty następnego również kawałka również nastąpiły, ale w porę go wyłączyłem i wracam do tego, po co się tutaj spotkaliśmy. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, że w studio Emilia Chmurska, basistka formacji Kruczy Sen, to przed chwilą też już ustaliliśmy, ale przede wszystkim spotykamy się tutaj, ponieważ jako studentka Uniwersytetu Wizja, co też ciekawy uniwersytet, pierwszy raz o nim usłyszałem, będziemy rozmawiać, drodzy Państwo, o jej projekcie, z którym się to do mnie zgłosiła. Jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, ponieważ audycja Życie na Pradze to jest audycja na żywo, live, po prostu ze studia przy zbiegu ulic Szwedzkiej i Stalowej. W tej chwili jesteśmy tu właśnie w tym miejscu i my, jeżeli chcielibyście się ze mną czymkolwiek podzielić, między innymi wrażeniami na temat tej, że audycji, możecie do mnie napisać na adres redakcja@radiopraga.pl. No dobra, to czas najwyższy oddać głos mojej dzisiejszej gościni. Pierwszej, witaj Emilio, dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie w Radio Praga.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak się studiuje na tej wizji właśnie, na tym uniwersytecie? Bo jak spojrzałem na stronę internetową tejże uczelni, no to wydaje mi się, że to taka dość nowoczesna szkoła.
1: Tak, całkiem nowoczesna, studiuję zaocznie. Nowoczesna też pod względem, że część zajęć jest możliwa w formie zdalnej, także ułatwia to trochę i pracę, i ogólnie ułożenie sobie różnych zajęć w ciągu dnia. I też specjalna pod kątem tego, że w ramach mojego kierunku, czyli social media i marketing cyfrowy, zamiast takiej klasycznej pracy licencjackiej, czyli pisania dużej ilości tekstu, mamy do zrobienia projekt społeczny. I ja uznałam w związku z tym, że zawodowo jestem muzykiem, to połączę moje studia z moją pasją i życiem zawodowym. Także tak właśnie powstał projekt społeczny, który ma na celu popularyzowanie muzyków niezależnych.
0: No właśnie, wejdę ci, przepraszam, w słowo, ponieważ ja się bardzo cieszę, kiedy ludzie listy piszą, tak? I to jest dla mnie zawsze przyczynek do tego, żeby z takimi osobami się spotkać, szczególnie kiedy piszą rzeczy ciekawe. I Emilia, drodzy Państwo, napisała do mnie taki mail, który mnie od razu bardzo, bardzo zafrapował. Do tego były trzy załączniki, do których oczywiście dojdziemy. Dzień dobry, tak pięknie rozpoczęła ów mail. Kontaktuję się z Państwem w związku z moim projektem społecznym dotyczącym niedostatecznej świadomości na temat wartości, i tu proszę posłuchać, polskiej niezależnej kultury muzycznej. Projekt realizuję w ramach moich studiów licencjackich na wspomnianym wcześniej Uniwersytecie Wizja. Poniżej przesyłam mini wywiady, mam te wywiady i je na pewno dzisiaj zagramy, puścimy, posłuchacie, z niezależnymi muzykami, o tej niezależności też pogadamy, rzecz jasna, oraz listę niezależnych, znowuż, i to też będę ciekaw, jak ty tą listę sporządziłaś, zespołów z różnych gatunków muzycznych. Nie pozostawało mi, drodzy słuchacze, nic innego, jak tylko Emilię do nas, do radia zaprosić i na ten temat z nią pogadać, no bo w naszym radiu, w naszej dzielnicy, drodzy Państwo, nie brakuje i niezależnych artystów, i niezależnych muzyków, niezależnych zespołów, no więc warto się temu tematowi niezależności jako takiej po prostu przyjrzeć. Emilia, skąd pomysł? Czy ten temat, tak? Troszkę już o tym powiedziałaś, ale i rozumiem, że wiąże się z twoimi zainteresowaniami, ale na studiach często, gęsto projekty się losuje. Jak było w twoim przypadku? Czy poszłaś do promotora, powiedziałaś: pani, panie, promotorko, promotorze, ja chcę robić to właśnie? i on ci to klepnął, przypieczętował, czy raczej było ogólne losowanie i wpadło, że niezależną kulturą muzyczną zajmie się Emilia Chmurska. Cześć, koniec, kropka.
1: Oj, losowania nie było.
0: Nie było.
1: Ale z plusów właśnie to tych projektów społecznych dostaliśmy pełną dowolność do wyboru tematu. Nasz promotor nawet zachęcał nas, żeby to był temat związany z tym, czym na co dzień się zajmujemy. No, ponieważ łatwiej zrobić coś, co faktycznie nas interesuje, niż odklepać wylosowany temat. Także tutaj dowolność padła na to, że mogłam sama sobie wybrać, a że na co dzień zajmuję się właśnie i social mediami, i promocją, i bookingiem, i graniem na basie, i nagrywaniem tego basu dla mojego zespołu Krwiuczy Sen, to uznałam, że czemu by nie poszerzyć tej mojej działalności i nie pomóc też innym zespołom.
0: No dobra, to taka bardzo ciekawa zbitka. Polska, niezależna kultura muzyczna, to jest bardzo, bardzo ciekawe pojęcie, uderza mnie dość mocno, to ja ci oddaję głos, rozwiń to na potrzebę naszej audycji.
1: Oczywiście. No to tak, no jesteśmy w Polsce, więc i ja też ogólnie wychowałam się na polskich zespołach, polskiej muzyce, także ogólnie polska
0: ja
1: muzyka
0: razu
1: jest mi bardzo bliska.
0: W kontrze do ciebie, ponieważ polskie, szczególnie, że wy robicie muzykę folk-rockową. Tak? Takżeście się zdefiniowali. Natomiast muzykę folk-rockową w tej chwili w Polsce robi masa osób, na przykład korzeniami sięgającymi wschodu, czyli chłopaków, dziewczyn z Białorusi, z Ukrainy, Mołdawii itd., itd. I też można by ich zaliczyć, mimo pewnych naleciałości, nie wiem, i pomysłów, do polskiej, czy
1: tak.
0: Już nie? Czy tutaj wiesz?
1: Nawet mam przykład. Graliśmy w tamtym roku na też bardzo świetny festiwal showcase'owy, Folkcase się nazywał. I on polegał na tym, że zebrali grupę artystów folkowych, właśnie polskich, niezależnych w sumie tak naprawdę. I tam naprawdę każdy coś wygrywał, więc to w ogóle było super, żeby właśnie pomóc tym muzykom. I tam właśnie spotkaliśmy Widanę, czyli ona jest wokalistką i właśnie ma zespół w sumie, który nazywa się tak samo, jak ona się nazywa. I ona jest z Ukrainy, a tworzy utwory z ukraińskiego, przekłada je na polski, no i tak tworzy swoje utwory.
0: Więc... Czyli Polska, bo dzieje się w Polsce.
1: Dzieje się w Polsce i jest po polsku.
0: Jest
1: to
0: okay.
1: Tak, najlepiej jakby teksty utworów też były po polsku, bo wtedy są nam bliższe.
0: Jasne. Niezależna kultura muzyczna, rozwijając
1: Dokładnie. Dalej,
0: to co?
1: Kultura muzyczna, no to głównie tu się skupiałam na zespołach, ich muzyce, ich twórczości, ale tak naprawdę to też wiązało się z instytucjami kultury, czyli właśnie radio, jak i domy kultury.
0: Jasne.
1: Miałam przyjemność.
0: A niezależna?
1: Niezależna od wytwórni.
0: Okej, okay. To jest bardzo proste. No bo tak. Ja chciałem się do ciebie rzecz jasna przyczepić o tą niezależność, bo młodzi ludzie startujący i próbujący swoje życie ułożyć w ramach, nie wiem, sztuki scenicznej, muzykowania, są zależni na przykład od rodziców, nie?
1: Prawda.
0: Którzy ich wspierają bardzo, bardzo długo. Sam wiem, bo takim też rodzicem staram się być. Ta niezależność, bo do tego wrócę, według jakiego klucza oceniałaś te osoby odnośnie niezależnej kultury muzycznej? No bo mamy gatunków muzycznych mnóstwo. I osoby teraz mnie słuchające być może, grające muzykę disco polo, niezależnie, też są osobami niezależnymi, ale ich kultura muzyczna jest nieco inna, bo są na przykład mniej może wykształceni, a może idą ulegają pewnej prostocie w myśleniu o tym, co chcą robić, a może też to wynika z głębi serca. Ja takie rzucam trochę hasła w formie, nie wiem, zapytań do ciebie, bo jakby bardzo ta twoja ocena jest tutaj dla mnie subiektywna w pełni, jest dla mnie ważna.
1: To ogólnie jest to dość szerokie. Właśnie to jest tak jak muzyka. Muzyka jest tyle gatunków, tyle emocji do przekazania, że szczerze wierzę, że nawet tym disco polo ktoś coś chciał przekazać Jeśli okay. było to oczywiście niezależne, czyli właśnie w tej niezależności chciałam ująć pewną szczerość, jakąś taką, jakiś przekaz, który dany zespół, dany muzyk chciał przekazać.
0: No dobra, drodzy Państwo, to na przykładzie. Posłuchamy w tej chwili wywiadu, jakiego macierzysty zespół Emilii, Kruczy Sen, czyli jak rozumiem pewnie jedna, może dwie osoby udzielili wywiadu Emilii w temacie właśnie niezależności, niezależnej kultury muzycznej. Posłuchajcie.
2: Zespół i jaki gatunek gracie?
3: Nazywamy się Kruczy Sen i gramy głównie folk rock.
2: O czym opowiada wasz utwór Owce?
3: Owce opowiadają o zabieganiu się w codziennej rutynie i o nostalgii do dzieciństwa, kiedy tego biegania nie było.
2: Co wolicie, tworzyć czy grać koncerty?
3: Ja osobiście wolę tworzyć, ale wiem, że nasza basistka uwielbia grać koncerty, organizować je, a gdy nie ma luki na zorganizowanie koncertu, to organizuje więcej koncertów, więc zależy, kogo spytasz.
2: Czym się zajmujecie poza muzyką?
3: Każdy zajmuje się czym innym. Ja na przykład poza muzyką tworzę muzykę, uczę muzyki, no i ogólnie muzyka, nie? Mamy w drużynie jeszcze inżyniera, robi roboty i inne drony. Mamy w drużynie też kolejnego nauczyciela, też uczy muzyki, robi muzykę i muzyka. No i jest jeszcze wokalistka, która zajmuje się teatrem i pracuje w Koperniku. I na koniec pamiętajcie, gdyby kózka nie skakała, to by Sigmą nie została. Elo, elo, pozdro z dzielnicy.
0: No i bardzo fajnie, no i nieco krotochwilnie i na pełnym ludzie i super. Przypominam, że Kruczy Sen to macierzysty zespół Emilii, w którym tam Emilia wspomniana gra na basie i zajmuje się tym, żeby zespół był widziany, oceniany i oklaskiwany na szeregu scen świata. A jak zespół zareagował na twoją propozycję, twój rozmówca, bo może nie cały zespół, na to, żeby pogadać właśnie o tym w ramach twojego projektu? Czy będzie hura, hura, tego mi było trzeba, czy sobie poszukaj kogoś innego, na co mi tutaj takie wywiady niepotrzebne?
1: To jest mój mąż, nie miał wybawy.
0: Gratuluję i pozdrawiamy małżonka. Jak ma na imię?
1: Bartłomiej.
0: Bartku, wszystkiego najlepszego. Masz niezwykle inteligentną, fajną i piękną małżonkę. Naprawdę fajna sprawa. Czyli nie było najmniejszego problemu, dokładnie, żeby go do tegoż namówić. Inne zespoły, które wymieniasz w projekcie, i to mam z twojej listy, to i tu cię muszę popytać, być może będziesz wiedziała o tą niezależność znów, to między innymi blues rockowy, Rosemary, rockowy zespół Kamuflaże, którego dzisiaj miałem okazję posłuchać, rapkorowy zespół Echo, którego posłuchamy, drodzy Państwo. Posłuchamy i ich muzyki, i ich wypowiedzi, drodzy Państwo, chociaż nie, chyba... A nie, posłuchamy. Nie, tak. Posłuchamy. Mamy przygotowane, znowu będą być może chocki, klocki troszkę techniczne, ale postaram się jakoś zapobiec problemu. Rock alternatywny, zespół Decoder, tak? Tak? I Półcień?
1: Półcień? I Półcień.
0: To jest jeden, to są dwa zespoły.
1: Dekoder i Półcień są dwa zespoły, tak.
0: Ale najpiękniejsze, co napisałeś dla mnie, to coś takiego jak zespół bestwishes.pl, który gra emocjonalną muzykę rozrywkową. No cudowne, jak brzmi emocjonalna muzyka rozrywkowa? Czekam na MP3. Dobra, jest jeszcze kilka innych zespołów wymienionych przez ciebie. Powiedz mi, jak dobrałaś te zespoły, skąd je znasz, czy je słuchałaś i jak wygląda ich niezależność? Czy podobnie jak w przypadku Kruczego Snu, czy każdy ma swoją własną historię, własny sen?
1: Na pewno każdy ma własny sen, ale część z tych zespołów przecięliśmy się po prostu na różnych festiwalach, na różnych scenach, konkursach, bo w konkursach często też bierzemy udział. Właśnie Echo było takim zespołem z Kamuflażami na przykład, jak oni szukali perkusisty, to znalazłam właśnie ich na Facebooku, że szukają perkusisty. Akurat jakoś tam miesiąc później planowałam nam koncert właśnie w Warszawie w garażu artystycznym i okazało się, że w sumie mają wolny termin i już dwa razy z nimi tam graliśmy, więc jest to zespół, z którym po prostu lubimy grać. A część zespołów po prostu ja sama też...
0: Mówisz o echo teraz.
1: O kamuflażach.
0: O kamuflażach, prawda,
1: tak, proszę. Kamuflaże z nimi często gramy. A część zespołów po prostu albo ja po prostu znajduję, no bo szukam, na przykład na Spotify'u, jak się znajdzie podobne, albo fani lubią też, to czasem właśnie zdarzają się zespoły mniej popularne, albo na TikToku też się pojawiają różne powoli tutaj formacje, które też się ujawniają. I czy coś jeszcze? A, tak, i w ramach tego projektu społecznego zrobiłam serię Polscy niezależni muzycy, którzy według mnie powinni mieć więcej słuchaczy.

0: Radio Praga.
1: Platformy TikTok, bo ona najbardziej promuje do różnych ludzi. Ten zasięg jest tam najbardziej organiczny, największy. Okazało się, że nagle jeden filmik w ogóle o panku zrobił u mnie 11 tysięcy wyświetleń, co dla mnie to jest absurdalna liczba. I ludzie w komentarzach bardzo aktywni, bardzo się udzielali i dużo polecajek mam również z tych komentarzy.
2: Dobra. Drodzy Państwo, no to dobrze, to muzyka musi się bronić sama. Spróbujemy zagrać utwór Modliszka formacji Echo. Echo za chwilę również posłuchamy ich wypowiedzi na temat do tego projektu, o którym cały czas ze Emilią rozmawiamy, ale póki co niech Echo wybrzmi w tym, jak grają. Spróbujmy zagrać.
3: Thank you.

sobie wszystko, miała te kitkosz. Chciała sobie wszystko, chciała być przyczynką. Chciała sobie wszystko, miała tę zwinność. Chciała sobie wszystko, potrzebnie na szybko. Chciała sobie wszystko, miała tę kitkosz. Chciała sobie wszystko, chciała być przyczynką. Chciała sobie wszystko, była modliszką.

0: I wracamy, drodzy słuchacze, do audycji Życie na Pradze. Za nami formacja Echo, pisana przez Samocha. I to też było dzisiaj powodem do uśmiechu i z mojej, i z Emilii strony, ponieważ ja szukałem zespołu Echo przez cecha, tak jak Pan Bóg przykazał. Natomiast jej chodziło o zespół Echo, pisane przez Samocha, a że wysłała mi w różnej pisowni, to zbaraniałem. Na szczęście zaraz po przyjściu doszliśmy do porozumienia i zagraliśmy całkiem przyzwoite, zresztą skądinąd, kawałek. Emilia Chmurska nadal z nami. Drodzy Państwo, rozmawiamy o projekcie dotyczącym niezależnej kultury muzycznej polskiej, co ma też duże znaczenie. No i właśnie, drodzy Państwo, w nawiązaniu do zespołu Echo, teraz ich posłuchacie, co oni mają do powiedzenia w temacie niezależnej sceny, niezależnego grania w naszym kraju.
1: Jak się nazywa wasz zespół i jaki gatunek gracie?
2: Na zespół nazywa się Echo, a gramy rapcore, new metal, postpunk, coś w tych klimatach.
1: O czym opowiada wasz utwór Modliszka?
2: Modliszka opowiada o nieszczęśliwej miłości, tak? W prostych słowach. No i o różnych perypetiach związanych, kiedy jest się nieszczęśliwie zakochanym, a druga strona nie odzwierciedla naszych uczuć.
1: Co wolicie, tworzyć czy grać koncepty?
2: Myślę, że wszyscy w naszym zespole lubią jedno i drugie. Myślę, że nie ma w naszym zespole żadnej osoby, która by nie lubiła albo grać koncertów, albo tworzyć. Ja osobiście wolę bardziej, nawet nie wiem, szczerze mówiąc, albo tworzyć, albo grać, zależy od nastroju.
1: Czym się zajmujecie poza muzyką?
2: No oczywiście z muzyki nie utrzymujemy się na co dzień, także każdy z nas ma osobny zawód. Część z nas pracuje w IT, inni zajmują się muzeami, także jest bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o nasze zawody. I jedna osoba ma nawet własną firmę, także tak. No to wszystko, dziękuję, zespół Echo, pozdrawiam.
0: Dwa zespoły, drodzy Państwo, dziś zagrały dla Was i wypowiedziały się na temat niezależnej sceny, niezależnej kultury muzycznej naszego kraju, a to dlatego, że Emilia Chmurska, studentka Uniwersytetu Wizja, postanowiła taki projekt napisać. Ja uważam, że to był bardzo dobry pomysł. Jeżeli jakiekolwiek wnioski, kiedykolwiek z tego też tytułu popłyną, jeżeli będziesz w jakikolwiek sposób ten projekt komentować albo kontynuować nawet, to ja Cię serdecznie do audycji zapraszam, a właściwie zapraszam Cię też do ewentualnej publikacji na stronie naszego radia Twoich wniosków. No i jeszcze Cię muszę troszkę na zakończenie zapytać o plany po prostu. Po pierwsze o plany muzyczne Twojego, Waszego projektu pod tytułem Kruczy Sen, o koncerty, o nagrania i tak dalej, i tak dalej. No i też o te plany jako studentki licencjatu jeszcze póki co, jak słyszę. Czy ta magisterka przed tobą, czy ten doktor, jak to, czy raczej artystyczne, czy bardziej naukowe życie, a może po prostu rodzinne, ciężka robota, nie wiem, w korporacji. Jak to u ciebie, Emilio, się będzie kształtować za czas jakiś?
1: No to tak, to zaczynając od zespołu, jeżeli chodzi o nasze plany konceptowe, to dużo na ten moment nie planujemy, bo nas dużo zgłaszałam do różnych konkursów, festiwali, także niestety tam jest tak, że jeśli się dostaniemy, to prawdopodobnie dostaniemy odpowiedź maksymalnie najwcześniej miesiąc przed danym festiwalem. Czasem jest to 2 tygodnie na przykład, więc wtedy po prostu trzeba działać na bieżąco. Możliwe, że do Krakowa zawitamy. Jeszcze będę w tej sprawie pisać, ale na ten moment skupiamy się głównie na nagrywkach, ponieważ szykujemy 2 single. Jest kultura singlowa, więc uznaliśmy, że warto coś wydać, żeby przypomnieć ludziom jeszcze, co potrafimy zagrać. Jeżeli chodzi o moje plany studenckie, no to niedługo czeka mnie obrona właśnie tego projektu, więc będę przedstawiała rezultaty.
0: Ale to jest projekt na dyplom licencjata?
1: Tak.
0: Okay,
1: zamiast pracy licencjackiej.
0: To taka nowa forma, super sprawa.
1: Rewelacyjna.
0: Ten Uniwersytet Wizja zrobił na mnie
1: dobre wrażenie.
0: Wrażenie. Tak, tak.
1: Zgadzam się, naprawdę to jest super sprawa, bo faktycznie można zrobić coś, co ma znaczenie. A często mam wrażenie, że te prace licencjackie to i przysparzają za dużo stresu i w sumie za dużo potem z nich nie ma. A tak z takiego projektu to szczerze, jak zrobiłam właśnie tę serię filmików o niezależnych polskich muzykach, którzy według mnie powinni mieć więcej słuchaczy, taki był piękny odzew. Przepiękny odzew, więc uznałam, że nawet jak teraz tam pod koniec czerwiec, lipiec jakoś będę miała obronę, to nawet po tym będę kontynuować tę serię, bo widzę, że i ludziom się to podoba i szerzy się ta muzyka i ja poznaję nowe zespoły, więc wszyscy czerpią korzyści.
0: No dobra, a te sprawy rodzinne, jeśli możesz zdradzić, czy to po prostu samo się dzieje i nad tym na
1: samo
0: razie się nie
1: dzieje.
0: Ma co ekstra pochylać?
1: Mój mąż jest moim najlepszym przyjacielem, także
0: jeszcze raz pozdrawiamy Bartłomieja.
1: Także generalnie tutaj żyjemy sobie szczęśliwie, więc myślę, że samo się dzieje, nie ma co planować.
0: No dobrze, drodzy słuchacze, gościnie audycji Życie na Pradze była studentka, znaczy jest studentka, a
1: zaraz była.
0: Zaraz będzie była, przynajmniej jeśli w temacie licencjatu rozmawiamy. Rzeczy social mediów i marketingu cyfrowego, jak zwał, tak zwał. W moich czasach, drodzy Państwo, takich kierunków nie było, dlatego mnie to jakoś mocno nie chce się w głowie zalęgnąć i utkwić. Emilia Chmurska, drodzy Państwo, ja życzę, żeby Twój projekt Truczy Sen nabierał tego tempa, jakie do tej pory nabierały zespoły takie na przykład jak Primus, o którym rozmawialiśmy, bo basista Primus, Les Claypool jest moim i chyba też Emilii, nie wiem czy idolem, ale wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o gitarę basową i w ogóle chyba o pomysł na muzykę. Bardzo dziękuję, że przyszłaś, że poświęciłaś swój czas. Trzymamy kciuki, zapraszamy również waszą muzykę i muzykę w ogóle niezależną, bo to radio służy właśnie temu, by taką muzykę i takich artystów pokazywać. A my, drodzy słuchacze, zagramy coś z twórczości artysty, który zawsze starał się i chyba mu to do dziś wychodzi. Ten gość jest naprawdę, drodzy państwo, niezależny w całym tego słowa rozumieniu. Zagramy dla państwa w tej chwili Lecha Janerkę.

Drodzy słuchacze, powolutku zbliżamy się do godziny 21. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że gościni numer 2 dzisiejszego wieczoru już jest u nas, już przyszła i za chwil kilka będziemy rozmawiali o jej książce, po prostu. A w tej chwili ten czas do momentu wejścia do studia i rozmowy o bezsenności umili Państwu Piotr Schmidt w utworze Le Depart z płyty Komeda Bez Słów. Także posłuchajcie i zaraz do Was wracamy.

0: Drodzy słuchacze, minęła godzina 21 na żywo ze studia położonego w praskim Trójkącie Bermudzkim. Tak mówimy czasami na miejsce, z którego do Państwa w tej chwili mówię. Gramy audycję Życie na Pradze. Ja nazywam się Damian Sawicki i niezmiernie i cały czas zapraszam Państwa do słuchania. Uważni słuchacze na pewno wiedzą, że do tej audycji zapraszam także pisarzy i pisarki, którym nieobce są tak zwane praskie klimaty. I dziś nie będzie inaczej. Zanim przedstawię moją drugą już dzisiejszą gościnię, parę słów wprowadzenia, drodzy Państwo, bo odniosę się do czytania w ogóle. Nie zdarzyło mi się jeszcze zaprosić do studia autorkę lub autora powieści, której nie przeczytałem. No bo o czym wtedy tak naprawdę rozmawiać? Oczywiście można się oprzeć na innych wywiadach, streszczeniach dzieła czy innych wzmiankach, no ale to trochę takie nieuczciwe według mnie. I każdy siedzącą tu naprzeciwko mnie gościnią i kiedy, przepraszam, siedzącą tu naprzeciwko mnie gościnią ustaliłem termin rozmowy, nerw mnie troszkę wziął, bo książki, o której będziemy rozmawiać, nie przeczytałem, ba, nawet jej nie widziałem. No ale i tutaj wielkie dzięki dla biblioteki imieniem księdza Twardowskiego oraz wielkie dzięki dla pana Miłosza. Oni oboje, jedna instytucja i pan Miłosz z wydawnictwa Dragon, tak podziałali, tak pomogli, że pilnie tę książkę otrzymałem i najpierw otrzymałem ją w PDF-ie, potem w papierze i mam ją tutaj i bardzo im za to jeszcze raz dziękuję, bo uważam, że zapoznać się z książką to nie znaczy, że ją się przeczytało, a ja, drodzy Państwo, po prostu zdążyłem. A książka fajna, warszawskie klimaty, które lubię i na pierwszy rzut oka bardzo mocną bohaterką i bardzo ciekawie też jest opisana na okładce, nie wiem jakby to nazwać, zaraz moją gościnę o to też przeczytam, że jest to książka popkulturowa, wyznająca gatunek, który się nazywa popkulturą literatury środka, w której to, drodzy Państwo, książce dostaje się naszej ukochanej Pradze od autorki, z czego też ją, rzecz jasna, to w cudzysłowie, proszę pomyśleć, rozliczę. O książce Bezsenność, drodzy Państwo, rozmawiać będę z jej autorką, panią Katarzyną, i to trudne nazwisko, Myszkorowską. Bardzo mocno pracowałem, żeby się nie pomylić, ale mimo wszystko czujny będę do końca, którą bardzo serdecznie witam w Radio Praga. Dobry wieczór, pani Katarzyno.
1: Dobry wieczór Państwu.
0: Zanim przejdziemy do samej książki, ja parę słów powiem, a właściwie przeczytam o mojej gościni. Te dossier przytoczę z okładki książki. Drodzy słuchacze, pani Katarzyna Myszkorowska to osoba, która ukończyła slawistykę i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie w trakcie seminarium magisterskiego z psychologii. Wicedyrektorka Stołecznego Ogrodu Zoologicznego. I to od razu pytanie, jak to jest, pani Katarzyno, że jest się osobą wykształconą w taki, a nie inny sposób, w takie kierunki i zajmuje się pani, tak, na pewno pracą ze zwierzętami, trochę chyba być może niedosłownie, ale jednak o ten dobrostan trwa, pani dba tych zwierząt w zoo, ale to pytanie odpowie mi pani, bardzo proszę, za chwilkę. Wydawała, drodzy Państwo, pod pseudonimem kobiecą prozę psychologiczną. O pseudonimie nie będziemy rozmawiać? Czy?
1: Możemy.
0: No to może do tego wrócimy. Obecnie szykuje się do debiutu w kategorii literatury dziecięcej. Otrzymała wyróżnienie w konkursie literackim Piórko. Mieszka w Warszawie. Pomieszkuje w Ustce. No to wrócę do tego mojego pierwszego pytania. Pani wicedyrektor, jak to jest być slawistką, dobrze mówię, i przyszłą psycholożką oraz kulturoznawczynią i zajmować się zwierzętami? W zoo.
1: W zoo w szczególności, bo prywatne też mam. W zoo jest cudownie, nie zajmuję się oczywiście bezpośrednio zwierzętami, tak jak pan zwrócił na to uwagę, natomiast moja praca jest mocno związana z tym, żeby rozwijać ogród zoologiczny, żeby rozwijać także ludzi, którzy pracują przy zwierzętach, żeby dbać o realizację misji zoo, a między innymi jest to ochrona ginących gatunków, jest to edukacja przyrodnicza, jest to rehabilitacja, jest to działalność naukowa. Nie za cały ten obszar jestem odpowiedzialna bezpośrednio, ale w tym moim pionie zarządczym mam właśnie takie działy jak edukacja, jak komunikacja, jak marketing, częściowo także kwestie administracyjne, kwestie związane z bezpieczeństwem, Więc jak startowałam na to stanowisko, nie było potrzeby, żebym była zoologiem, zootechnikiem, lekarzem weterynarii, czy jakkolwiek związana bezpośrednio z wykształceniem w kierunku przyrodniczym. Zapotrzebowało menadżera, menadżerki i chyba znalazło, ponieważ jestem już tam 10 lat.
0: No to jeszcze kończąc ten wątek, zażartuję, jak gdyby przyszło tak pani sprawdzić się w boju, bo ktoś, nie wiem, zasłabł, albo trzeba po prostu wesprzeć służby, które pomagają oporządzić słonie, wrzuca pani kaloszki na nogi, idzie i działa, jak rozumiem, czy nie?
1: Też nie do końca, nie? Natomiast wiem, kto wie i kto potrafi zadziałać i to jest w mojej pracy najważniejsze.
0: No i okej, zamykamy temat zoo, przynajmniej na chwilę, może sam gdzieś jeszcze wypłynie. Drodzy Państwo, zawsze się zastanawiam, skąd się biorą pomysły na książkę, na fabułę, na powieść, na narrację i o to właśnie też zapytać muszę panią osobę, jak myślę, dość zajętą, choćby zawodowo.
1: To prawda. Skąd się biorą pomysły, to jest zawsze najtrudniejsze pytanie, bo no, natchnienie nie wybiera chwili. Ja chodząc ulicami Warszawy, ulicami Pragi, a konkretnie także ulicami Targówka, na które sprowadziłam się po urodzeniu mojej pierwszej córki, czyli już prawie 16 lat temu, tych inspiracji może nie tyle, co szukam specjalnie, ile one same gdzieś przychodziły. Czasem wystarczy podsłuchać jakąś rozmowę, spojrzeć komuś w oczy, przyjrzeć się jakiejś sytuacji, usłyszeć jakąś melodię, fragment tekstu i to po prostu w człowieka wchodzi tak bardzo, że musi wyjść twórczo w postaci książki.
0: Okej. Pani książka, mam wrażenie, że też zaczęła się od postaci, od głównej postaci, czyli od Melanii. Ten pomysł obudowania, no bo to jest taka postać no, bardzo charakterystyczna. Inteligentna, zamożna, no nie wiem, bardzo rozrywkowa rozwódka, to też jakby ma w tym przypadku znaczenie, której, jak się na początku wydaje, brakuje tylko tak naprawdę jednego, czyli żeby się porządnie wyspać. A powód, lub raczej powody jej kryzysu, który narasta w tej książce, ujawnia pani na kartach książki bardzo powoli. To taki specjalny zamysł, żeby od razu nie uderzyć obuchem, tylko ją na te części pierwsze rozparacelowywać, tą Melanię? I w ogóle dlaczego Melanię?
1: Oczywiście, no człowiek jest skomplikowany. W człowieka nawet w terapii nie wyjdziemy od razu, nie poznamy wszystkiego. Te niuanse, które rządzą naszymi emocjami, czy sposobami, jak sobie z nimi radzimy, czy trudnymi sytuacjami życiowymi, no, musimy dopiero poznać po kawałeczku. Melania też od razu nam siebie całej nie odsłania. To, co mi się strasznie podoba, to jak ambiwalentne uczucia Melania wzbudza w czytelnikach, w czytelniczkach. Czasem piszą do mnie osoby, które mówią, no nie cierpię tej bohaterki, ona jest okropna. A inni znowuż, tak, na początku nie mogłam jej zrozumieć, ale później ją pokochałam i na końcu płakałam razem z nią, bo to też chodziło o stworzenie postaci, która jest niejednoznaczna, którą na pierwszy rzut oka to, że chodzi, pije, posługuje się wulgaryzmami, prowadzi się tak, a nie inaczej, na pierwszy rzut oka jest po prostu odstręczające, ale coś za tym stoi. Ja tę bohaterkę uwielbiam, jest to jedna z moich ulubionych postaci, które stworzyłam. Właśnie dlatego, że ta niesamowita wrażliwość i tak naprawdę dobro, które w niej jest, przykryte potworną traumą. Ta dziewczyna została masakrycznie potraktowana przez starszego faceta, ojca swojej przyjaciółki. Czyli mamy traumę relacji, następnie też traumę aborcji. No to musiało się odbić na delikatnej, młodej osobie.
0: Ja też myślę o tym, bo czytając tą książkę zastanawiałem się nad samotnością tej osoby, bo mimo, że ta... I teraz to pytanie też do pani, czy Melania według pani, autorki, jest samotna w tym takim bardzo szerokim pojęciu tego słowa, bo jest otoczona wiankiem ludzi, od rodziny zaczynając przez znajomych z zakładu pracy, z wydawnictwa, w którym pracuje. No nie widać tu specjalnie przyjaciół, ale też, jak pani powiedziała, ona jest dość apodyktyczną osobą na pierwszy rzut oka, więc ta samotność, czy ona tutaj też odgrywa jakąś rolę i ona z tej samotności, z tej bańki, którą na siebie nałożyła, nie jest w stanie wyjść, czy to jest jej celowy zabieg?
1: Ja jestem bardzo ciekawa, jakby się potoczyły losy psychoterapii Melanii. Co dobra psychoterapeutka, psychoterapeuta by o tej samotności właśnie powiedział. Czy ona jest na pewno z wyboru, czy ona jest tylko maską, czy ona jest kamuflowaną potrzebą, niezaspokojoną potrzebą. Tak skrzywdzone dziecko, bo przecież Melania została wplątana w ten romans z Teosem, gdy miała 17 lat, a może nawet i wcześniej, musi w jakiś sposób rezonować na to, jak ona później funkcjonuje w społeczeństwie. I tak bym to traktowała. Ta samotność jest pewnego rodzaju pancerzem Melanii. Albo inaczej, może nie pancerzem, może właśnie kolcami. Jak spojrzymy na przykład na Jerzę. Jerzę, jak się zwiną w kuleczkę, nastroszą tym, już nawiązując także do tej mojej profesji zoologicznej.
0: No, wiedziałem, że gdzieś to wróci.
1: Nie może być inaczej.
0: Jest jeszcze jedno pytanie, które wiąże się z książką i dotyczy kwestii, teraz mi to przyszło do głowy, ale proszę skończyć wątek.
1: Że jeże, jak się nastroszą tymi kolcami, to tak naprawdę co one chronią? Ten bardzo delikatny brzuszek, który mają w środku. I tak też patrzę na Melanię. A ten brzuszek ona odkrywa dopiero na samym końcu, mocno także w kontekście relacji z dziećmi swojej siostry.
0: No i Melania, już mam nadzieję, że skończymy wątek zoo, jest również autorką książki o ptakach. I tak pomyślałem, że być może to dotyczy troszkę pani. Być może pani takim powodem, dla którego również znalazła się pani w zoo i zainteresowała, oprócz oczywiście kwestii zawodowych, jest to, co łączy być może panią z pani szefem, czyli ornitologia, bo tam padł, jest taki moment, że ona zdobywa faktycznie nagrodę, wydaje książkę, ta książka zyskuje poklask, jest przekładana na jakiś inny język, ona się tym chwali i w ogóle.
1: Tak, to nie była konkretnie książka, tylko blurb do tej książki, ponieważ no Melania jednak pracuje w wydawnictwie i także promuje, promuje literaturę. Natomiast akurat książkę, to, że to była książka o ptakach, to był czysty przypadek.
0: Jasne.
1: Ja się z tego nie wycofałam. Widocznie gdzieś w podświadomości moja ta ornitologiczna znajomość wybrzmiewa, natomiast był to naprawdę przypadek. Nie skasowałam tego później, jak to doczytałam, pomyślałam, że faktycznie ktoś mógłby te wątki połączyć. Nie, to
0: ja
1: nie było celowe.
0: Ja przepraszam, no tak jakoś przyszło mi to do głowy. No dobrze, ciekawym pomysłem, dalej o relacjach będziemy rozmawiać, czy bardziej wychodzimy już do relacji, nie nazwijmy to indywidualnych, wewnętrznych, tylko społecznych. Ciekawym pomysłem było uśpienie, ja to tak trochę nazywam, bo jak się okazuje, no, nie zamknięcie wątku spotkania w Hard Rock Cafe, gdzieś to tam potem zwraca. Ja miałem takie wrażenie, że to będzie taka trochę książka zaraz od początku, że wchodzimy w romans, już tak się to zaczyna dziać, a nagle bach, wracamy na dosłownie ulicę. I w ogóle potem, jak zacząłem czytać tą książkę, to tak te relacje damsko-męskie w tej powieści idealne nie są. Wspomniała pani o tej nieszczęsnej relacji Teosa i naszej głównej bohaterki, ale te pozostałe też nie. Takiej kontrze cały czas to się wszystko odbywa. Takie odnoszę wrażenie.
1: No to prawda. Przez to, że ta relacja z Teosem była pierwsza i w sumie ostatnia, na moment oczywiście zakończenia książki, jako taka typowo romantyczna, no to ona zdominowała całość. Przecież jeżeli mówimy o kobiecie, która w tym momencie przy ukończeniu książki ma 35 lat, a rozpoczęła ten romans albo fascynację tym mężczyzną, mając 15, 16 bądź 17, no to mówimy o prawie całym dorosłym życiu i adolescencji tej osoby, a ma to niesamowity wpływ na dalsze relacje. Mamy tutaj element, ponieważ powiedział pan, zdradził pan także to, że jest rozwódką, tak, bardzo krótki epizod małżeństwa z Aleksem i później chłopaka, którego poznaje na początku w Hard Rocku, gdzie ta historia ma
0: swój ciąg dalszy.
1: Dokładnie, w dalszej części książki. I to faktycznie jest wszystko, co wiemy o tej postaci. Natomiast pamiętajmy, narracja jest pierwszoosobowa. Melania mówi nam tyle o sobie, ile chce. Czy coś było gdzieś pomiędzy? Osobiście wątpię, z uwagi na to, że była tak mocno zaślepiona Teosem, po prostu niczego by do siebie nie dopuściła, natomiast te kluczowe dla niej postaci łącznie z możliwą zmianą w jej życiu, którą przynosi Janek, nadzieją na tę zmianę, tak, zawarłam.
0: Dobra, ale też wracaj do tych relacji damsko-męskich, bazując troszkę na tych bohaterach pobocznych, tak to ujmę, bo na przykład jej siostra, osoba, której prawdopodobnie nie wyszło, osoba samotnie wychowująca dwoje dzieci, zresztą bardzo, bardzo fajnych tych dzieciaków. Tam w tym jej, w tym miejscu, w tym wydawnictwie, w którym prowadzi, którą prowadzą jej rodzice, w którym ona pracuje, troszkę nie pracuje, troszkę pracuje, też mężczyźni zbyt pięknie, szczególnie ten jej rywalizujący z nią kolega, też ta relacja nie jest najlepsza i jej stosunek do mężczyzn generalnie no nie jest dobry. Czy to było, tak jak mówię, to cały czas, czy pani stawiała te, bo nie ma tam. Nawet ten Janek, o którym mówimy, też tak się wydaje nie do końca, bo w pewnym momencie jej się dość mocno narzuca, tak? I ona się wobec tego buntuje. Być może nie jedna kobieta podobnie by się nastroszyła. Ta moc tego Janka pewnym w sensie też ją chyba ratuje, sprowadza do jakiegoś tam pomysłu na siebie, ale też jest to postać dość twarda. Więc te relacje są zbudowane na takich mocnych fundamentach, mocnych podstawach, tam nikt z tej asertywności nie wychodzi za bardzo. To tak miało być, czy to tak wyszło?
1: Jest pan pierwszym czytelnikiem, który zwrócił uwagę na to, że te relacje inne z kolegami, ze znajomymi z pracy, czy z wujkiem pojawiają się tam no nie w takim kolorowym kontekście. Faktycznie musi coś w tym być i to, co powiedziałam na początku, gdybyśmy Melanię posadzili na fotelu psychoterapeutki, może wniknąłby bardziej w kwestie z jej dzieciństwa. Mamy też tych rodziców, tam też nie jest kolorowo, stoi coś między nią a ojcem, jakiś rodzaj rywalizacji, jakiś rodzaj niedopowiedzenia, pomimo że oboje są dosyć troskliwi, oboje widać, że zależy im na niej. Możliwe, że jakaś relacja poza bezpiecznego wychowania się tam jednak zadziała. Jest to bardzo ciekawy wątek.
0: No ja polecam Państwu też skupienie się właśnie na tym, tak? Bo sama główna bohaterka, no, jej historia imponuje w tej książce i bardzo mocno się człowiek na niej skupia, ale te rzeczy poboczne gdzieś tam opowiedziane przez panią Katarzynę, przez autorkę, też warto się nad nimi po prostu zastanowić. I teraz jeszcze idźmy szerzej, ponieważ umiejscowiała pani książkę w Warszawie, głównie w Warszawie, ale tam jest przeskok. Za chwilę też do tego wrócimy. Opowiadając tę historię, pokazała pani warszawskość, tak bym to nazwał. Z takiej strony, w jakiej nadal może stereotypowo, ale nadal tak warszawskość widzi prowincja. To też złe słowo, ale celowo je użyłem. Widzą ludzie z prowincji w warszawiakach i mówię to czasem też na swoim przykładzie, snobów, którzy są którym brak szacunku do czegokolwiek innego, do wartości, do tradycji. Widać w tej książce pewien kult władzy, kult urody, no przede wszystkim kult pieniądza. I w ten sposób budowała pani tą otoczkę. No i to pytanie kolejne do pani autorki, czy to celowy zabieg, bo no wiadomo, że i trzeba sobie to powiedzieć, że Warszawa nie jest pępkiem świata i słoma z butów nadal zdecydowanej większości tych tak zwanych nowobogackich albo osób, które osiągnęły sukces, wystaje. To celowy zabieg, żeby pokazać Warszawę, że jednak tak zaraz przejdziemy do Pragi, to dopiero będą jaja. Jak to z tą warszawskością w książce jest?
1: Nie, broń Boże, to nie jest celowy zabieg. Warszawa, no Warszawa jest też moim miastem od wielu, wielu pokoleń. Zresztą Melanie też jest miastem od urodzenia. Więc po prostu jest tym ważnym, ale jednak tłem dla historii. To, co było celowym zabiegiem, to pokazanie bardziej kwestii psychicznej Melanii, kwestii jej emocji. Czy te emocje rozgrywałyby się w Poznaniu czy w Honolulu, to nie ma znaczenia. Ona wciąż by była osobą, która żyje na granicy uzależnienia, która ma mocną traumę porelacyjną i tak dalej. Natomiast osadzenie jej tutaj w kontekście stołecznym dało mi większe możliwości manipulacji światem wyobrażonym, bo

0: Radio Praga.
1: 20, no chociażby na przykład w pół dnia. Natomiast tych punktów można w książce znaleźć dużo więcej. Czy one mocno nawiązują do nastroju Melanii? To jest chyba już bardziej kwestia do czytelników, żeby poszli tą trasą i spróbowali w to wniknąć. Nie nakłaniam, żeby poszli po alkoholu, tak jak Melania, ale to też jest ważne, bo jeżeli, zaraz pewnie do tego dojdziemy, co pan zapowiedział, patrzymy na Pragę oczami Melanii, to patrzymy na tę Pragę na głodzie alkoholowym i później po wypiciu, tak, gdzie ona ma...
2: No już ją pani oblicza. Zaczyna tłumaczyć, nie tak łatwo. Dobrze, drodzy słuchacze, jeszcze ważnymi elementami w tej książce jest muzyka. Muzyka, którą słucha Melania dość często, dość gęsto. I my też o taką muzykę dla chwili wytchnienia się nad taką muzyką pochylimy. Nie znalazłem niestety żadnego kawałka, który został utworu wymieniony w książce, ale znalazłem zespół, który właściwie tą historię o muzyce zaczyna. Zagramy dla państwa po prostu Beatlesów. Bardzo proszę.

Życie na Pradze, drodzy Państwo, audycja na, grana na żywo, live ze skrzyżowania, ze studia, które się mieści na skrzyżowaniu ulicy Szwedzkiej i Stalowej. Przypominam, że można też do nas, do mnie osobiście, do radia pisać na adres redakcja@radiopraga.pl. Odpowiadamy, mówiąc wprost, może nie od razu, nie rychle, ale na pewno na każdy mail staramy się odpowiadać. My w tej audycji rozmawiamy bardzo dużo o Pradze, o naszych kwestiach lokalnych. No i bardzo, bardzo nie lubimy, jak się Pragę traktuje stereotypowo, bo to tak jakoś ta historia Pragi najnowsza i nie tylko ukształtowała myślenie o tym miejscu jako czymś wyjątkowo niechlujnym. No i proszę Państwa, z książki, o której rozmawiamy, pozwolę sobie parę zdań przytoczyć. Autorka, pani Katarzyna, ustami swojej bohaterki o Pradze, drodzy Państwo, myśli tak. Oj, zgubiłem cytat, drodzy Państwo, jeszcze chwilę. Musicie mi dać jeszcze, drodzy Państwo, chwilę czasu. Cytat mi wyleciał. Wrócę do tego wątku za moment. Akcja powieści, pani Katarzyno, dzieje się w dwóch miejscach. W Warszawie i nad morzem. Ja mam też takie do pani pytanie. Dlaczego wszyscy bohaterowie ostatnich, nie wiem, dokonań literackich, z lewa czy z prawa, kobiet czy mężczyzn, chcą swoich bohaterów... wysyłają ich nad morze.

0: Może po to, żeby zmienili otoczenie. To jest taka trochę krótkochwilna myśl z mojej strony, proszę się mocno tym nie przejmować, ani na przykład w góry. Jedyną postacią, jaką ja znam, która przychodzi mi do głowy, może tak, która wyjeżdża z nizin w góry, jest Hans Castorp, główny bohater Czarodziejskiej Góry. Jego jednak dopadają bardziej tam fizyczne dolegliwości, przynajmniej na początku, bo potem ścierając się z wielkimi ideami swoich rozmówców, no myśli inaczej. Dlaczego więc? Ja to zauważam bardzo często. Ta zmiana otoczenia, ta narracja jest bardzo potrzebna, żeby wyjechać, coś zmienić, i wszystkich się wysyła nad morze.
1: Dlaczego wszystkich, to panu nie odpowiem. To jest pytanie do innych. Dlaczego ja wysłałam swoją bohaterkę? Ponieważ uwielbiam Ustkę, pomieszkuję w Ustce. Ustka to jest mój drugi dom. A bardzo chciałam pisać o miejscu, które dobrze znam. Mówiliśmy o tym, że powstała mapa śladami mojej bohaterki po Warszawie, po Ustce, we współpracy z Urzędem Miasta Ustka, z burmistrzem, który zresztą objął książkę swoim patronatem.
0: Tak, tak jest.
1: Także powstała taka mapa. Są to trasy, które ja znam od wczesnego dzieciństwa. One się oczywiście pozmieniały, no bo ja już też mam swoje lata i Ustka również troszkę się zmieniła. Niemniej są one mi bardzo bliskie, czyli mogłam się także, prowadząc tamtędy moją bohaterkę, zagłębić w to, co ona odczuwała, co mogłaby odczuwać, będąc konkretnie w tym miejscu. Stąd właśnie Ustka.
0: Dobrze. Mimo wszystko powiem, że to może bardzo mocno bazuje ostatnio na wielu pomysłach literackich. Szczególnie właśnie, znaczy oczywiście ja pomijam tutaj gatunek, który nazwalibyśmy taką literaturą romantyczną, romansami. Jest między innymi taka ponoć gatunek literacki, który się nazywa romantazy. Nie wiem, czy pani słyszała. Miałem przyjemność kiedyś rozmawiać z panią, która się taką formą literacką zajmuje, i ona też wszystkie swoje powieści nad morzem albo w otoczeniu morza. I tak pomyślałem, że to być może też był celowy zabieg dotyczący tej bezsenności u naszej głównej bohaterki, bo to może ją koiło do pewnego momentu, potem ją coś wytrąciło z równowagi, ale może to też, tak? Że morze ma taki kojący wpływ, nie wiem, na zszargane nerwy głównie u kobiet, tak? Można tak powiedzieć, sprowadzić to do tego, czy nie bardzo? Czy źle idę? W złym kierunku.
1: Trzeba by chyba przeprowadzić mocne badania.
0: Tak? Dobra, dobra.
1: Statystyczne i podłużne. Natomiast tak jak powiedziałam, ja szukałam miejsca, w którym mogę wysłać bohaterkę, które znam dobrze, w którym będę autentyczna, pisząc o nim. Tak samo jak dobrze. Jestem autentyczna, pisząc o Warszawie. Musi coś w tym być, co pan mówi. Zauważmy, że pierwszą część mojej książki nazwałam Odpływ, a drugą Fala. I ma to swoje psychologiczne znaczenie. Natomiast podchodząc do pierwszej części, do Odpływu, ja jeszcze nie wiedziałam, jak ta książka się skończy. I ja nie wiedziałam, gdzie ja zaprowadzę Melanię. To, że ona w końcowej scenie moczy stopy i zimna fala je zalewa, a ona w końcu pozwala sobie na wypłynięcie emocji z jej wnętrza, jest zabiegiem, który przyszedł mi do głowy bliżej końca niż początku.
0: No dobra, to tak, to usprawiedliwia pani pomysł na morze, tak, w pełni, rozumiem. Dobra, ale wracamy na Pragę. Wracamy, drodzy państwo, do tego cytatu, który zgubiłem przed momentem, ale już go mam i to jest mocny cytat. Także ludzi o słabych nerwach proszę, żeby zatkali uszy. Zaczyna się tak. Wysiadłam na przystanku przy galerii. Chodzi tu, drodzy państwo, o Galerię Wileńską. Jezu, koszmar. Bezdomni, śmierdząca starucha na krawężniku. Jakaś bekająca pijana para bez zębów. Obrzydliwie ubrane kobiety. Chyba bezrobotne lub jakieś sprzątaczki. Chciałam wsiąść z powrotem, ale taksówka odjechała już prosto Radzymińską. Ludzie byli odrażający, niekształtni, grubi, niesymetryczni. Gdzie nie spojrzałem, widziałam brzydotę. Obleśne brzuchy wystające spod koszulek, upaprane buty, gęby szare od papierosów, przerysowane brwi, tępe spojrzenia. A jak już pojawił się w zasięgu wzroku ktoś bardziej symetryczny, to i tak wtapiał się w ten tłum, jakby czuł się jego częścią, jakby ten syf wokół w ogóle go nie brzydził. Z naprzeciwka szła ładna dziewczyna z odsłoniętym pępkiem, w krótkim czarnym kożuszku, przepraszam, i z takimi stanimi kolczykami w uszach. Pod pachą niosła ikonę Maryi, a uchem przyciskała telefon do ramienia i paplała po ukraińsku. Jednocześnie trzymała w ręku papierosa i wypuszczała z umalowanych ust kłęby dymu, jakby tam w środku paliła koksem. Poczuła mój wzrok na sobie i spojrzała prowokacyjnie, a mijając mnie, puściła mi dym prosto w twarz. Uderzyłabym ją w ryj. Za to, ale jestem kulturalną osobą z klasy wyższej. Przestałam na chwilę oddychać, niemal wybiegłam z tego przystankowego kotła i dopiero na schodkach do galerii wypuściłam powietrze i zaczerpnęłam płytki oddech, choć z mocnym obrzydzeniem. To mi troszkę przypomina Stasiuka, który pisał o Warszawie, Twardocha też momentami, więc kurczę, mocna rzecz. Natomiast czemu pani tak tej Pragi nie lubi?
1: Tak to pan odczytał, że nie no. lubię Pragi? Nie może tak być. Pracuję na Pradze, mieszkam prawie na Pradze, no. więc to nie jest
0: ale to
1: absolutnie
0: jest po
1: ten
0: prostu,
1: kierunek.
0: Ja tu będę krzyczał, to jest powielanie tych, znowu tych stereotypów, że jak pojechać i dostać w ryj, to tylko na Pradze.
1: Pamiętajmy, główna bohaterka jednak mieszka na eleganckiej Ochocie, w no. pięknej kamienicy. Otoczona jest zupełnie inną kulturą bycia i przeżywania wieczoru i tak dalej. Czy jednak na pewno tak jest, że tylko osoby mniej, powiedzmy, estetyczne są wyłącznie na Pradze? No niekoniecznie. Mamy dworzec centralny, przez który też przechodzi, też raczej tam nie pała entuzjazmem co do osób wokół siebie. Fakt, Praga została tutaj w mocniejszy sposób zilustrowana, ale w ogóle bardzo dziękuję za takie porównanie. Nie śmiem ani Stasiuk, ani Twardoch, to jest
0: nie, oni
1: wielki,
0: dość tak, mocno, znaczy Stasiuk w ogóle przecież wychował się na Pradze, niedaleko stąd przy dworcu Wileńskim mieszkał i on w swojej pierwszej książce Jak zostałem pisarzem, właśnie mniej więcej takie cytaty tak również potrafił na swój sposób, oczywiście w swoim stylu zawrzeć. I to pani, jak czytając to dosłownie, myślałem, no nie, no chyba się autorka naczytała tych klasyków już obecnie.
1: No,
0: i pojechała
1: ostro. Uwielbiam Twardocha też, natomiast to już chyba nie jest ta Praga, o której pisał Stasiuk. Ona się zmienia,
0: no, da,
1: to
0: nie,
1: widać
0: nie, no.
1: naprawdę. Pięknie, rewitalizacja, zresztą no tutaj znam osobiście panią burmistrz, wiem ile też serca wkłada w to, żeby ta dzielnica była coraz przyjaźniejsza do życia, ile pięknych, nowoczesnych osiedli, te, które od razu też wnoszą nową tkankę mieszkańców. Absolutnie nie. No mówimy o bohaterce, o postaci, która jest postacią wymyśloną i która musi mieć jakąś swoją psychologiczną oprawę, żeby być postacią realną. Natomiast jeżeli nawiązujemy do tego, że Praga może być w taki sposób oglądana, tak widziana i to nas, czy pana oburza, czy słuchaczy, no to zwróćmy uwagę, ile osób naprawdę tak uważa. Tak, skoro ten temat w ogóle jest podejmowany, jeżeli to gdzieś kole.
0: Znaczy, ja powiem tak, nie, ja rozumiem wybieg literacki, ja rozumiem, to jest pewien sposób na przedstawienie głównie przemyśleń bohaterki, tak? Ona przyjeżdżając na Pragę, ona się lubi poruszać w swoich własnych rewirach i ją wyprowadziło prawdopodobnie z równowagi fakt w ogóle, że musi się ruszyć i tak dalej, może tak, natomiast ta Praga też pewnie w jej pojmowaniu życia w Warszawie z pokolenia na pokolenie, gdzie to zawsze tym ludziom wiodło się dobrze, więc ta Praga zostawała czymś takim, co, do czego się w ogóle nie należy przyznawać, że w ogóle się tam ktoś kiedykolwiek wybrał. Ale tak jak mówię, kiedyś swego czasu mieliśmy tutaj spotkanie już też kularowo, żeśmy rozmawiali z panią Dominiką Buczak, która o Pradze pisała podobnie, ale innym językiem, tak? I tak by to mnie boli, że gdzieś ci goście moi, bardzo się cieszę, że państwo przychodzicie, o tej Pradze piszą i nadal gdzieś tak to stereotypowo wychodzi. Boże, czekam na książkę, której proszę potraktować jako żart, może sam ją napiszę, w której będzie wojna prasko-warszawska i Praga przegra.
1: trzymam kciuki,
0: żeby Praga wygrała.
1: Wtedy zamienimy się miejscami i ja będę po tamtej stronie mikrofonu. Tak, ale no, proszę zwrócić uwagę, że jednak nie tylko Pradze ta bohaterka w taki sposób się wychodzi z biura i pierwsze co to jest...
0: Ja tu mówię ze szwedzkiej stalowej, proszę mi wierzyć, w obronie tych naszych najświętszych rogatek praskich.
1: Nie, pani Karolina. Jak najbardziej. Tutaj mamy też wątek alkoholu, tak? Bohaterka zarówno prawą, jak i lewą stronę Wisły widzi w taki nieprzyjazny sposób, szukając no, tego ujścia, zmiany przez magiczny napój, którym jest dla niej alkohol, i wówczas i jedna, i druga strona nagle zaczyna nabierać normalnych barw. Ludzie mają przyjazne twarze, od zwykłe życie, tak jak ona tam porusza to słowo, znaczy używa tego sformułowania. Jest jeszcze jedna rzecz, ona wraca na tę Pragę, do konkretnego salonu tatuażu.
0: Tak. Tak,
1: to jest też mój salon tatuażu, dlatego, tak jak powiedziałam, lubię korzystać z miejsc, które sama znam, ponieważ wtedy lepiej mi się o nich pisze i mogę tak mocniej tę bohaterkę wcisnąć w tę przestrzeń. Gdyby tak strasznie tej Pragi jednak nie lubiła, wybrałaby sobie ekskluzywny, piękny, nowoczesny salon tatuażu po lewej stronie Wisły. Wraca do Azazel.
0: Ale może wybrała ją też dlatego, że mogła zadzwonić o godzinie takiej, a nie innej i ta osoba za te 3000 stawiła się na baczność.
1: Myślę, że po lewej stronie za 3000 też by mogła sobie
0: nie znam
1: w środku
0: nocy. Nie odzywam się. Dobrze, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, książka Bezsenność pani Katarzyny Myszkorowskiej. To ciekawie napisana historia, w której można się po prostu odnaleźć z naszymi historiami, z naszymi lękami, czy niestety też z naszą traumą, jeśli ona występuje. Dla mnie jest to lektura błyskotliwa i pełna dowcipnych spostrzeżeń. Pani Katarzyny, autorki, naprawdę porównałem ją i to celowo do klasyków, do Stasiuka i do Twardocha, bo myślę, że tutaj ten cięty język to jest rzecz bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to będzie się u pani, jeśli pani uzna, że warto nadal pisać, rozwieźć. Naprawdę dobrze się to czytało. Nie wiem, czy czytałem to za szybko, ale czytałem to szybko, bo chciałem się przygotować na nasze spotkanie, więc jeżeli pominąłem pewne rzeczy, które powinienem, być może jeszcze do tej książki wrzucę, ale już mam wersję papierową, drodzy Państwo. Jeszcze muszę panią zapytać, czy pasuje pani, że jest pani przedstawicielką popkulturowej literatury środka?
1: Bardzo mi to pasuje.
0: Tak?
1: Moja pierwsza książka, o której tam czytał pan moje to dossier, pod pseudonimem Greta Gettler, żona Arona. Mam nadzieję, że niedługo pojawi się reedycja tej książki już pod moim nazwiskiem. Była dużo trudniejszą prozą psychologiczną. Mało kto sięga po gatunek, który no, nie jest pisany w taki lekki sposób. Tu troszeczkę zmieniłam formę, przede wszystkim wyodrębniłam dialogi, bo na przykład w tamtej te dialogi nie są wyodrębnione, w związku z czym nie wiadomo, czy bohaterka naprawdę to powiedziała, czy tylko sobie to pomyślała, czy wyobraziła sobie wypowiedź kogoś innego. To jest taka forma troszeczkę jak Ceruja Szalew, taka izraelska autorka, niesamowitą zresztą literaturę tworzy, i te jej pierwsze powieści, między innymi Mąż i żona, czy Życie miłosne, są w tej mniej więcej formie pisane. Czyli nie jest to prosta, raczej niszowa literatura. Przynajmniej w moim przypadku, bo Ceruja to oczywiście jest cudowną, wspaniałą, sławną autorką. Tutaj jest popkulturowa właśnie dlatego, że ma formę lżejszą, chociaż wciąż piszemy o trudnych tematach, właśnie dlatego też, że sięga do tych wytworów popkulturowych. To, co pan powiedział, jest tutaj dużo muzyki, jest to muzyka aktualna, znana, wpadająca nam w ucho niemal z każdego roku, z każdej knajpy, zasłyszana w radio i tak dalej. I w tym świecie takiej pop rzeczywistości porusza się także moja bohaterka, tak jak i my zresztą.
0: Tak jest, tak jak już powiedziałem, w tej książce można odnaleźć te rzeczy. Ja też znajdowałem pewne rzeczy, które mnie dotyczyły, dotknęły albo które zaobserwowałem. To myślę tu przede wszystkim o stolicy, o Warszawie. No to jeszcze raz, jakieś plany na pisarską przyszłość, takie konkretne? Jest pani w trakcie pisania jakiejś książki, czy na razie po prostu darujemy sobie rozmowę na ten temat i odsłoni pani karty, nie wiem, za miesiąc, dwa, trzy, pięć, rok?
1: Bardzo bym chciała być, ale obiecałam mojemu rektorowi, że najpierw napiszę pracę magisterską, a później biorę się za książkę.
0: Uniwersytet Pomysł Wizja jest, był dzisiaj poruszony już dwukrotnie i wydaje się być ciekawą, zacną uczelnią. A jeszcze tylko dodam, drodzy Państwo, przed zakończeniem rozmowy z moją gościnią, z panią Katarzyną, że 11 czerwca o 17 autorka będzie miała swój wieczór autorski, na który, jak rozumiem, zaprasza wszystkich słuchaczy w bibliotece na Skoczylasa, czyli pobrzeże placu Hallera. Dojechać można tramwajem, autobusem, samochodem, choć samochody odradzam, bo tam...
1: Czyli jednak ta okropna Praga.
0: Parkingami, nie? Tak, jednak ta Praga okropna, ale biblioteka zacna. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie panie bibliotekarki z tejże. No i my zapraszamy Państwa. Tam jest piękny salonik imieniem księdza Twardowskiego. Tam spotykają się naprawdę wielu ludzi. Niedawno była pani Jadowska, między innymi ponoć wyprzedane wszystkie miejsca, chociaż za darmo. Ale było fajnie. Nie, jestem przekonany, że nie będzie gorzej i tym razem. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za wizytę w radio. Ja życzę pani nieustannej takiej weny pisarskiej i fajnie, że są ludzie, którzy dbają o to zoo, bo to zoo jest mi bardzo, bardzo bliskie. Ja codziennie przechodzę obok zoo i codziennie zaglądam przez płot, czy czegoś złego nie dostrzegę. Jeszcze się nie zdarzyło i wiem już teraz dlaczego. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, gościnią audycji Życie na Pradze była autorka książki Bezcenność, którą polecam, którą wydało wydawnictwo Dragon. Pani Katarzyna Myszkorowska. Pięknie się udało. A teraz zapraszam Was na chwilkę dobrej muzyki, rzecz jasna.

Drodzy słuchacze, minęła już godzina 22, troszkę później niż zazwyczaj, ale pora kończyć. To była audycja Życie na Pradze, ja się nazywam Damian Sawicki, kłaniam się Państwu bardzo, bardzo nisko, życząc dobrej nocy i zapraszam Was oczywiście na nową odsłonę audycji, która już niebawem. Kłaniam się, dobranoc, cześć.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: jest? Po co ci ten owczy pęd?
1: Dobrze nam jest tak jak jest.
0: Już trochę złamał.

taki oczy jak z pereł. Masz język jak miękkie cięcie i cały arsenał zaklęć. Ja widziałem dziś łuny nad miastem, lśniły jak przeznaczenie. Podobno my mamy być razem.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór ciepły.

0: Jedwa.
1: Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

Jeszcze wykonam ze dwa telefony, ale chyba już po mnie. Teraz sobie zapalę, obejrzę wiadomości. Zjem wafelka, podleję kwiatka i będę patrzył, jak rośnie.

leżę na kanapie, idealnie wolny. Jeszcze wczoraj miałem kupę spraw, dzisiaj jest już

0: Cześć, z tej strony Malwina Dudkiewicz
1: i Bartłomiej Kania, aktorzy Teatru X.
0: Serdecznie zapraszamy Was do oglądania nas na scenach teatralnych.
1: I po drugiej stronie ekranu. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.

0: to była nowość.
1: Powiedział, może byśmy tak kiedyś, może dzisiaj powiedział, tak, zróbmy to, tak by nikt nie widział. Może w parku, pod lasem, na torach, przy garażach, tam gdzie zawsze jest ciemno i gdzie prawie nikt nie chodzi. Nie będziemy wybierać, powiedział ten, kto pierwszy, niczym ostrze losu. Pierwszy, który się trafi, tylko pamiętaj bez hałasu,

Uroceni mordercy, Kalifornia, 7 Harry Angel, Pulp Fiction, Hellraiser i Freddy. Codziennie filmy były dla nas jak Biblia. Te same sceny nawet w snach je widzę. Widzę w snach wciąż to samo, ciągle.

twojego serca uda mi się włamać. Jestem zbyt zmęczony, żeby spojrzeć ci w oczy, oddać serce.

0: twego serca uda mi się włamać.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyk.